każdego dnia zjadam przecier z owoców, kiełki, tofu, czosnek, kapsułkach.

0: 5, 2, 4, low. Fucking hell.
1: Radio Campus 97.1 FM.

samo zanim nagraliśmy Oyster. Potem dałem sobie pierwszy deadline, który uderzył w osiedla. Tak samo nonszalancko jak moje flow dziś od stopy do werbla. A za tutem w jednym teamie gramy do dziś w całą tą gierkę jak w debla. Od czarnego swingu tak syfa nie zginie, dopóki nie damy po heblach. Dziś go przedstawiać nie muszę. Od pierwszego razu

zdrowy był aspartam. Z Gredy znały się na żartach i na drogach w Tatrach. I w końcu wyparowała woda w rzece kłamstwa. A nie brakowało wody już za parę lat nam. Pani farta, ale to tylko gdy banka.

on rzuca spod kaptura uśmiech i rzecze mu nie, ale kim ty w ogóle jesteś? Nie znam cię. Nie znam cię. A ty mnie.

Przychodzą ci od smutku dreszcze, w łóżku zwijasz się w kuleczkę, żeby poczuć się bezpieczniej. Pijesz którąś z rzędu kawę, żeby tylko nie zasnąć i nie myśleć, że znowu nie będzie ci się chciało podnieść rano. Każdy ci mówi, będzie lepiej, weź ty z kimś pogadaj. Siedzisz któryś wieczór sama.

Takie gadanie nie pomaga, z autopsji wiem. Lepiej się zapytaj, jak się ktoś czuje, albo co dzisiaj zje. Czy jest mu dobrze, czy za kimś nie tęskni, że go kochasz i że zawsze się przytulić może i będzie dobrze.

tłumie jak czarna owca się czujesz, udając uśmiech. Wieczorem wszystko ci się zbiera i najgorsze przypomina. Każda najsmutniejsza chwila, każdy moment, po którym chciałaś o wszystkim zapomnieć i odejść. Wiesz, że zawsze się przytulić możesz i będzie dobrze.

Miałem wszystko w i za ten stosunek do dzisiaj płacę, jakbym był alimenciarzem. Teraz trochę rzadziej piję, trochę rzadziej balet. Ale czy coś chciałbym mieć? Nie, a czy to znaczy, że wygrałem? Ha? Na badaniu krwi mi wyszło, że się boję igieł. Na badaniu serca zaplątały się słuchawki. Rzadko się uśmiecham.

albo chociaż Quicksilvera. Dziś mam recenzję z Popkillera, wow. I kundla zwa do uzębienia. Pobrane apki, z których nie korzystam, ho. Niebieski mam też znaczek na Insta. Lekarza w domu, terapię w toku.

0: opłacone. Ale to wszystko jakieś takie, jakbym czekał na koniec.
1: Pozostało mi 20 koła dni, pi razy drzwi, wystarczy mi. Pozostało mi 20 koła dni, pi.

97.1 FM.

0: blask.
1: Stałeś ten blask.
0: Nawet bardziej niż siebie.
1: Bardziej.

0: Żyłem w mojej bańce, przebiłem ją palcem. Teraz mam reality check. Chciałeś tego życia, to wiesz.
1: A więc
2: alt pop, rap, co? Z tak chaotycznym bytem nie obcuje radio. Ten wers to placeholder, kiedy odkrywam kołdrę. Muszę jechać już do Wawy, eksportuję ten folder. Przypinanie metek jest moją wielką trwogą. Wstaję z łóżka i już pytają, którą nogą. I nieważne dla nich na co, ważniejsze jest na kogo. A teraz mój przyjaciel patrzy na mnie jakoś wrogo. Czy mogę być Polakiem, a próbować żyć bez troski? Czy mogę wierzyć w Boga, a wysuwać własne wnioski? W końcu wybuduję dom, jeśli przydzielą mi kredyt. Na razie muszę przeżyć.

Nie spodziewałem się żony. Próbuję moim tempem, ale presja czasu kurczę. Świeci mi długimi jak ta beta na czwórce. Kiedyś byłem pewien, a teraz bardziej może. Niby coraz lepiej, ale ze stresem trochę gorzej. Byłem dobrej myśli, a nie dostałem się na zorze. Już dawno wszyscy wyszli, ale lubię to co robię. Ciężko spojrzeć im na gościa i mu przyznać, to jest świeże. Gdy z miliona pustych krzeseł wybudował sobie wieżę, sam nie wierzę. Ale tam go już nie zobaczycie. Teraz leży gdzieś na trawie i rozkminia swoje życie, a na szczycie zostawił kartkę z życzeniami. Żyjcie dobrze, IRL. Nie przejmujcie się głupcami. To był tylko kiepski dzień, a nie złe życie.

0: Campus, same sztosy.
1: Pusty pokój, puste półki, stary książek w kącie stos.

stałeś życie. Wciąż wiem, jaka jesteś piękna. Wciąż pamiętam twój zapach. Wierzę, że mnie pamiętasz. Wracam z drugiego końca świata.

Tydzień 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie, nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

Boję się, że gdy przed tobą stanę pod żebrami, będę miał już tylko kamień. Męczą mnie pokusy, ale chyba jeszcze bardziej ludzie i ich zakłamanie. Patrzę w twoje oczy krótką chwilę, no a już zapalił się we mnie czerwony alert.

Zawsze mam siano, w nocy i rano. Zawsze mam siano, nigdy nie mało. Zawsze mam siano, w nocy i rano. Zawsze mam siano, nigdy nie mało.

0: albo list jak flexib. Dać mu parę lekcji, lekcji ze zdziwienia, bo ten swój ruch teraz nie zna nic prócz presji. Leki NDRI, ciągi zmian percepcji. Pocałunki śmierci, nie odróżniam życia już od PlayStation. To zaczyna męczyć, gdy zamykam oczy, widzę Meksyk, potem moją twarz jak krwawi blok z Aleksy, walizki pieniędzy, stary magnetowid, kobiety i zdrady. Uśmiechnięty kumpli, kiedy wybiegamy na boisko w sześciu, nagle cały znika, a te iskry dzisiaj będzie ciężko wskrzesić jak ognisko w deszczu. Yo.
1: Na

zapytać jak z pustym portfelem ma kupić łańcuszek ze srebra. Jak to jest się budzić przy ciele jednej z tych modelek, której widać żebra. Powiedzieć jak czas mu odfruwa, przypomnieć, że choć częściej lata, to kiedyś żebrał na Flixbusa, a nie szukał haju w każdym kraju świata. Pokazać tę drogę przez ciernie, ulicę, gdzie wszystko jest szare. To bagno, przez które przeszedłem, żeby wziąć do ręki ten alejny diament. Na koniec podkreślić, że to dobra pora, by skończyć to z szumem, bo był tylko jeden kierunek i mogę czuć dumę, bo żyłem jak umiem, kłe.

Gdyby ten ja mógł tamtemu wysłać faks, opowiedziałbym o wszystkim, czego dziś mi braknie. Wszystkie perspektywy, które widzisz, musisz brać. I gdybym mógł, to bym zaczął tak. Wytłumaczył mu, że czasem nawet nieświadomie robił krzywdę i że krzywda miewa różną formę. Że ludzie koło mnie mogą być interesowni, jak skurzyn, który okradł mnie przy elektrowni. Wytłumaczyłbym, że kompleks się nie bierze znikąd i że ciężko się go pozbyć, słysząc tylko chichot. I że miłość to jest chemia, którą kończysz blizną między ludźmi, nie tylko kobietą, mężczyzną. Że ci ludzie w moim mieście, którzy chcą, bym upadł, to jest tylko płytka zawiść i to łatwa sztuka. Się z nią godzić, nic nie robić, tak jest łatwiej. Zrzucić ją na ojca, matkę albo trudny startej. Nie chcę tego gówna za nic, gdy wychowam dziecko. Będę starał się odgrodzić, bracie, grubą kreską. Pewnie czasem ta wrażliwość to moje kalectwo. Następstwo między manią a depresją. Weź mi nie projektuj życia. Co pogadasz, to pogadasz. Jak chcesz, żebym cię usłyszał.

0: Оксана Штосе. Академический радиокампус.
1: Wybierę sobie koncept, jeszcze przyjdzie na to czas.

Where you go?

pani o miłości. Tak się składa, że akurat znam je, ich połowę napisałem sam. On nagle do słuchawki od prysznica, że do babci będzie dzwonił, nie śpiewamy, już potrzebna cisza. I tak patrzę na urwisa, jak zaczyna gadać w różnych językach, że wuja

okej. Do kogo dzwonimy, pytam. On się uśmiecha i do ręki mi słuchawkę wpycha. Dziadek. Nie lada wyzwanie.

Bemo chodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Ty dybas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć?

0: Yo. 7:14.
1: Jak powiecie 3 razy yo, to przyzywacie w...
0: Wujka Samozła. Nie. Rap pana Japy. Nie wiem, czy znasz taki utwór. Może
1: oczywiście, że tak.
0: Pan Japa, najlepszy MC kiedykolwiek w historii Polski i wszechświata.
1: Lepiej nie było.
0: Kamil Kuć.
1: Filip Wolczak.
0: Dzień dobry.
1: Hejka.
2: Kapitan Poranek.
1: O, pierwszy dzień dzisiaj, w którym naprawdę przyjemnie się spało.
0: Prawda? Wstajesz rano i okazuje się, że w t-shircie nie jest do końca komfortowo na świeżym
1: powietrzu.
0: Jest
1: chłodno.
0: Jest chłodno. Gdzie
1: chłodno.
0: Te noce tropikalne? Gdzie te rekordy temperatur?
1: Spokojnie, jeszcze będą.
0: Proszę, nie. Wiesz, co ja zrobiłem w swoim domu?
1: No.
0: Dowiedziałem się, że można wychłodzić jakoś mieszkanie, jeśli przykleisz od zewnętrznej strony okna folię taką...
1: Gadaliśmy o tym w alternatorze we wtorek.
0: To ja nie miałem takiej folii i takiej ratowniczej, czyli srebrno-złotej, srebrną stroną na zewnątrz, której się wychładza, ale miałem folię z taką spożywczą srebrną.
1: I co?
0: Przykleiłem do okna. Zadziałało perfekcyjnie.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę. Szyba nie była... Był taki malutki odcineczek nieprzykryty i był nagrzany pieruńsko, a wszystko, co zasłonięte folią, komfortowo bardzo ciepłe. Ale duża wyczuwalna różnica.
1: No dobra, powiedzmy, że to zadziałało, ale...
0: Zadziałało. Przecież dotknąłem szyby i czułem różnicę, że nie była tak nagrzana.
1: Nie, no dobrze. Faktycznie, no wiesz, szyby potrafią dawać do 1000 watów energii w ogóle, jako grzejnik.
0: Czemu?
1: 1 kW energii.
0: Czemu jakby nie zyskujemy...
1: Metr kwadratowy szyby.
0: ...energii z szyb?
1: Może w pewnym momencie funkcjonowania naszego społeczeństwa dojdziemy do momentu, w którym każde okno będzie panelem fotowoltaicznym.
0: Teraz pojawił się taki wynalazek, czyli sztuczne okna, nie wiem, czy słyszałeś. Jedna z dużych korporacji zajmujących się sprzętem RDV AGD ogłosiła, że możesz kupić do pomieszczenia taki panel, który świeci różnymi porami dnia i udaje niebo.
1: Tak, widziałem te panele, ale widziałem już je dawno temu. To nie jest nowy wynalazek wcale. Montujesz go i faktycznie wygląda jak niebo. Naprawdę.
0: Polscy deweloperzy
1: to nie
0: teraz...
1: To nie są drogie...
0: Bierzcie nasze pieniądze!
1: To są drogie lampy, o tak chciałem powiedzieć. To są drogie lampy, żeby nie było.
0: Przepraszam, bierzcie ich pieniądze!
1: Więc wygląda też na to, że może być to równowartość jednego okna, które możesz zamontować.
0: Ale
1: o ile możesz.
0: Wtedy musisz robić takie absurdalne konstrukcje, jak to, że minimalna odległość między oknem jednego sąsiada a oknem drugiego musi zostać zachowana. A tak? Jeszcze 4 mikrokawalerki, wszystkie bez okien ze sztucznymi oknami. Profit.
1: Zresztą w Norwegii te lampy są bardzo popularne właśnie ze względu na wieczne, na ciemne noce, jak to się ładnie mówi?
0: Noc i dzień polarny. Dzień polarny.
1: Na noc polarną.
0: Noc polarną?
1: Tak.
0: Bo wtedy ciągle ciemno i budzisz się w sypialni, oni też chyba mają tak słyszenie, czy to prawda, ale kiedyś przeczytałem tak w internecie, więc to na pewno musi być prawda, że część Norwegów ma w ogóle sypialnie bez okien, bo kiedy jest ten dzień polarny, to nie jest tak najprzyjemniej spać i
1: tak.
0: Mało zdrowo, więc lepiej już w ogóle zrezygnować.
1: Z okien. Też o tym słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, mimo że tam byłem, to nie wiem, czy
0: żaden
1: to jest prawda.
0: Nie zaprosił cię do sypialni.
1: Nie zaprosił mnie do sypialni, więc nie widziałem, czy takowe okna w tej sypialni ma. No ale trudno, nic
0: za
1: to nie poradzimy.
0: Za chwilę uruchomimy telefony i SMS-y, najpierw posłuchamy chwilę muzyki, ale powiemy wam numery, żebyście się mogli dobrze przygotować. No dobrze, nawet nie powiemy, bo okazuje się, że już do nas dzwonicie.
3: Ja powiem wam numery, żebyście...
0: Halo! Cisza,
3: halo, dyjko. Jednak... Jestem, jaki jestem.
0: Słuchamy cię.
3: Filip, tak widziałeś, jak ty naleje wodę do termosu na przykład i zakręci go, to zostaje gorący? W sensie, że tam w środku, albo jak włożysz jedzenie do lodówki i potem wyciągniesz, to będzie zimne?
0: Ale po co te złośliwości od samego rana?
1: Irek dzisiaj chyba wstał lewą nogą.
0: Ale ty, przepraszam, to by się wiatrak zepsuł?
1: To dlatego.
3: Oglądałem mecze jednej z 16 finału i w ogóle nie spałem.
0: Wszystkie?
3: Wszystkie trzy, takie.
0: I który był najlepszy?
3: No najlepszy jednak ten z Belgią, która
0: Widzisz, ja oglądałem tylko dwa i też widziałem ten najlepszy, więc bez sensu było zarywać noce.
3: A jakby ten najlepszy był otwarty rano, to co wtedy byś zrobił?
0: To bym go nie oglądał.
1: Wyobraź ja sobie, że też bym przeżył.
3: No, chciałem potwierdzić to z nocami polarnymi. Ja akurat byłem w Finlandii, a nie w Norwegii przez ten czas. I jako trzeci w nocy na dworze jest jasno, to czujesz taki nieprzyjemny niepokój, nie wiem, jak
1: tak,
3: to
1: tak, to prawda,
3: opisać,
1: też byłem podczas, byłem i podczas nocy, i podczas dnia polarnego. Podczas dnia polarnego, kiedy nagle o drugiej w nocy patrzysz za okno, to masz wrażenie, że coś jest nie tak. Coś jest bardzo nie tak.
3: Kim
0: jest ta osoba, o której ty leżysz i dlaczego jakby kiedy się poznaliście? Totalnie skandynawskie klimaty.
3: I jeszcze jedną rzecz sobie przypomniałem, jak opowiadałeś. Kiedyś byłem w hotelu w miejscowości Wrocław i tam okazało się, że za oknem mam widok, ponieważ mój pokój był w piwnicy, mam widok na taką ścianę, ale na tej ścianie był wyrysowany taki piękny widok włoski. W sensie, taki mural. Więc
0: jakby więc te pokój rzeczy, z widokiem.
3: Które Chińczycy wymyślili. Tak, pokój z widokiem zdecydowanie. Jakby te rzeczy, które wymyślili Chińczycy, teraz to już Wrocław miał 16 lat temu.
0: No dobrze, Irku, bardzo ci dziękujemy.
3: Papie, strasznie, bo jadę dzisiaj na rowerze, pierwszy raz do pracy. Życzcie mi szczęścia, żebym nie umarł po drodze.
0: Nie umrzesz, będzie bab dobrze.
1: Bab się dobrze, papa. Pa. Dzisiaj jest Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego.
0: Wszystkiego najlepszego dla dziennikarzy sportowych.
1: A potem przejdziemy do innych fajnych rzeczy i innych dni, które są dzisiaj.
0: No jeszcze możemy zdradzić, że Światowy Dzień UFO także dzisiaj jest, ale najważniejsze życzenia dla ludzi, a nie dla UFO będą za 3 minuty i 13 sekund.

0: Moi drodzy, dzisiaj również Światowy Dzień UFO. To jest ważna data.
1: Ja już wspomniałem o tym.
0: Tak, ale to chcę powiedzieć, ja chcę powiedzieć o tym więcej.
1: Tak?
0: Tak.
1: Ale o tym, co wydarzyło się właśnie 2 lipca?
0: Tak, dokładnie.
1: Okej, w porządku.
2: Kapitan Poranek.
0: A była to jedna, w ogóle Światowy Dzień UFO, to jest upamiętnienie jednocześnie jednej z najlepiej zdementowanych wydarzeń związanych właśnie z UFO na naszym świecie. Dokładnie katastrofy UFO w Roswell w 1947 roku, która miała miejsce, uwaga, 2 lipca właśnie. I uwaga, pierwotnie obchodzono te święto 24 czerwca jako Światowy Dzień Organizacji UFO. Jest taka organizacja UFODO, ale teraz faktycznie przeszli na 2 lipca właśnie w rocznicę incydentu w Roswell. Generalnie sytuacja była tak, że sytuacja była taka, że niedaleko Roswell właśnie w stanie Nowy Meksyk lokalna prasa obwieściła, że doszło do rozbicia się statku należącego do istot pozaziemskich. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych szybko zdementowały te informacje, ogłaszając, że była to katastrofa balonu meteorologicznego.
1: A czy możemy im wierzyć?
0: Ale czy my możemy w to wierzyć? Właśnie, zainteresowanie incydentem szybko zniknęło po tym, jak to ogłosili, jak to zdementowali, tym bardziej, że przedstawili szereg naprawdę dokumentów odnośnie projektu Mogul, do którego dotyczył ten balon meteorologiczny. Swoją drogą niezwykły balon meteorologiczny, wyglądał bardzo specyficznie, ale faktycznie upublicznili wszystkie dokumenty w związku z nasilającymi się teoriami na ten temat. No i w związku z, no i krótko mówiąc, zamknęli wszystkich. Mam na myśli, że przestali mówić ci ludzie, dlatego że siła dowodów była przytłaczająca wręcz.
1: Tak?
0: Tak.
1: To dlaczego w Roswell, właśnie w Nowym Meksyku, gdzie doszło do tego lądowania UFO, a w zasadzie rozbicia się, jest muzeum UFO?
0: No właśnie, to jest dobre pytanie.
1: Gdyby to była nieprawda, to ktoś by robił
0: tak naprawdę
1: muzeum?
0: Przełom lat 70. i 80. to był jednocześnie przełom, dlatego że tematem zainteresowali się szerzej, uwaga, ufolodzy.
1: Właśnie, to jest w zasadzie muzeum i centrum badawcze, tak nazwane jest to miejsce. Jest też, są całe wycieczki, po drugiej stronie skrzyżowania jest firma The Roswell UFO Tour. Można sobie zrobić wycieczkę samochodową z przewodnikiem na temat rozbicia się UFO w tej miejscowości. A później po wszystkim można pójść do UFO Sushi. Sushi, ale też do wielu innych miejsc, które mają UFO w nazwie właśnie z tej miejscowości.
0: Nieprawdopodobne. Duża liczba naocznych i drugorzędnych świadków sfilmowało dane wydarzenie. Jesse Marcel w nagraniu zatytułowanym UFOs are real przyznał, że na miejscu katastrofy widział niezwykły wrak i powiedział również, że jego dowódca nakazał mu zachować to w tajemnicy. I uwaga! I cytuję pana Jesse'ego. Znając wszelkie działania z naszej strony, byłem pewien jednego. Nie był to balon meteorologiczny, samolot ani pocisk.
1: To co to było?
0: No właśnie. No właśnie.
1: W Roswell też jest UFO Festival. I naprawdę latarnie uliczne mają dołożone do tych takich, masz latarnie i na górze latarnie, u nas na przykład takie latarnie, takie polskie latarnie. Taka latarnia taka zmęczona życiem, pochylona na górze, patrząca w dół, wzrok w ziemię, a tam są latarnie dumnie stojąco wyprostowane, że to światło jest nałożone na szczyt tej latarni, stoi pionowo i do tych właśnie kul, które świecą, są takie oczka UFO dołożone.
0: Ach, cudownie.
1: Na zdjęciu i patrz, ta latarnia stoi z amerykańską flagą.
0: Przepiękna latarnia.
1: Patriotyczna amerykańska latarnia.
0: No UFO, no wiadomo. Czy myślisz, że możemy wszystkie zjawiska zrzucić na UFO, które się dzieją?
1: Także swoje poradne spóźnienia
0: na radia? Na przykład.
1: Tak,
0: na przykład. Wydaje mi się, że to jest niezwykłe.
1: Że musimy.

0: Radio Campus 97,1 FM.
1: Widzicie, nie inne radia puszczają tylko takie jingle, swoje nazwy, tylko po wejściach albo między piosenkami. My puszczamy je przed wejściami i po wejściach. To się nazywa przed, bogactwo.
2: I w trakcie.
1: I w trakcie. Słuchajcie, Emilia Młynarczuk o 7.31 z najnowszymi wiadomościami.
0: Akademickie Radio Campus.
3: Zmasowany atak na Ukrainę, system kaucyjny na osiedlach mieszkaniowych i niestandardowe wyznanie miłości w Nowym Jorku.
0: Wiadomości.
3: Siły rosyjskie dokonały ubiegłej nocy zmasowanego ataku przy użyciu rakiet i dronów na Kijów, uderzając m.in. w budynki mieszkalne. Szczegóły przedstawi nasza reporterka Julia Grabowska.
4: Co najmniej 10 osób poniosło śmierć, a ponad 50 zostało rannych. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że częściowo zawalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. Łącznie zaatakowanych zostało 28 celów we wszystkich dzielnicach miasta. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przybywał z wizytą w Irlandii, przekazał, że niezwłocznie wraca na Ukrainę.
3: System kaucyjny przenosi się na osiedla polskie. Wszystko po to, aby operatorzy byli w stanie osiągnąć docelowo 90% zbiórki. Pierwszy taki pilotaż uruchomiono na warszawskich Młocinach.
5: Rozwiązanie, które wdrażamy we współpracy z naszym operatorem wykonującym zbiórkę i spółdzielnią WSM Młociny, polega na organizacji publicznych miejsc, w których nasi klienci, nasi konsumenci mogą zwrócić opakowanie. Są to miejsca niezależne od jednostek handlu, niezależne od innych punktów zbiórki, blisko blokowisk, miejsc zamieszkania. Bardzo nam zależy na prostym, łatwym systemie zbiórki dla naszych konsumentów.
3: Mówił w rozmowie z agencją News Area Dariusz Dworzecki, dyrektor do spraw rozwoju i sieci zbiórki w kaucja.pl. Zgodnie z ustawą operatorzy muszą stopniowo zwiększać poziom selektywnej zbiórki opakowań, a osiągnięcie tych wskaźników ma zapewnić większy odzysk surowców i ich ponowne wykorzystanie do produkcji nowych opakowań. Para, która wspięła się na szczyt Empire State Building, została zatrzymana. Przypomnijmy, co było powodem. Wczoraj dwie osoby wspięły się na szczyt centralnego budynku w Nowym Jorku i rozwiesiły tam transparent z hasłem Kiedy siła miłości przewyższa miłość do władzy, świat doświadcza pokoju. Para stała na szczycie przez kilkadziesiąt minut, a z transmisji z telewizyjnego helikoptera wynika, że nie mieli oni ze sobą sprzętu wspinaczkowego. Schodząc z iglicy, zatrzymali się na jednej z platform, a tam mężczyzna oświadczył się w partnerstwie. Nowojorska policja potwierdza, że para została zatrzymana, a sprawa w dalszym ciągu się rozwija.
0: Korki.
2: Moi drodzy, Filip poszedł do... coś tam się umyć, ale prawdopodobnie dlatego, że nie zrobił tego w domu i musiał zrobić to teraz, więc musicie mu to wybaczyć. Na S8 aktualnie coś tam się korkuje. Warszawa dzisiaj generalnie jest dosyć luźna, patrząc na to, więc możemy chyba ogłosić, że wakacje się zaczęły. O, Filip się umył już.
1: Czy już opowiedziałeś wszystkim, co się wydarzyło?
2: Tak, powiedziałem, że musiałeś się umyć, bo nie umyłeś się w domu.
1: Słuchajcie, człowiek, który wynajdzie, opatentuje termos do kawy, który nie pryska przy otwieraniu kawą pod ciśnieniem na wszystkie strony, dostanie moje nawet 25 zł za ten termos.
2: Nawet 25?
1: Nawet 25,
2: wow.
1: Jestem w stanie zapłacić.
2: Wydaje mi się, że ten termos może być droższy.
1: Tak?
2: No,
1: jeśli nie tak 25 jest, to złotych. Wyślijcie SMS-y z linkiem.
2: Do fajnego termosu.
1: Tak.
0: Pogoda.
2: Oj, pierwszy dzień, moi drodzy, temperatury, która wydaje się całkiem nawet znośna. 17 stopni dzisiaj. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że to... Powiem, że 17 stopni to jest fajna temperatura, ale jest naprawdę fajna. Spało się bardzo przyjemnie, 28 dzisiaj w piku temperaturowym, więc wcale nie będzie jakoś tak super chłodno dzisiaj, ale będzie bardzo przyjemnie. Jutro 25, pojutrze 24, w ten weekend, moi drodzy, 21 i 23 kolejno, więc będzie bardzo przyjemniutko, będzie bardzo fajnie, ale... Nie cieszmy się zbyt szybko, dlatego że w przyszły weekend szykuje się kolejna fala upałów.
1: Za półtora tygodnia.
2: Tak, za półtora tygodnia kolejna fala upałów. I naprawdę szykuje się znowu. Tutaj pierwsze wskazania donosiły o nawet 40 stopniach, więc kolejny raz widziałem wskazanie na 42, ale to wiadomo, półtora tygodnia jeszcze wiele się może zmienić, więc może faktycznie ta fala upałów druga nie dojdzie. Ale
1: wiesz,
2: zobaczymy.
1: Czy ty obserwujesz na przykład to, że na prognozach pogody jest zaznaczony deszcz?
2: No to co?
1: A wiesz, ile tego deszczu jest zaznaczone? Jak człowiek wejdzie w szczegóły, to jest tak 10%, 20%. Tak.

0: Campus. Campus. To była tylko taka zapowiedź, bo prawdziwa atrakcja to będzie teraz, a jest nią Maciej Kopytowski.
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Kamil musi naustawiać dźwięki.
1: Nic nie muszę, wszystko jest zrobione.
2: Jedziemy!
1: Cześć Maciek.
3: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa i moich serdecznych przyjaciół redaktorów.
1: Witamy.
0: Bardzo jest nam miło, że nas serdecznie wszystkich przywitałeś.
2: Z czym?
0: Po co tu przyszedłeś?
3: Przyszedłem tutaj, bo nie mam co robić w domu. To jest mój podstawowy powód.
1: A umyłeś się dzisiaj?
3: Nie właśnie, ale słyszałem, że tam w łazience można się fajnie umyć.
1: Już w chwili się mył.
3: To ktoś właśnie strasznie ubrudził tą umywalkę.
0: Oj, od razu strasznie.
3: Nie wiem, żeby...
0: Troszkę się pochlapie, już afera.
3: Obcięte paznokcie tam leżą, nie wiem o co chodzi.
1: Co sądzicie o myciu stóp w pracy w umywalce?
3: 7.43, dzwońcie do nas w tej sprawie.
0: Szczerze? Nie mam problemu. Jeśli ktoś by zachował po sobie
1: czystą
0: umywalkę, też tak nie uważam. Nachlapał, dzięki temu jego stopy byłyby świeższe, a ta osoba czułaby się bardziej komfortowo.
1: Nie, wyobraźcie sobie, że po całym dniu stania naprawdę stopy potrafią bardzo tak nieprzyjemnie już być potrafić w stopy, prawda?
0: O, więc to wyobraźcie sobie, spostrzeżenie.
3: A czemu nie wrócić do domu i nie zrobić tego w domu?
1: No, bo jeszcze masz 2 godziny pozostałe w pracy.
3: Aha.
1: No właśnie. I teraz idziesz do toalety, myjesz sobie stopy i zobaczysz, od razu przyjemniej się robi.
3: To prawda, Kamil.
1: Nigdy tego nie robiłem, ale
3: no nie
1: ale słyszałem,
3: tak.
1: Że jest
3: nie,
1: to... Nie słyszałem,
0: ale
1: że
0: kolega
1: jest to,
0: robił i mówił, że
1: ale
0: było
1: ale słyszałem, że naprawdę dobry sposób na to, żeby odświeżyć sobie w ogóle stopy.
3: To był kącik poradnikowy, a teraz
0: Maciek.
3: Teraz moja kolej.
1: Może Irek coś na ten temat powie.
0: Trudno będzie to przejść.
1: Jestem ciekawy, co Irek ma na ten temat do powiedzenia. Dzień dobry.
4: No, dzień dobry. Cieszę się, że mogę tutaj dorzucić głowę.
1: Ale tylko o stopach.
0: Czy myłeś stopy w umywalce kiedyś?
4: Przed chwilą.
0: Naprawdę?
4: Nie no, chłopaki, no, tak jak mówiłem, przyjechałem na rowerze do pracy, nie mogę śmierdzieć tutaj współpracownikom, więc musiałem się umyć.
0: Się wylasowało.
4: Robiłem to przez prawie tam 1,5 roku, jak kiedyś się przygotowywałem do maratonu kolarskiego i sprawdza się.
0: A czy masz ze sobą taką... Czym wycierasz te stopy? Czy takim ręczniczkiem?
4: Mam taki drobny ręczniczek basenowy, zgadza się. Mam też antyperspirant pod pachę, mam mydło oczywiście, no bo muszę tam mydło umyć, więc no, ciężko.
0: A czy bierzesz też skarpetki od razu i wywieszasz na ręczniku?
4: Nie, mam dzisiaj wspaniałe białe skarpety takie pod kolano.
3: Ale jeśli w miejscu twojej pracy, Irku, jest wykładzina albo dywan, no to nie ma co wycierać.
4: Jest.
3: Można. No to widzisz, no to nie ma.
0: Wykładzina jest takim ręcznikiem rozłożonym po prostu dla wszystkich.
3: Na podłodze, tak. No, co w tym jest dziwnego?
4: Mi wspaniałą historię. Otóż tam, nie wiem, 13 lat temu pracowałem z takim panem, nazwijmy go roboczo Piotr. I Piotr ogólnie pracował z nami w takim wielkim open space, tam było bardzo gorąco i powtarzał bardzo naszym szefom. Bo powiedział, jak było gorąco, a nie było wody w dystrybutorach, że nawet niewolnicy na polach bawełny dostają wodę, a my nie dostajemy. No niestety współpracowali z nami czarnoskórzy, więc obrazili się na to i dostał pierwszą uwagę.
0: Irku,
4: ale druga uwaga.
0: Czy ta historia jest na pewno warta opowiadania?
4: Na pewno jest warta. Druga uwaga była, kiedy tak jak ja przyjeżdżał na rowerze do pracy, no i kiedyś jak przyjechał, to okazało się, że myje się tam w pracowniczej toalecie i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że rozebrał się całkowicie z dostosowania. Jak się mył, to ten czarnoskóry, nasz kolega z pracy, też wszedł tam do pracy i powiedział, że on się przebił obnaża. No i wtedy Piotra zwolnili tego samego dnia.
0: A, czyli jedno wydarzenie jakby powiązało się z drugim.
4: Tak, jedno było związane z drugim, więc jak myjecie się w pracy, to nie zdejmujcie majtek.
3: Zaszczuli chłopa.
0: Zamykajcie drzwi.
3: Zaszczuli chłopa, no.
4: Zaszczuli, pozdrawiam cię, Peter, jak słuchasz.
0: Pa, pa.
3: Ja miałem mówić o zupełnie czymś innym, dobrze. Ale przypomniała mi się taka historia, mogę ją opowiedzieć?
1: Dawaj.
0: Proszę. To opowiesz tą historię, zrobimy kącik muzyczny, dobrze. A później wrócisz dobrze. Z tym, z czym przyszedłeś.
3: W 2010 roku byłem na zjeździe harcerstwa polskiego w Krakowie. I tam był sektor higieniczny, gdzie były prysznice, toalety i tak dalej, ale zaraz obok sektora higienicznego był też sektor higieniczny, ale to w trochę innej formie, który służył do mycia garnków, menażek i tak dalej, i tak dalej. I tam to po prostu wyglądało jak taki duży kontener, gdzie były takie szlaufy właśnie, gdzie te duże gary się powinno myć. No i w pierwszych dniach zjazdu, z lotu, bo to był zlot, jedni z harcerzy z Chorągi Mazowieckiej nie połączyli, że tam obok są prysznice. I stanęli tam, gdzie wszyscy myli garnki i myli się tymi szlaufami. To była otwarta
0: jak
3: przestrzeń.
0: Jak zadziałało, to po co? To po co sobie życie utrudniać?
1: Tak. Nie, ja tutaj obronię harcerstwo mazowieckiej i powiem, że kurczę, na obozach harcerskich zazwyczaj nie ma prysznicy obok i zazwyczaj myje się również w część, znaczy też nie myje się tam nigdy, gdzie masz część menażek w sumie, gdzie myjesz menażki.
3: Nie, to zdecydowanie
1: zawsze
3: nie.
1: Zawsze są oddzielne przestrzenie.
3: Chłopiec
1: do tego.
3: Wyszków, nie wiem jak teraz, ale za moich czasów mył się w miskach.
1: To ja nie wiem, co oni z tym chorągwi. Ale... Ja też w miskach, no.
0: Za baćka czasów chłopiec Wyszków się mył 3 razy dziennie.
3: Za moich czasów.
0: I to we właściwym
1: chłopiec
0: miejscu.
1: Sulejowek również
3: myliśmy
1: w łyżkach.
3: W miskach. A co w tym ZHR-ze, co?
1: No
3: prysznice?
1: Właśnie,
3: mamusia do was przyjeżdżała?
0: Nie, w ogóle się nie
1: rączki
0: byliśmy.
1: Rączki myła, a, no
0: wiecie,
1: właśnie.
0: Odchodzi się od tego. Słuchajcie, Maciek Kopytowski jest u nas. Za chwilę
3: zaraz porozmawiamy o obcinaniu paznokci.
0: Chciałem opowiedzieć.

0: Czy ludzie słyszeli ciszę przez chwilę?
1: Nie, nic nie słyszeli, spokojnie. Wszystko jest okej, nic się nie stało.
2: Słuchajcie, jak nas tak słucham, to może i lepiej, jakby usłyszeli ciszę czasami.
0: Dokładnie tak. Maciek Kopetowski w naszym studiu.
3: Jedziemy!
2: Panowie, dzisiaj jestem bardzo niewyspany. To za sprawą Senegalczyków, którzy nie potrafili utrzymać dwubramkowego prowadzenia i przegrali z Belgią 2-3. W ogóle bramka Belgów na 3-2 była bramką strzeloną najpóźniej w historii Mistrzostw Świata, bo aż w 125 minucie. Ale mówię o tym dlatego, ponieważ dzisiaj wieczorem Hiszpania zagra z Austrią. I chciałbym z tej okazji przypomnieć uniwersalną wypowiedź hrabiego polskiej piłki, byłego selekcjonera reprezentacji Polski, Jerzego Engela.
1: No klikaj.
0: No kliknąłem.
1: A tam musisz kliknąć jeszcze ten dźwięk, żeby wytłumaczyć.
2: Tak się pracuje z profesjonalistami.
1: Kliknij, rozumiem. Tak, tutaj, o. I teraz,
2: nie
1: i teraz
2: wiem, czy on rozumie.
1: Od początku.
4: Hiszpania to już nie jest ta Hiszpania, która była dawniej. Gdybyście prześledzili tę Hiszpanię, z którą mnie przyszło rywalizować w Hiszpanii, kto grał wtedy w Hiszpanii, a kto gra dzisiaj, to nie jest ta Hiszpania. To jest młoda Hiszpania, fajna Hiszpania, ale to nie jest Hiszpania, która jest tak doświadczona, jak te poprzednie Hiszpanie.
2: Tak, moi drodzy, no jest to wypowiedź sprzed kilku lat, naprawdę, natomiast...
0: A trudno się nie zgodzić.
1: Trudno się nie zgodzić.
2: Powiem
1: to
2: więcej.
1: Nie jest ta Hiszpania.
2: Za 40 lat ta wypowiedź także będzie aktualna, ponieważ wówczas ta Hiszpania za 40 lat to już nie będzie ta sama Hiszpania, po pierwsze, z którą rywalizował Jerzy Engel. Gdzie rywalizował Jerzy Engel z Hiszpanią?
0: W Hiszpanii,
2: tak
1: ale
2: jest.
1: Ale nie w tej samej Hiszpanii.
2: Ale to już, a właśnie, nie dość, że to nie będzie ta sama reprezentacja Hiszpanii, tylko to będzie jeszcze inna w ogóle Hiszpania, jako państwo.
1: To już nie jest tak doświadczona Hiszpania.
2: A widzisz właśnie, bo teraz Hiszpania jest fajna i młoda, a może za 40 lat będzie niefajna i stara.
1: No dobrze, ale...
0: Ale pytanie, gdzie będzie można o tym się przekonać?
1: W Hiszpanii. Pytanie jest inne, czy faktycznie pan Jerzy miał rację i czy dzisiaj to dalej jest aktualne, czy dalej reprezentacja Hiszpanii jest młoda?
2: Fajnie, tak. Reprezentacja Hiszpanii zawsze będzie i pozostanie młoda.
0: Dlaczego? No tak jak Belgowie.
2: Tak, Belgowie choć są już starzy, to i tak są duchem młodzi.
1: Nie rozumiem, dlaczego?
2: To jest piłka nożna, Kamil. To jest piłka nożna. Tego nie można zrozumieć tak prosto.
0: Z tą mądrością dzisiaj do nas przyszedłeś.
2: Tak,
0: a czy jeszcze z jakąś?
2: Ja przyszedłem z mądrością Jerzego Engela. Natomiast czy zdążyliście może policzyć, ile razy w tym krótkim fragmencie, bo niespełna 30-sekundowym, pada słowo Hiszpania?
1: Pewnie 8.
0: To było 18 sekund i podejrzewam, że 11 razy.
2: 10 razy. 10 razy użyć słowa Hiszpania w 18-sekundowej wypowiedzi. No jest to wyczyn. Jest to wyczyn.
1: Klasa sama w sobie, wiadomo.
2: Panowie. Jeszcze jedna sprawa, ponieważ piesi, osoby poruszające się po chodnikach, niezmotoryzowani.
1: Osoby piesze.
2: Osoby piesze zachowują się bezczelnie. Chodzą do sądów, chodzą po chodnikach, ogólnie chodzą i na tym polega problem z pieszymi.
1: To jest główny problem z pieszymi.
0: Czy jeszcze chcą chodzić po chodnikach?
2: Tak.
0: Zamiast udostępnić je samochodem.
2: Dokładnie tak. Gość waszego poranka, onegdaj Konfitura.
0: Już dawno temu.
2: Udostępnił wyrok sądu w Bydgoszczy, w którym zawarto taką informację, że pieszy poruszający się po chodniku, uwaga, tutaj jeżeli ktoś stoi, to proszę usiąść, nie utrudnia poruszania się pojazdów. Potrzebny był do tego wyrok sądu. Z tego miejsca też należałoby pogratulować funkcjonariuszom, którzy interweniowali w tym konkretnym przypadku, bo oni mieli wątpliwości. Oni nie byli pewni, czy pieszy stojący, czy poruszający się po chodniku, czy on aby na pewno nie utrudnia jazdy samochodziarzom.
0: Ale był już też taki inny wyrok, że pieszy złośliwie stał przed samochodem na chodniku, więc to potrącenie przez samochód, to nie można za to ukarać.
2: Naprawdę, ja się wstydzę, że jestem pieszym. Dlatego każdą sekundę mojego poruszania się po chodniku marzę o tym, żeby przynajmniej wsiąść na rower. Chociaż oj nie wiem, czy rowerzyści i cykliści...
0: Wsiąść do samochodu.
2: Tak, zdecydowanie.
1: Nie no, rowerzyści taki... i cykliści to kolejna uciskana
2: nawet
1: grupa
2: wiem, czy nie gorzej.
1: Nawet nie wiem, czy nie gorzej. No.
2: Gorzej, chyba jednak gorzej nawet niż ci piesi obrzydliwi.
1: No.
2: Tak, no, tak to się żyje w naszym pięknym nadwiślańskim kraju.
0: Maćku, czy my już powoli zbliżamy się do wiadomości sportowych, czy jeszcze coś chciałbyś?
2: Chcielibyście jeszcze o czymś
0: chyba,
2: się dowiedzieć?
0: Chyba, że możesz zostać po godzinie 8 jeszcze chwilę.
2: Mogę chwilę zostać
1: na godzinie 8. No, to klasa, to zaraz wiadomości na szyję.
0: Młody człowiek, jaki żwawy, dłuższy kawałek, Kamilo, musisz.
1: No wiem, pokazujesz.
2: Daj mu dłuższy.
0: Dawaj.

0: TVB i lekko przed chwilą na naszej antenie, a my punktualnie o godzinie 8 zapraszamy państwa na wiadomości sportowe.
1: Tylko musimy najpierw Emilii Młynarczuk zapytać o coś. Który mecz z tych 84 albo 3, które do tej pory zostały rozegrane na mundialu, był twoim jakby ulubionym?
2: No to jest bardzo ciężkie pytanie, szczerze.
0: To jest trudne, wiem, tyle meczy do wyboru, prawda, ze wszystkich tych, które widzieliśmy.
3: Ryzykowne. Ale mecz otwarcia, czy ten ostatni, czy ten taki 42,
0: liczbę. A może wczorajszy mecz Belgii?
3: Tak, możesz po prostu powiedzieć liczbę.
2: 24.
3: To był bardzo
0: dobry mecz. Maciek,
3: zgadza się?
0: 24 mecz.
4: Zaraz powiem.
3: Maciek musi sprawdzać, bo widzicie, on nie pamięta. Wszyscy widzisz, wiemy, o czym mówimy,
0: drodzy,
3: a Maciek tutaj, taki kibic.
0: I tutaj słychać po prostu profesjonalizm u Emilii Młynarczuk.
3: Dlatego Maciek przychodzi z kabaretem, a Emilia z wiadomościami sportowymi.
0: Otóż to.
3: 8 rano.
5: Sportowy kampus.
2: Piłkarze Stanów Zjednoczonych, mimo to, że przez ponad pół godziny grali w Słowieniu, to strzelili gola i na koniec pokonali Bośnię i Hercegowinę 2-0 i zagrają w 1/8 finału. W kolejnej fazie zameldowali się zatem wszyscy trzej współgospodarze turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku. Myślę, że wyzwaniem jest utrzymanie naszego poziomu, sposobu, w jaki podchodzimy do gry, pokazywanie energii i jakości, którą mamy. Myślę, że głównie chodzi o utrzymanie tych wartości i zdolności do pokazywania naszej wiary w to, co robimy. Mówił trener piłkarzy z USA Mauricio Pochettino. Amerykanie dzięki wygranej zagrają teraz z Belgią, a przed nami mecz Hiszpanii z Austrią o godzinie 21. Polscy tenisiści na Wimbledonie. O tym, co będziemy mogli zobaczyć dzisiaj na londyńskich kortach, powie Julia Grabowska.
6: Broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliskową w drugiej rundzie Wimbledonu. Będzie to trzecie spotkanie tenisistek, a ich ostatni mecz odbył się 3 lata temu w Montrealu. 45. w rankingu Kamil Majchrzak po raz pierwszy zmierzy się z Amerykaninem Zacharem Swajdą. Mecz Świątek zaplanowany jest na 14:30, natomiast Majchrzak nie pojawi się na korcie wcześniej niż o 13:00.
2: Przenosimy się w świat Formuły 1. Kierowcy szykują się już do Grand Prix Wielkiej Brytanii na historycznym torze Silverstone. Przypomnijmy, jak wygląda sytuacja w klasyfikacji generalnej. Na pierwszym miejscu w dalszym ciągu zasiada młody Włoch z drużyny Mercedes Andrea Kimi Antonelli. Na drugie miejsce po wygranej na Grand Prix Austrii wskoczył jego kolega z zespołu, Brytyjczyk George Russell, spychając tym samym 7-krotnego mistrza świata Lewisa Hamiltona na trzecie miejsce. W sobotę oprócz kwalifikacji o 17:00 będziemy mogli także zobaczyć sprint o 13:00. Wyścig planowo ma rozpocząć się w niedzielę o 16:00.
3: Słuchajcie, 24 mecz Mistrzostw Świata to była 4 rano, tydzień temu, Uzbekistan-Kolumbia. Jakby Emilia... Szanuję to.
0: No naprawdę, to był mecz dla koneserów.
3: Właśnie.
0: Widać, że Emilia tutaj całkowicie ogarnia temat.
2: Widać, że mam pasję taką.
3: Tak, a to słychać.
0: To słychać.
3: Dziękujemy ci bardzo i słyszymy się za pół godziny.

0: Black Techno Guy, Channel Trust przed chwilą na naszej antenie. 9 minut po godzinie 8. Maciek cały czas razem z nami.
1: Jedziemy!
0: Hej!
2: Hej!
0: Panowie, Katowice.
2: Nocą.
0: Katowice nocą? Nie, to był akurat w dzień.
2: Okej. Okay.
0: Ponieważ Straż Miejska w Katowicach została postawiona na równe nogi. Czy można być postawionym na nierówne nogi?
3: Można, no, jeśli ma się krzywe.
0: Dobrze, skoro mamy to ustalone, to tak się właśnie wydarzyło.
2: Ale ponieważ... na równe czy nierówne w końcu?
3: Z krzywymi nie, Straży Miejskiej na równe, nie przyjmują.
0: No właśnie, w Straży Miejskiej stoję się na proste nogi.
2: Mhm.
0: Informacja mrożąca dotarła do Straży Miejskiej. Zadzwoniła kobieta. Mówi, że jest na spacerze ze psem. Z psem. Nie wiadomo jakiej rasy. Tego nie podano w komunikacie. Natomiast mówi tak. Proszę państwa.
3: A tak mówiła właśnie, tak jak ty?
0: Tak, właśnie tak było. Proszę państwa, jestem w parku w Katowicach. Prawdopodobnie podała nazwę tego parku, ale ja...
2: W dzień.
0: Tak, w dzień. I jest tutaj, moi drodzy, krokodyl. Jest krokodyl. I no, ktoś tam dopytał, no jest pani pewna, czy to jest krokodyl, ponieważ krokodyle w katowickich parkach na jesieni dopiero wychodzą. A mamy czerwiec. Znaczy mamy lipiec, ale to wtedy był czerwiec jeszcze.
2: Pomyliła z dzikiem, prawda?
0: Pani mówi, on się porusza. Moi drodzy, to nie ma żartu. No i Straż Miejska została wysłana na miejsce. Pani się wycofała na bezpieczną odległość. No i cóż się okazało? Okazało się, że był to krokodyl dmuchany. Który...
3: A może nie dopytał dyspozytor, o jakiego krokodyla chodziło?
0: Ale może coś w tym być, no bo czy krokodyl dmuchany się nie może poruszać?
3: Może się poruszać
2: i do tego faktycznie jest krokodylem, prawda?
0: Tak, no zdecydowanie jest krokodylem.
2: Krokodyl jak się nie patrzy, jakby nie patrzeć, no krokodyl.
3: I wtedy ze strażników zeszło powietrze, kiedy się zorientowali?
0: Ze strażników na pewno, nie wiem jak z krokodyla, ponieważ no nie wiem, czy to z tą panią było wszystko w porządku. No bo ona rzeczywiście twierdziła, że ten krokodyl się rusza, natomiast strażnicy zrzucili to na podmuchy wiatru.
3: To i tak dobrze, że przyjechali, bo w Warszawie przyjechali, bo po 4 dniach.
2: A zobaczyli, o faktycznie.
0: Przepraszam, ale tutaj jest jednak cytat z pani, która zadzwoniła na Straż Miejską i poinformowała strażników o tym niepokojącym zjawisku słowami, że jest aligator na tałzenie. To jest tytuł płyty rapowej, tak powinien brzmieć. Jakiejś śląskiej płyty rapowej. Aligator na tałzenie. Ale zobacz, że ona akurat wiedziała, że to jest aligator.
2: A nie krokodyl.
0: Hmm. Czyli jednak jakaś wiedza taka...
3: Dlatego potraktowane poważnie to zgłoszenie.
2: Byłem w tym, w akwarium, czy tak, nie, mam nadzieję, że tak ktoś, nie pamiętam już jak to się nazywa nawet, w Gdańsku. Jest naprawdę bardzo fajne akwarium. Takie... jak to się nazywa? No.
3: Zo.
2: Takie zoo akwarium, co nie? Takie, że są ryby, dużo ryby. No, oceanarium, może tak, może to jest oceanarium właśnie. Bardzo dobry, bardzo polecam. Ale był tam właśnie taki mały aligator. I jakbyście popatrzyli na takiego aligatora małego, który tam był, patrzyłem się na niego przez 5 minut.
0: Wojciech Cejrowski jest gościem naszej porannej audycji.
3: Okazało się, że też był dmuchany, bo to był stragan.
2: Patrzyłem się na niego przez 5 minut. I przez te 5 minut nie ruszył, nie drgnęła mu nawet powieka, stał w takiej pozie wyciągnięty, o tak, i patrzył.
3: Pani podejdzie.
2: I patrzył. I nic więcej. I ja naprawdę byłem absolutnie przekonany, że pan aligator jest sztuczny.
3: A czy mógłby się
2: pojawiać
3: to w stylu Wojciecha Cejrowskiego? Niech pani zobaczy!
2: I byłem przekonany, że aligator jest sztuczny!
3: A tutaj, patrz, proszę zobaczyć, paszcza się otwiera!
0: Otwiera się paszcza, państwo zobaczą. Tymczasem w krokodylu...
2: Po 5 minutach dopiero faktycznie zobaczyłem, że aligator mrugnął. Wiecie państwo, jak mruga aligator? Mrugnął!
0: A dlaczego? Tak, dlaczego mrugnął. Aligator miał zdrowe zęby?
2: I potem właśnie...
0: Wiecie dlaczego? Bo nie ma paszportu Unii Europejskiej. A tymczasem w krokodylim radiu właśnie ten aligator mówi, stoi chłop, patrzy się na niego przez 5 minut. Kamil Kuć, nie drgnęła mu powieka. Stał pan Kamil Kuć i się nie ruszał po prostu.
3: Proszę zobaczyć. Ale ma zęby.
0: Niezdrowe ma zęby. Skandal.
2: Dlaczego? Na dole.
1: bo ma paszport Unii Europejskiej.
3: Maciej Kopytowski był naszym gościem. Bardzo dziękujemy.
0: Żegnam się, przyjaciele.
2: Pa, pa.

0: Underworld i Kiki z kawałku ARP 12 przed chwilą na naszej antenie, 18 minut po godzinie 8.
1: A my wjeżdżamy z kolejnym tematem, więc uważajcie na numery telefonów. Możecie pisać 886-971-971, SMS-y dzwonić 22-827-7205. Zapraszamy.
0: A ja bym chciał się przenieść do imion.
1: Do imion? Mhm. Bo nie złożyliśmy jeszcze dzisiaj życzeń.
0: Ale to nie o życzeniach tym
1: razem.
0: Dobrze,
1: to życzenia później.
0: Kapitan Poranek. Ale już zapomniałem, że nie złożyliśmy dzisiaj życzeń, faktycznie. Ale nie.
1: Nadrobimy, na koniec dzisiaj złożymy.
0: Tak, słuchaj mnie, Filip.
1: Słucham cię, Kamil.
0: Wystarczy być wystarczająco sławnym człowiekiem, żebyś stał się domyślną częścią imienia. Czyli na przykład słyszysz imię Adam. Jak, i co następuje po imieniu Adam?
1: Mój przyjaciel ma na imię Adam i bym powiedział jego nazwisko.
0: Dobrze.
1: I Ewa, tak?
0: Nie, ale też może być.
1: Małysz.
0: Małysz, oczywiście. Mariusz
1: Pudzianowski.
0: Pierwsze, co przychodzi do głowy. Tak. Jesteś wystarczająco sławnym człowiekiem i jesteś... Tusk.
1: Albo Trump. Albo Trump.
0: Ale Trump jest mi międzynarodowo. Objął to imię...
1: Jarosław?
0: Wiadomo.
1: Totalnie.
0: Totalnie. I Otylia?
1: Jędrzejczak.
0: Wiadomo, że tak.
1: Iga?
0: Świątek.
1: Możemy tak się pewnie godzinę jeszcze bawić.
0: Możemy tak się godzinę bawić, ale domyślnie naprawdę są imiona, które już są zawładnięte przez ludzi. Zawładnięte na tyle, że tylko nam się kojarzą z tymi...
1: Austriackim akwarelistą chociażby.
0: Na przykład. To jest totalnie zawładnięte imię. Ale są imiona, które nie mają jeszcze zawłaszczonych swoich... Nie mają swojego domyślnego człowieka.
1: Przedstawiciela.
0: Przedstawiciela. Więc mamy przedstawicieli imion. Niektórzy są totalnie oczywiści, a niektórzy zupełnie nie są oczywiści. Filip ma swojego przedstawiciela? Filip?
1: Heiser.
0: Faktycznie.
1: Stary. Jakby... Mogłyby być lepsze przypadki.
0: Ale mi się kojarzy Filip z Konopi.
1: Okej.
0: Okay. Pierwsze co? Nie pomyślałem o tym, ale Filip, albo Filip Szcześniak, właśnie.
1: Tak, tak, tak.
0: Więc jest tutaj pole...
1: Kamil? Czy jest jakiś Kamil? Stoch.
0: Właśnie, Stoch. Jest Kamil Stoch. Kamil Stoch.
1: Ale już chyba nie jest aż tak zażarty w umysłach
0: Jeszcze
1: Polaków.
0: Nie. Jeszcze można... Jeszcze jest pole do popisu. Ale tak samo wydaje mi się, przy Filipie jeszcze jest pole. Bo to wiesz... Bo jak masz na przykład Mariusz na imię, koniec. Mm. A najgorsze w ogóle imię do walki o pretendenta do przedstawiciela
1: Jezus.
0: Imienia? Jezus, tak, a bardzo popularne imię również w latynoamerykańskich
1: klimatach.
0: Ale w polskich klimatach najtrudniejsze imię?
1: Nie wiem.
0: Robert.
1: Robert Lewandowski, Robert Kubica. Faktycznie,
0: Robert Makłowicz.
1: Robert Makłowicz.
0: No w ogóle masz taką pulę do walki, że nie masz szans się przebić. Dlatego... Już byś musiał chyba wygrać życie, żeby...
1: Jeśli są u nas rodzice jakiegoś Roberta, który urodził się w ciągu ostatnich 5 lat, to chciałbym ogłosić, że macie... Powiem tak, najprawdopodobniej zwaliliście dziecku życie,
0: tak,
1: ale
0: tak.
1: Jakby teraz zróbcie wszystko, żeby przebił tych innych Robertów, bo inaczej...
0: Tak. Czekam na kolejnego wielkiego Roberta, który się urodzi. To może być naprawdę ogromna rzecz w naszym życiu, więc...
1: Ale konkurencja jest spora.
0: Konkurencja jest spora, więc nie wróżę mu dobrej przyszłości, bo statystyka jednak robi swoje.
1: To jest jak z zabieraniem bomby do samolotu. Lepiej wziąć swoją, bo statystycznie jest bardzo mała szansa, że ktoś weźmie drugą.
0: Więc tak, ale... Patryk pyta, czy Patryk ma swojego przedstawiciela.
1: No, jest taki
0: poza
1: polityczny
0: poza politykami, to...
1: Tak. To nie bardzo.
0: No, ale też do wzięcia. Donald też ma swoje i Jarosław też jest politycznym przedstawicielem.
1: Tak, tak, no właśnie, więc, więc tak, ale pytanie, ten Patryk polityczny chyba nie jest aż tak super.
0: No właśnie, też mi się tak wydaje, że jeszcze ten, ale są, i są też międzynarodowe odpowiedniki tego.
1: Tak.
0: Na przykład Sylwester.
1: Stallone,
0: nie ma innego wyjścia. Za każdym razem.
1: Ale pierwszy przyszedł mi ten youtuber do głowy.
0: Bardenga.
1: Tak.
0: Okej, ale mi nie przyszedł do głowy.
1: Dobrze,
0: ale
1: Arnold.
0: Schwarzenegger, wiadomo, tylko i wyłącznie. I naprawdę, więc jak chcecie wskoczyć jeszcze na przedstawiciela...
1: Tadeusz.
0: Rydzyk.
1: Norek. Miałeś jedną szansę.
0: Genialne, generalnie linie lotnicze KML są nazwane na część trzech naszych Robertów. Kubica, Makłowicz, Lewandowski.
1: To prawda.
0: Więc to by się wszystko zgadzało. Jakie są jeszcze nieoczywiste...
1: Jeśli przychodzą wam do głowy takie powiązania, imię z osobą, że mówicie imię,
0: tak,
1: to wyślijcie nam je SMS-owo 886971.
0: Z chęcią się podzielimy, co wy macie, jakimi imionami albo jakiego macie przedstawiciela swojego imienia.
1: To czy jest Andrzej? Jest z Andrzejem Dudą?
0: No chyba tak. No,
1: wydaje mi się, już jest zespolony.
0: To jest zespolone imię. Vincent van Gogh, oczywiście.
1: Faktycznie.
0: Vincent van Gogh.
1: Też zaklepane z panem. Jak mało jest imion takich dostępnych.
0: Które dostępne są, ale jak macie właśnie takie imię dostępne, zobaczcie, w jakiej uprzywilejowanej sytuacji jesteście. Macie dużą szansę, żeby stać się przedstawicielem tego imienia. Patryk Wega.
1: Patryk Wega. Nie jest Wego.
0: Zapomniałem.
1: Czy możemy powiedzieć, jak nazywa się naprawdę Patryk Wega?
0: Nie, ja nie, naprawdę on się nie nazywa Wega.
1: Co? Popatrz na niego. Najzabawniejsze jest, jak się mówi o Patryku Wega jego prawdziwym. To jest Patryk Krzemieniecki. Widzisz go? To jest Patryk Krzemieniecki. Cały on.
0: Ale zdjęcie z Wikipedii nie jest aż tak pochlebne dla niego, jak inne zdjęcia, które wpisujecie, które pokazują. Na przykład to zdjęcie, zobacz. No, tak, i porównaj to ze zdjęciem z Wikipedii. Tak. Ja mam wrażenie, że to jest AI.
1: Patryk Krzemieniecki. Cały on.
0: Patryk Krzemieniecki. Więc... Tak.
1: 8:24, moi mili, za 6 minut wiadomości na naszej antenie. Zostańcie z nami i wysyłajcie imiona, jeśli wam się kojarzą tylko z jakąś konkretną osobą.
0: Antony Szmirek teraz na naszej antenie.
1: Antony?
0: Antoni może. Antoni, o.
1: Antony Bourdain był taki
0: albo kucharz. Też politycznie.
1: Tak. Balance between stillness and dancing till you fall off the earth. Take to your toes and summon the worms. The heron waits patiently, unfazed by self-service checkouts or pouches of tobacco. I know falling in love feels trivial with everything that's going on, but what if we're actually onto something? And then the heron says

0: zobacz, ludzie, którzy mają na imię Jan, mają bardzo trudno. Co jest do Jan?
1: Jan Paweł II.
0: Oczywiście, że tak.
2: Kapitan Poranek.
3: Ekspresowe wejście z naszej strony. Krzysztof Hołowczyc.
0: Krzysztof to są wasze Hołowczyc, oczywiście.
3: Andrzej Gołota.
0: Andrzej Gołota.
3: No takie bardziej lata 90., początek 2000 z tym.
0: Ale wydaje mi się, że na prawdziwego przedstawiciela imienia to musi być coś bardzo uniwersalnego, czyli że faktycznie każdemu do głowy to przychodzi, co nie?
3: Tak.
0: Że jeśli nie przyjdzie to każdemu do głowy od razu, to nie jesteś prawdziwym przedstawicielem.
3: Wojciech?
0: Gołota.
3: Nie, Basiura.
0: Basiura?
3: Czyli to jest ten kucharz.
0: Faktycznie, Karol Gdańska,
3: Basiura.
0: Nawet nie wiedziałem.
3: Greta
0: Thunberg.
3: To też propozycja od was. Bolesław Prus.
0: Bolesław totalnie zaklepany. Wydaje mi się, że każdy będzie. Walaszek, to oczywiście.
3: Też od
0: tak.
3: Was propozycja.
0: Bartek z Żoliborza, pozdrawiam bardzo serdecznie.
3: Dokładnie tak. Patryk. Patryk od razu przeczytałem.
0: Patryk Swayze.
3: Właśnie Zenon.
0: Martyniuk, ale
3: Gracjan.
0: To Zenek i. Ale są takie imiona, które nie potrzebują dalszego rozwinięcia już. One po prostu są w samej. To jest w ogóle osiągnięcie szczytu w byciu przedstawicielem. Że masz po prostu imię Zenek. Koniec. I każdy wie, o co chodzi, co nie? Mhm. Każdy wie, o którego Zenka. Sławomir. Każdy wie, o jakiego Sławomira chodzi.
3: Tak.
0: No.
3: Mencena to oczywiste. A nie?
0: Nie chodziło mi o to. Chodziło mi o Sławomira, kropka. W sensie, że kropka.
3: Ten, co śpiewa.
0: Ten, co śpiewa, dokładnie.
3: Rozumiem.
0: I nikt więcej.
3: On już tak gorzej śpiewa, mam wrażenie, że już mniej, już to Zakopane ludziom zbrzydło.
0: Chyba tak, no ale to wiesz, no ile można rock polo grać.
3: Wiesz, że wtedy, kiedy był największy szał na ten utwór Miłość w Zakopanem dla tych, którzy...
0: Miłość w Zakopanem.
3: I teraz w waszych głowach dzieje się to, czego nie chcieliście. Miałem wtedy taki sezon wesel w tamtym roku, nie? Byłem na 5 weselach. Na każdym leciał ten utwór i czasem 2 razy. I to były takie jeszcze wesela z zespołem.
0: O nie!
3: Więc jakby, czego by nie mówić, ten chłop potrafi śpiewać. Czego nie można powiedzieć o zespołach weselnych?
0: Nie dość, że Sławosz to mało popularne imię, to jeszcze się trafił kosmonauta.
3: Właśnie,
0: ale wydaje mi się, że z mało popularnymi imionami jest bardzo trudno, bo bardzo łatwo jest stać się przedstawicielem tego imienia.
3: Ale czy zgodzisz się z tym, że pewne imiona nobilitują do wielkiej kariery?
0: No, to Robert na przykład właśnie.
3: Że już masz tak na imię?
0: Już masz imię, to już cię nobilituje.
3: Ale też mówię o takich wyjątkowych imionach.
0: Sławosz na przykład właśnie?
3: Tak, że masz takie wyjątkowe imię i ludzie mówią, ojejku, ten chłopiec będzie wyjątkowy, albo ta dziewczynka. I nie masz już wyjścia.
0: I będzie Sławosz. Więc najtrudniej mieć w ogóle, znaczy trudno mieć. Myślę, że łatwo jest mieć wyjątkowe imię, bo rzadko się zdarza, że już ma przedstawiciela, ale jeśli już macie na imię Sławosz, to już koniec, po was już jest absolutnie.
3: 8:30, teraz powinny być wiadomości, ale będą za 2 minuty, wybaczcie.

0: Autopromocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12.45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Autopromocja.
2: Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie o godzinie 8.33.
3: W naszym studiu Emilia Młynarczuk z wiadomościami.
4: Akademicki Radio Campus.
5: Prezydent Ukrainy o sporze dyplomatycznym z Polską. Decyzja w sprawie aresztu Zbigniewa Ziobry oraz o silnych burzach w Polsce.
4: Wiadomości.
5: Spór dyplomatyczny pomiędzy Kijowem a Warszawą rozpoczął się od decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Prezydent Ukrainy wziął wczoraj udział w konferencji prasowej w Dublinie, gdzie został zapytany, czy Kijów nie obawia się, że konflikt z Polską może przeszkodzić procesowi akcesyjnemu Ukrainy. Jesteśmy sąsiadami i oczywiście mieliśmy trudności w naszej historii, ale większość krajów w Europie miała je w przeszłości. Żyjemy teraz mamy jednego agresora, teraz mamy jednomyślność i bronimy Unię Europejską. Musimy myśleć o bezpieczeństwie naszych obywateli dla przyszłości. Wołodymyr Zełenski opuścił Dublin wcześniej i aktualnie jest w drodze do Ukrainy po masywnym ataku Rosji ubiegłej nocy. Sąd Okręgowy utrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Więcej na ten temat powie Barbara Witan.
6: Ziobro został oskarżony łącznie o 26 przestępstw, których dopuścił się w związku z Funduszem Sprawiedliwości zarządów PiS, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do finansowania nieuprawnionych podmiotów z państwowych funduszy. Wczoraj wieczorem sąd podtrzymał decyzję o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu. Na tym etapie nie orzekł jeszcze o winie lub braku winy Ziobry, jednak uprawdopodobnione zostały najpoważniejsze zarzuty, a wszystkie przesłanki do zastosowania aresztu zostały spełnione, potwierdziła sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka sądu do spraw karnych. Prokurator Piotr Woźniak poinformował, że wniosek o ekstradycję Ziobry zostanie sporządzony niezwłocznie.
7: Wniosek o ekstradycję z formalnego punktu widzenia nie wymaga prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, aczkolwiek jak uczy praktyka, Stany Zjednoczone Ameryki respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Oczywiście wiązałoby się to pewnie z kwestią wezwania przez stronę amerykańską o uzupełnienie przekazanych materiałów.
6: Aktualnie oskarżony przebywa wciąż na terenie Stanów Zjednoczonych.
5: Lubelscy strażacy odnotowali ponad 320 zgłoszeń związanych z burzami, które przeszły nad regionem. Najwięcej, bo 45 razy, interweniowali w powiecie puławskim. Prezydent Puław, Paweł Maj, poinformował o tym, że zalana jest część ulic, na niektórych leżą także połamane drzewa. A tak o sytuacji mówił strażak z województwa lubelskiego dla TVN24.
8: Zdarzenie błyskawiczne i tak się stało. Kilkadziesiąt minut zlewy silnych wiatrów, powódź błyskawiczna, kilkadziesiąt minut ulewnego deszczu i to są właśnie skutki, gdzie woda spiętrzona potokami w rejonie głównych ulic, skrzyżowań w mieście Puławy. To właśnie te dwa rejony, miasto Puławy i gmina Końskowola, ucierpiały najbardziej.
5: Na całej Lubelszczyźnie obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed burzami, którymi miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, porywy wiatru i lokalny grad.
4: Korki.
3: Moi drodzy,

0: To wszystkiego musiał zmienić imię. Dobrze, moi drodzy, skończyły się upały, przynajmniej tymczasowo. 18 stopni aktualnie, dzisiaj maksymalnie 27, tak? Dzisiaj 27 maksymalnie, pik temperatury o godzinie 15. Więc zimno nie będzie na pewno. Od jutra zaczną się jakieś tam opady deszczu, ale to nie będą duże opady deszczu, więc takie dosyć przyjemne, wręcz bym powiedział. W przyszły weekend powrót upałów, więc nie cieszcie się zbyt długo. No i cały w ogóle tydzień po tak naprawdę 12 lipca będzie znowu gorąco.
1: Więc... Cieszy mnie, że to dokładną datę kalendarzową podałeś, na kiedy mamy się przygotować.
0: Tak, przygotujcie się, ale mówię, na spokojnie. Jest podwyższone pylenie aktualnie, więc współczuję alergikom. Tak, to jest bardzo dobra jakość powietrza jeszcze do tego wszystkiego, bo jeszcze wiatrek jest, to wszystko się przewiało ładnie. Mhm. Fajnie. Idealny dzień do życia.
2: Radio Campus. FM.

0: Nic ci do tego. Bass Syndrom i DJ Felix.
1: Ja mówię jedno słowo, a ty mówisz pierwsze słowo, które przyjdzie ci do głowy z tym słowem, które powiedziałem. Wakacje.
0: Z radiem.
1: To jest koniec tej zabawy.
2: Kapitan Poranek.
0: Chciałem powiedzieć z, ale bałem się, że nie zrozumiesz.
1: Bo to
0: pierwsze słowo, które tak, jest w kolejności.
1: Więc nie dość, dlatego przerwaliśmy zabawę, bo nie zrozumiałeś zasad.
0: Okej, okay. Ja po prostu chciałem ci ułatwić.
1: Rozumiem, nawzajem sobie pomogliśmy.
0: Okay.
1: Kochani, akcja jest taka, że zdałem sobie sprawę, może wy też zdajecie sobie z tego sprawę, że w zasadzie, jeśli funkcjonujecie w takim szkolnym reżimie z powodów na przykład rodzinnych, to macie przed sobą jakieś 8 tygodni szczęścia.
0: No,
1: 9.
0: No dobra, szczęścia, bo i tak do pracy trzeba chodzić.
1: Tak,
0: co, nie?
1: Tak, tak, ale no, że 9 tygodni na spełnianie wakacyjnych marzeń.
0: A jak bardzo pracujecie w oświacie, wtedy macie te 8 tygodni lady.
1: No, ale też jakieś rady pedagogiczne, niby tak, ale no, jest to...
0: Ale jednak czasem trzeba się pojawić.
1: Tak, właśnie. Jeśli nie pracujecie w tym reżimie, no to może ten czas pogodowo wydłuży się do tygodni 12. Więc załóżmy, że mamy przed sobą 12 weekendów szczęścia, lata, pogody, długich dni, które z każdym tygodniem będą robić się niestety coraz krótsze. I ten czas przeleci w ten sposób. Kamil, tydzień temu mówiliśmy, że zaraz zakończenie roku szkolnego i już tydzień jesteśmy od zakończenia roku szkolnego. I co zrobili ze swoim życiem w tym czasie?
0: Tydzień temu mówiliśmy, że upały będą w weekend, tak. A nie było jeszcze wtedy upałów. Zobacz, ile czasu minęło
1: tak,
0: tam.
1: Rekord został pobity w tym czasie. Co zrobiłeś w ciągu tego ostatniego tygodnia ze swoim latem i wakacjami?
0: Byłem na weselu, byłem...
1: Ale mów o takich rzeczach, dzięki którym skorzystałeś z lata.
0: Lata.
1: Tak. Wykorzystałeś to, że jest lato, że jest długi dzień, że jest ciepło, czasem nawet gorąco, upalnie, ale że to jest jednak zaleta, że jest ciepła noc. Można całą noc przetańczyć na świeżym powietrzu.
0: Byłem na papierkami nożyce.
1: Brawo, to było 2 tygodnie temu.
0: To było 2 tygodnie temu.
1: Już się nie liczę. Dlaczego o to pytam? Chciałbym zebrać listę rzeczy, które trzeba zrobić w lato, żeby później nie żałować, że znowu uciekło i nie wiadomo, gdzie się
0: tak
1: podziało.
0: O, nie tak szybko.
1: Ja uważam, że pojechanie na Mazury albo nad jakieś fajne jezioro i popływanie łódką, czy to jest łódź motorowa, czy to jest kajak, czy to jest rower wodny, czy to jest żaglówka, to jest coś, co warto zrobić na pewno.
0: Popływanie łódeczką.
1: Popływanie łódeczką.
0: Łódeczka jest super temacikiem na wakacje.
1: Jeśli macie jakieś swoje własne propozycje, to serdecznie zachęcam do wysyłania. 886971197.
0: Myślałem sobie o łowieniu rybek.
1: Łowienie ryb.
0: Kurde, powiem szczerze, dawno tego nie robiłem i mam takie, naszła mnie ostatnio ochota dzika, że kurczę, pojechałbym sobie na ryby. Dawno tego nie robiłem, a chciałbym nawet sobie, wiesz, pochillować. Nie ma to znaczenia, czy coś złapiesz, czy nie złapiesz. To jest poboczna sprawa.
1: Tu chodzi po prostu, żeby wyrwać się od rodziny.
0: To chodzi po prostu, żeby, wiesz, zarzucić sobie wędeczkę z zimnym napojem w prawej ręce, tam coś sobie pogadać o tym, jakie życie
1: nie,
0: jest
1: jak
0: piękne.
1: Gadać? No nie gadać. Wolno straszyć ryb.
0: No. No właśnie, no, bez przesady.
1: Dlatego nic nie wyciągasz z wody.
0: Dlatego, no właśnie, ale nie zależy mi na wyciąganiu, zależy mi na tym, wiesz, na tym uczuciu, że zarzucisz sobie, patrzysz sobie na ten spławiczek z napojem w drugim w ręku z ziomeczkiem obok i po prostu sobie, wiesz... O! Ciągnie! Zaciągnij! No! O! Jest! Jest ryba! O Boże! 10 centymetrów! Ogromna! Ogromna! Bo 10 centymetrów to jest bardzo dużo.
1: Z dubbingiem było, bardzo się cieszę. Bardzo... Kamil, ja ci tego życzę w to lato. Właśnie. Nasz na przykład Kamil, nasz słuchacz, był na święcie lnu w Żyrardowie na koncercie Young Leosi.
0: Wow!
1: I tak rozpoczął to lato, coś pięknego.
0: To coś bardzo fajnego.
1: Natomiast ja co z Ursynowa właśnie zgadza się z tego, że popływanie łódeczką i koniecznie łowienie ryb z wykrzyknikiem. No,
0: Szymon napisał, że ostatnie co złowił to mam Magikarpia w Pokemonach.
1: Słuchajcie, nie, co można zrobić to lato, żeby zapamiętać, że to lato było pełne dobrych wspomnień, wrażeń, przyjemnych chwil, które mieliśmy dzięki temu, że to było lato, że był długi dzień, że było jasno, że były ciepłe noce.
0: 22 827 72 05 na ten numer możecie nawet dzwonić, pochwalić, nawet może coś zrobiliście albo coś chcecie zrobić. Nie ma to żadnego znaczenia. Pamiętajcie, że możecie zmyślać i nie rozliczymy was z tego. Więc jak macie jakieś dzikie wyobrażenie tego, jak może powinno wyglądać, wasze 5 minut waszego życia właśnie w wakacje, to powinno, to powinniście
1: namyślcie się, za 3 minutki do was wracamy.
2: Akademicki Radio Campus.
0: Więc wtedy będziemy odbierać telefony, więc już
1: i
0: możecie wykręcać
1: SMS-y.

0: Pozdrawiam numer 723, który napisał do nas i zaproponował, co możemy robić dzisiaj w wakacje. Co możemy zrobić w wakacje.
1: W zasadzie ta osoba.
0: Tak, w zasadzie cały gotowy plan nam
1: i okazuje się, że nawet jest w wersji audio, wideo tak. ten plan. Przedstawiamy go w 50 sekund.
2: Gdy zaczyna się lato, a z latem wakacje i czasu wolnego jest tyle, znów pojawia się problem i w mózgu wibracje.
1: I teraz pojawia się lista pomysłów.

0: Ale to była bajka.
1: Genialna była, co nie?
0: Genialna.
2: Phineas i Ferb znowu hałasują.
0: Bam.
2: Da, bardzo dobre.
0: Więc można z mumią się pobić, szympansa szamponem ochlapać, zaliczyć jak najwięcej festiwali. Tego nie było w piosence, ale tak napisał do nas słuchacz.
3: Kapitan Poranek.
2: Gdzie jest Pepe? No właśnie. Więc co robimy w wakacje, moi drodzy? To pytanie wam zadajemy. 22 827 72 05. Co można robić? Co można zrobić fajnego? Co może, może byłoby oczywiste całkowicie, a może coś nieoczywistego?
0: Parzyć kawę na zimno.
2: Myślę,
0: potrzebujesz dużo czasu do tego, a potrzebujesz się do tego przygotować, bo to minimum 8 godzin. Mm-hmm. To nie jest takie, ale później.
2: Nigdy nie patrzyłem kawę na zimno.
0: Nie robiłeś sobie naprawdę samemu cold brew?
2: Nie robiłem sobie nigdy samemu cold brew. Naprawdę.
0: Człowieku, w tym roku zacząłem
2: jak
0: robić
2: w ogóle,
0: inne
2: jak w
0: życie.
2: Się, jak w ogóle to się robi?
0: Mielisz drobniej niż do przelewu, mm-hmm. Zalewasz wodą.
2: Po prostu a zimną? Czy...
0: Po prostu wodą filtrowaną i wsadzasz do lodu.
2: Filtrowaną?
0: No w sensie taką, jaką używasz do kawy.
2: Czyli źródlaną.
0: Źródlaną. Ja używam filtrowanej.
2: Nie powinno się używać filtrowanej wody.
0: Stary, patrz na mnie, żyję.
2: Nie chodzi o to, że żyjesz, ale zabierasz sobie cały smak. W wodzie
0: dobrze,
2: jest masę...
0: Dobrze.
2: Nie dobrze, dobrze, tylko nie używasz filtrowanej wody do robienia kawy, Filip.
0: Dobrze. I 8 godzin minimum to zostawiasz. Ja robię w takim zaparzaczu do herbaty.
2: A, w zaparzaczu do herbaty.
0: Bo to wtedy później mi się prosi, nie muszę aż tak tego... I tak to przefiltrowuję jeszcze raz przez filtr, żeby takich drobnych fusików nie było. No i piję.
2: Ale przez filtr taki normalny do przelewu na przykład?
0: Tak, ale chodzi o to, że no musi, później se przelewam. Później bo to musi stać przelewam. Ta kawa zmielona w tej wodzie. I
2: ale minimum... czyli mogę zrobić to we French pressie na przykład?
0: Tak, możesz jak najbardziej, najbardziej. Tak.
2: Okay.
0: I oczywiście jak długo chcesz, no to zmienia się też smak, no ale ja 8 godzin jest wybitne. A jak jeszcze kupisz specjalnie kawę pod właśnie robienie cold brew, to już w ogóle jest najlepiej.
2: Kurde, na chyba sobie dzisiaj tak. Kupię jakieś ziarna pod cold brew, bo zachęciłeś mnie przy okazji.
0: Z jakiej to bajki ktoś zapisał, jaka to była piosenka?
2: Phineas
0: i Ferb!
2: Phineas i Ferb oczywiście. Bardzo dobra bajka, polecam serdecznie. Nawet teraz jest bardzo fajna. Oglądałem sobie jakieś czas temu kilka odcinków i powiem szczerze, dalej klasa. Naprawdę.
0: To prawda.
2: Super się to ogląda, bardzo przyjemnie się na to patrzy. Kawał pięknych wspomnień.
0: Kolejne, dużo mam takich wodnych właśnie skojarzeń z tym, co trzeba robić w wakacje, bo ktoś napisał do kawy tylko woda z jeziora. Oczywiście, pełna zgoda. Pływać w jeziorze.
2: Z bełdan na Mazurach na przykład.
0: Pływać w jeziorze, jakby pływać w jeziorze nago w nocy. Oczywiście z zabezpieczeniem,
2: oczywiście,
0: ze
2: wszystkim, że tak.
0: Bez żadnych substancji we krwi, ale pływać w nocy przy świetle księżyca.
2: W ogóle
0: w
2: wtedy
0: jeziorze.
2: Jest bardzo przyjemnie, dlatego że woda jest w takiej naprawdę
0: idealnej
2: dobrej temperaturze.
0: Po całym dniu nagrzana.
2: No i wtedy to jest, tak siada po prostu, a jeszcze po takim lekkim deszczyku wieczornym.
0: Zrobić ognisko. Kolejna rzecz, którą trzeba zrobić w ciągu lata.
2: Ognisko jest super. Boże,
0: griller, ale ognisko.
2: Ale ognisko to jest jednak ognisko, co nie?
0: To trudno jest się z tym... coś pięknego.
2: Najlepszą rzeczą, jaką można zrobić w wakacje, to rzucić pracę.
0: Napisał numer 516. Można to zrobić też w inne pory roku, ale oczywiście, że tak.
2: Bierzesz urlop, kajaki i krzaki na tydzień. Robię tak co roku i jest petarda. W tym roku byłem 8 dni i drugiego utopiłem telefon. Odpocząłem jak nigdy.
0: Coś pięknego. Zrobić na przykład spływ. Wisłą i spać na wydmach.
2: Bardzo polecam zrobić sobie spływ kanoami elbląskimi. To będzie przygoda, absolutnie, zrobienie jej. Powinna zająć około tygodnia właśnie, wydaje mi się.
0: A można zrobić to kajakiem?
2: Można, jak najbardziej, możesz. Są super przeprawy. Zresztą, jak sobie zobacz, wpiszecie kanały elbląskie w Google'ach, to bez żadnego problemu wyskoczą wam też przeprawy właśnie pochylnie, które trzeba pokonać. I naprawdę jest to mega przygoda, mega dużo krzaków, mega dużo miejsc do spania w namiocie i bardzo polecam. Jak gdzieś ma kajakami popłynąć, to tam jest naprawdę przygoda.
0: Odnośnie wakacji, pisze nasza słuchaczka, ostatnie 5 dni spędziłam w domu na Mazurach, nad jeziorem Tajty. Home office, ale na werandzie domku nad wodą, kąpiele, grill i kajaczek na zachody słońca.
2: Wow!
0: Pięknie.
2: Czyli jeszcze pracy do tego ktoś udało mu się komuś wepchnąć. Przepraszamy, nie widzimy, co się dzieje na WhatsAppie, bo
0: mamy awarię.
2: Mamy drobną awarię WhatsAppa.
0: Nie znamy hasła.
2: Nie znamy.
0: A się mamy awarię, brzmi bardzo poważnie.
2: Tak,
0: nie podali nam hasła, brzmi trochę kompromitująco, ale taka jest prawda.
2: Wodociągi, kieleckie kanały, elbląskie, lato.
0: To prawda.
2: Będzie ognisko i kociołek w weekend. Co
0: napisał Szymon.
2: W sensie nad ogniskiem kociołek?
0: Zupę pewnie będzie robił.
2: Nad ogniskiem?
0: Można i tak.
2: Kurde, nigdy nie robiłem zupy nad ogniskiem. Zupę w garnku się robi, tak. Już taki klasyczek, ale zupę...
0: Brzmi super, ale łatwo przypalić i później musisz czyścić ten kociołek. Koszmar, nie róbcie sobie tego, naprawdę. 9 rano,
2: Co to znaczy właśnie to zrobiłem?
0: Nie
2: właśnie,
0: wiem.
2: Odnośnie czego jest właśnie to zrobiłem? Rzucił pracę.
0: A, okej.
2: Okay. O, to wszystko nasz najlepszego.
0: Numer. No i pięknie. Stole. Oby ci się wiodło.
2: Nie polecam spać na wydmach. Przepłynąłem całą Wisłę, to wiem co mówię. O 5 rano już masz 40 stopni w namiocie.
0: Ma faktycznie żadnego cienia, no to wtedy wstajesz i wiosujesz dalej.
2: No tak, tylko, tylko pierwsze co się robi cieplej w namiocie, to wiadomo, że już wstajesz i jedziemy dalej, nie ma problemu.
0: Gapić się na chrabąszcze polecam, napisała Karolina.
2: A ja nie lubię takich wielkich chrabąszczy. W sensie są trochę przerażające.
0: Mówisz o tych czerwcowych takich, no. Co latają. To jest... Ja mam to zawsze plagę ich na balkonie w czerwcu.
2: Wyobraź sobie, że siedzi taki wielki chrabąż na ręku.
0: Wiesz, ostatnio siedziałem w moskitierze u siebie na własnym balkonie, bo chciałem posiedzieć na balkonie, a te bydlaki wszędzie latały.
2: No, nie, no.
0: Nie dało się żyć.
2: Najgorsze jest właśnie, one są takie przerażające. Jeszcze jak tak, bo same w sobie chrabąż nie jest straszny, ale jak cię usiądzie na ręku, to mimo, że zdajesz sobie sprawę z tego, że on
0: nie
2: ci
0: ma przy sobie noża ani pistoleta.
2: Nic ci złego nie zrobi.
0: Ale jakby miał.
2: Ale łaskocze i robi to w bardzo ofensywny sposób i dodatkowo bardzo straszny sposób tymi nóżkami przebiera po twojej skórze. Tragedia.
0: Recepturni już za moment na naszej antenie, więc zostańcie z nami, bo będą smaczne rzeczy, które będziecie mogli odgadywać.

0: To było The Prodigy, które za chwilę usłyszycie w wersji pełnej. To była taka zapowiedź, ale najpierw najważniejsza część.
1: Nie wiem, czy usłyszą.
0: Filip. Nie usłyszą? Dlaczego mają nie usłyszeć? Fajny kawałek.
1: No, ja też bardzo lubię Brief, to ale...
0: Dlaczego
1: by nie? Jest strasznie długi, więc oni go usłyszą chyba dopiero po wiadomościach, wydaje mi się.
0: Ale to weź i ustaw po wiadomościach.
1: Po wiadomościach
0: bardzo
1: będzie. Ale moi drodzy, teraz rzecz, która jest niezwykle istotna i która jednocześnie spędza nam sens powiek, ale a to wam, to mogę tylko sobie wyobrazić. Dlatego, że... A może nie, dlatego, że prowadzenie tego programu jest o wiele trudniejsze. Prowadzenie Recepturnieju jest bardzo wymagające i wydaje mi się, że jest bardziej wymagające niż odpowiadanie nawet na pytania w Recepturnieju.
0: Więc nie przekonamy się o tym, ponieważ te role nigdy się nie odwrócą.
1: Wydaje mi się, że powinniście dawać nam więcej uznania za to, co robimy, dlatego, że robimy świetną robotę.
0: Po prostu wysyłajcie donaty i tyle. Tyle wystarczy.
2: Recepturniej, recepturniej, recepturniej, recepturniej.
3: W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
1: Tak, słyszycie, jest to bardzo trudna praca. Nikt nie wie, co tak naprawdę mówić, a to, że my mówimy to, co mówimy, to jest zasługa wielu lat doświadczeń, które spędziliśmy
0: na czytaniu przepisów.
1: Na czytaniu przepisów i składników na potrawy, które zresztą wy będziecie musieli odgadnąć tylko po samych składnikach. Odpowiedź jest zawsze tylko i wyłącznie jedna. Mimo, że czasem może być bardzo dziwne, że hej, z tych składników da się zrobić też coś innego, nie ma to znaczenia. Znaczenie ma to, co my mamy w głowach. I to jest moim zdaniem rzecz, która również zasługuje na uznanie, dlatego że mamy bardzo dużo w głowach.
0: W sensie jako ludzie.
1: Jako ludzie, tak.
0: Rozumiem. Pamiętajcie, że kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli odgadniecie dany przepis jako pierwsi, to możecie gotować daną rzecz przez 7 dni. Jeśli odpowiecie niepoprawnie w telefonach, to zostaniecie publicznie zbeształeni na naszej antenie. Zaczynajmy.
1: 886-971-971, SMS-y, tak jak Filip powiedział, kto pierwszy, ten lepszy. I telefony 22-827-7205. I tu też kto pierwszy, ten lepszy, tylko ze zdwojoną siłą. Besztanie na antenie, wielka chwała i gloria, to wszystko tylko i wyłącznie w Recepturnieju.
0: Na żywo.
1: Filip, jesteś gotowy do przydania składników na potrawę?
0: Oczywiście.
1: Numer 1.
0: Jedziemy.
1: Słuchamy.
0: Kilogram ugotowanych młodych ziemniaków. 2 średnie jajka. 20 deko mąki pszennej, szczypta soli, od 30 deko do 50 deko truskawek, łyżka cukru pudru, 50 gramów masła, 3 łyżki bułki tartej i pół szklanki lekkiej śmietany lub jogurtu naturalnego.
1: Co to za przepis?
0: My pytamy, a wy odpowiadacie, mamy nadzieję. W tym momencie linia telefoniczna jest jeszcze dostępna 22 827 72 05.
1: I przypominamy jednocześnie, że wszyscy zwycięzcy i są wpisywani do Excela i do wielkich statystyk recepturniejowych.
0: Halo, halo, dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
4: Halo, tu Rakietowy Max, drugie podejście, raz poległem na pizzy proteinowej.
0: Ale już nie mów o tym, co było.
1: Pamiętaj, panie,
0: przeszłość
1: panie
0: już zostawiłeś za sobą, teraz piszesz swoją nową historię.
1: Pamiętaj, że to, co się wydarzyło wtedy, to dzisiaj już nie ma żadnego znaczenia, no i wiesz, no...
0: Jaką fajną rzecz zrobisz w wakacje? Powiedz nam, jedną.
4: Wracam z siłowni, ale to nie jest fajne, przepraszam, generalnie nie jest to fajne.
0: A co fajnego zrobisz?
4: Co fajnego zrobię? Ślub biorę za 2 tygodnie.
0: O, wow! Gratulacje!
1: Gratulacje!
0: Cieszysz się?
1: To jest totalnie to!
0: Ty chcesz tego?
4: No, teraz mogę przegrać, już pamiętajcie.
1: Znaczy, możesz, czy to jest, nie myślmy o tym.
0: Czy to jest kobieta twojego życia?
4: Chwila zawahania? Tak.
0: Stary, powiem tak. Uznajmy, że to była próba, musisz lepiej rozgrywać takie sytuacje.
1: Tak, lepiej, bo teraz
0: ten czas
1: narzeczona jeszcze cię słyszy.
0: Co
1: i może...
0: za przepis?
4: To są knedle z truskawkami i bułką tartą.
0: Kochany, wystarczy, że to są knedle z truskawkami i jest to prawidłowa odpowiedź! Gratulacje!
1: Gratulujemy, panie Rakietowy Max. Powiem tak, ty już wiesz, ty już wygrałeś, ty już żyjesz, jesteś spełnionym
0: człowiekiem.
1: Ty za 2 tygodnie,
0: wiesz, jakby będziesz człowiekiem wygranym, ale dzisiaj
1: ale
0: taki
1: przedmiot. Ale dzisiaj jesteś jeszcze bardziej wygranym. To zwycięstwo, które poczujesz za 2 tygodnie, To jest nic w porównaniu do tego, co poczułeś już dzisiaj. To zwycięstwo, tego ci nikt nie odbierze, pamiętaj o tym. Więc gratulujemy ci bardzo serdecznie ogromnej, ogromnej wiedzy kulinarnej. Razem z
3: Martyną.
1: Rakietowym Maxem stoi Martyna, pozdrawiam bardzo serdecznie, która również wygrała w rundzie SMS-owej i zostaje wpisana do Excela. Rakietowy Maxie, gratulujemy, Martyno również gratulujemy.
3: Pa, pa, do usłyszenia.
4: Pozdro.
1: Zaraz runda druga.
3: Przygotujcie się, bo łatwo to już było.

0: Ja nie wiem, czy przesłanie płynące
1: z tego utworu.
0: Z tego utworu jest dobrym przesłaniem. Nie, ale... nie popieram.
1: Rozumiem, że przez rap ty na przykład nie przeżyłeś tylu rzeczy w życiu. Nie degenerowałeś się przez rap.
0: Nie, nie jestem z tego, nawet gdybym to robił, to nie byłbym z tego tak dumny, jak JWP.
1: Słuchaj, jakie życie, taki rap.
0: I WC jest, ale jak rozumiem, może to dlatego, że tego nie przeżyłem, może gdybym przeżył, to byłbym z tego dumny.
1: Właśnie. Pozdro dla tych, co przeżyli.
2: Recept turniej.
0: Dobrze, tak czy inaczej, wy musicie przeżyć drugą rundę recept turnieju. Macie szansę, jest to porównywalne do tego, co JWP przed chwilą rapował. I myślę, że jeśli to przeżyjecie, to już wszystko w życiu możecie odhaczyć.
1: Kamilu, proszę ciebie bardzo uprzejmie o przeczytanie składników na potrawę numer 2. A was o dzwonienie i pisanie, jeśli znacie odpowiedź na pytanie, co to za przepis.
0: Pół kilograma ugotowanego babu. Dwa pory. 20 gramów masła. Jedna cebula. 1/4 kilograma ziemniaków. Litr bulionu lub wody. Jedna łyżka oliwy extra virgin. Pół szklanki mleka krowiego lub migdałowego. Jedna łyżka posiekanej natki. Jedna łyżka posiekanego szczypiorku. 4 kromki czerstwej bułki paryskiej, 4 łyżki masła lub oleju kokosowego, 2 ząbki czosnku i sól.
1: Co to za przepis? Zastanawiacie się pewnie, dlaczego Kamil tak dziwnie czyta? Ja wam odpowiadam, bo on próbuje oszukać modele językowe, które wykorzystujecie do oszukiwania nas w tym konkursie. Teraz, jeśli ktoś odpalił jakiegoś czata GPT albo innego Gemini'a, to już ten model zwariował.
0: On już nie
1: wiedział, kto to czyta.
0: Nie, on myślał, że to dwie różne osoby i rozdzielał to wszystko i poda wam złą potrawę, taka jest prawda. Odbieramy telefon. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Hej, Martyna z tej strony.
1: Martyno, czy to ty wygrałaś w poprzedniej SMS-owej rundzie?
3: No mam nadzieję, jeżeli fyzy równa się knedle, to tak.
1: Czekaj, upewnijmy się, sprawdzimy numery. Numery. Tak, nie, inny numer.
0: To jest inny numer.
3: Ajaj, co za...
1: Czyli to nie byłaś ty. A jaki jest twój przydomek, Martyno?
3: Oj, wiele.
1: Ale to musisz podać jakiś, żebyśmy cię zapisali w naszym rankingu.
3: No to Martin, tak bardzo...
1: Martyna Marti, dobrze.
3: Tak.
1: Martino Marti, co to za przepis?
3: Obstawiam, że są to kotlety z bobu.
0: Co? Kotlety? Martyna, ośmieszasz się jako osoba.
1: Ta odpowiedź stanęła
0: naprawdę.
1: Mi w gardle.
0: Nie, ja tylko słyszałem to, naprawdę słuchawki zaczęły przesterowywać, ale to...
1: uszy cię zapiekły, prawda?
0: No mówię, no to jest takie samo uczucie, jakby było takie przesterowanie, jakby ktoś stał przy głośniku i piszczał.
1: Tak, albo jakby ktoś gwóźdź w ucho człowiekowi
0: naprawdę,
1: wbił.
0: Ale to takie okropne. Nawet jak teraz mówisz, to czuję dokładnie to samo.
1: Martyno,
0: rozłącz się z nią.
1: Słuchajcie, dzwoniły następne osoby, ale jeszcze nie rozdzwoniły, więc jeśli znacie odpowiedź na pytanie, co to za przepis, co można zrobić z bobu, pora cebuli, ziemniaków, litra bulionu lub wody i kilku innych składników, to zachęcamy was do dzwonienia. I tak oto dodzwoniłaś do nas kolejna osoba, z kim mamy przyjemność.
4: Siema, to ja.
1: To ja, czyli kto?
4: To Szymon, cześć.
1: Cześć, Szymonie.
0: Cześć, Szymon.
1: Ale dobrze, to ty.
0: Ale to fajnie, to przypomina mi, jak do domofonu do kolegi się dzwoniło,
4: tak,
0: i mówiło,
4: to
0: hej, to ja
4: albo otwórz, oba działały.
0: I podobno dalej działa, w sensie jak...
1: Tylko teraz czasami ludzie mają wideo domofony.
0: I to jest problem. Ale na klatkach schodowych dalej można spokojnie wejść na klatkę, bo przedstawiam się, halo, to ja.
1: Tak. Albo otwórz właśnie.
0: Albo hej, otwórz.
1: Czy jest jakieś trzecie zaklęcie? Kurier.
0: Ale kurier!
4: To jest nowa moda. Kiedyś tego nie było.
1: Szymonie, co to za przepis?
4: No z racji z tego, że tam jest bób i trochę bulionu i ziemniaki, to zakładam, że jest zupa krem z bobu.
1: Momencik.
0: Weryfikujemy odpowiedź.
1: Musimy zweryfikować.
0: No w sumie tak patrząc na zdjęcie, które tam jest.
1: Poczekaj. Tak! Tak.
0: Tak, dobrze! Brawo, panie Szymonie! Bo się miksuje,
1: tak, to jest w zasadzie zupa boboba, ale możemy uznać, że to jest zupa krem z bobu również, ponieważ
0: jest to faktycznie,
1: sprawdziliśmy,
0: jest to faktycznie, bo miksuje się ją na gładki krem, więc jest to zupa krem bobowa również, więc panie Szymonie, gratulacje, no udało ci się, dziękuję, zrobiłeś to, jestem pod ogromnym wrażeniem twojej wiedzy kulinarnej, jesteś dzisiaj najlepszy na pewno i pamiętaj, że jako jedyny ze wszystkich słuchaczy, razem z
1: Martyną,
0: która stoi obok.
1: Drugi raz Martyna poprawnie odpowiedziała.
0: Jako pierwsza, gdzie były masę innych SMS-ów. Naprawdę. I Szymonie, i Martyno, możecie jeść, możecie jeść zupę bobową przez cały następny tydzień jako jedyni na całym świecie. Więc korzystajcie z tego.
4: Smacznego.
0: Dziękuję ci bardzo, panie Szymonie. Pa, trzymaj się. No, świetna robota. Jednak nasi słuchacze to wiedzą, co robią.
1: Wielki finał przed nami.
0: Znaczy, zaraz, po Nikapie i Smugglers i Scholars, Killer Mike na feature tego kawałka. Zostańcie z nami, bo wielki finał to wielkie emocje i wielkie...

0: Kochani, wielki finał, wielkie emocje i momenty, które zapamiętacie prawdopodobnie na całe swoje życie, to już teraz.
1: Możemy zdradzić, ile kalorii ma to danie?
0: Mhm, możemy.
1: Jeśli ugotujecie je w całości, z tymi wszystkimi składnikami, które za chwilę powiemy w tych wszystkich ilościach, to według strony, gdzie znaleźliśmy ten przepis, to będzie 7000 kalorii.
0: 7105 kalorii.
1: Grubo.
2: Recepturniej. Recepturniej. Recepturniej. Recepturniej. W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
0: Ale wy musicie wiedzieć, co macie mówić. Taka bomba kaloryczna, która teraz się szykuje na naszej antenie, to nie jest tylko potrawa, ale również i słodkość, którą dostarczacie do radioodbiorników wszystkich słuchaczy, odpowiadając poprawnie. Ale jeśli odpowiecie źle, to pamiętajcie o tym, że zamiast tej słodkości będzie gorycz. I prawdopodobnie ta gorycz będzie jeszcze bardziej kaloryczna niż wygrana. Ale wygrać można wiele, przegrać jeszcze więcej. Ryzyko znacie. Filipie, składniki na potrawę finałową stoją przed nami wszystkimi otworem, a ty musisz po prostu przekazać nam je.
1: Dobrze. 3/4 litra wody. 7 gramów drożdży suszonych. Łyżeczka cukru. Łyżeczka soli. 65 deko mąki pszennej. 55 gramów smalcu. Łyżka oliwy z oliwek. 2,5 litra wody. 100 gramów sody oczyszczonej. Kiełbaski wieprzowe sztuk 15. 15 plastrów sera. Jedno żółtko z jajka. Jedna łyżka wody i 2 łyżeczki soli, ale gruboziarnistej.
0: Co to za przepis? Zadajemy wam to pytanie, a wy oczywiście musicie być pierwsi. Na tym to wszystko polega. 886-971-971 to są SMS-y, a na telefony, czyli 228-277-205 i już ktoś zadzwonił. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Panie Krzysztofie z Bożenkowa, miło cię słyszeć. Ty swoją historię recepturniową masz długą i...
1: Czy dzisiaj uda napisać się kolejny rozdział, który zakończy się dobrze, czy raczej to będzie rozdział, który zakończy się tragicznie? Tego jeszcze nie wiemy, bo to ty jesteś pisarzem tej historii. Krzysztofie, jakie masz wspaniałe plany na te wakacje? Proszę powiedzieć, co świetnego zrobisz? Jedną rzecz.
3: Chcę wyjechać na żaglówkę, na Mazury, na wielkie jeziora.
1: Fajnie. Wow. A czy to już jest plan, który jest skrystalizowany, czy to jest raczej takie senne marzenie, które musisz doprowadzić do końca?
3: Ostatni tydzień lipca, ale musi parę rzeczy pyknąć i
1: musi być woda,
3: i muszę znaleźć łódkę.
1: To będzie ciężkie.
0: Ale chcesz, ale to tam w porcie na Mazurach sporo tych łódek stoi, możesz jedną wziąć.
3: No właśnie, tak to niby wygląda, ale wiesz, jak już chcesz, masz jakieś skrystalizowane bardziej wymagania, że na przykład piesek się musi zmieścić tam na pokładzie, nie może to być jakiś wielka łajba za 25 tysięcy złotych za tydzień, tylko coś raczej skromniejszego, no to już...
1: Wydaje mi się, że jak trafisz do jakiejś wypożyczalni i przedstawisz te wszystkie wymagania, to powiedzą, proszę iść do innej wypożyczalni.
3: Dokładnie, ale da się, bo robimy tak, także...
1: Da, Krzysztofie,
3: trzeba mieć to fart na życiu.
1: Zobaczymy, czego masz. Co to za przepis?
0: Krzysztofie, czy jesteś dalej z nami?
1: Jakby żyjesz? Wszystko dobrze?
3: Czyli to jest aż taka sytuacja.
1: Tak, no nie, no bo na tym polega... Nie, a ty nic nie powiedziałeś. Czy coś powiedziałeś,
3: ale przerwało? Moim zdaniem, znaczy, przepraszam, tak, bo smażę naleśniki i musiałem przewrócić, także bardzo... Na sekundę musiałem się zawiesić, jestem jednowątkowy.
1: Czy ty masz ADHD? Czy ty już zapomniałeś, że dzwoniłeś do radia?
0: I bierz udział w recepturnie.
1: W tym momencie przewrócił naleśnika i myśli,
0: trudna sytuacja.
1: To jadę do pracy.
3: Dobrze.
1: Co to za przepis?
3: Są to precle nowojorskie.
1: Czyli, a jakoś byś nazwał to w jakiś tak... Czy to jest ostateczna twoja odpowiedź?
3: Czy to jest moja ostateczna odpowiedź? No tak, jest to moja ostateczna odpowiedź. No nic więcej nie wymyślę.
0: Czyli nic więcej nie wymyślisz.
3: Donaty. Ja, no, naleśnik mi się zjarał.
0: Filip, co z tym
1: robimy? To są precle nowojorskie? Jeszcze dodał, że to są donaty?
0: No nie, te donaty to pogrążyły go tak naprawdę tylko.
1: Fatalna odpowiedź.
0: Niestety, Krzysztofie z Bożonkowa, jest to żenujące. Bardzo dobrze, że spaliłeś. Zasłużyłeś tylko i wyłącznie na spalone żarcie, które jesz. Spalone żarcie i tylko to, na co zasłużyłeś, to dostałeś tak naprawdę. Proszę. No trudno, szkoda.
1: I tak oto można zadzwonić i udzielić prawidłowej odpowiedzi w przeciwieństwie do Krzysztofa. Wystarczy wybrać numer na swoim cyferblacie i kliknąć zieloną słuchawkę albo jakąś inną słuchawkę, która wybiera.
0: Albo przycisk zadzwoń.
1: Tak, też tak może być.
0: W SMS-ach już zostało wszystko rozwiązane.
1: W SMS-ach my nie skończyliśmy czytać składników, a już było rozwiązane.
0: To
1: po
0: prawda.
1: Pięciu składnikach już było rozwiązane.
0: Ale tutaj jedna osoba była najszybsza ze wszystkich. 40 sekund przed kolejną dobrą odpowiedzią, która padła.
1: Karol z Gdańska napisał, że to jest przepis na zator żylny. Może tak być.
0: Tak było.
1: Halo.
0: Dzień dobry.
4: Witam, Maciek z tej strony.
0: Cześć, Maćku.
1: Witamy cię bardzo serdecznie. Co ty zrobisz pięknego w te wakacje?
4: Lipiec pracujący, sierpień. No, jakieś plany są. Albania w tym roku.
1: Ale wyjazd zorganizowany przez ciebie, czy przez jakąś firmę organizującą wyjazdy?
4: Nie, zawsze ja dla rodziny organizuję, więc samemu.
1: No to życzymy, żeby wszystko się udało, a teraz okaże się, czy się wszystko tutaj uda. Maćku, co to za przepis?
4: Znaczy, są to na pewno precle z kiełbasą. Chyba, że jest inna nazwa szukana jeszcze na to.
1: Czy to jest twoja odpowiedź?
0: To jest twoja odpowiedź.
1: Bo pytanie, wiesz, jesteś w teleturnieju, albo w radioturnieju, a w recepturnieju i mówisz, ale czy to jest dobra odpowiedź, to niech mi państwo powiedzą i wtedy ja powiem, czy to jest moja odpowiedź. Nie. Co to za przepis?
4: No to precle z kiełbasą.
1: Fatalnie.
0: O nie! Panie Maćku, żenująca odpowiedź.
1: Chyba dojedzie cię gang z Albanii, tak nam się wydaje.
0: Naprawdę, wiesz co, w tej Albanii to mam nadzieję, że nie będziesz jadł nic smacznego, a na pewno, że dzisiaj nic, nie zasłużyłeś na nic absolutnie, a nawet na jedzenie.
1: Kończymy.
0: Więc na razie. Odbierzmy telefon. Dzień dobry.
1: Z kim mamy przyjemność?
5: Dzień dobry.
0: Panie Heniu, Filip przed wejściem na antenę, przed trzecią rundą, martwił się o ciebie i powiedział,
1: że kiepsko ci idzie ostatnio.
0: Ostatnio coś faktycznie panu Heniu nie idzie.
5: Kiepsko. Nie mam czasu dokładnie słuchać i czasem po 3-4 składnikach coś tam strzelam i tak.
1: Dobrze, a powiedz nam jeszcze, jakie masz plany na te wakacje? Jeden plan.
5: Nic nie robić.
1: Liczyć chmury. Dobrze, Henryku. Co to za przepis?
0: Ale to też we wszelkim pozorom jest plan, co nie?
1: Tak.
0: Henryku, czekamy.
5: No już właściwie poprzedni powiedział wszystko, ale nie do końca się to zgrało, bo to chyba nazwa będzie Pretzel Dog, no bo to...
1: Henryku! Nie bez powodu dzwonisz jako ostatni, bo nikt potem nie zadzwoni!
0: Absolutnie genialna odpowiedź! Są to oczywiście pretzel dogi, panie Henryku!
1: Kamil, zrób tak, jakby właśnie strzelił gola na mundialu.
0: To jest Henryk XD!

0: miłość!
1: Jest! Świetna robota!
2: Coś pięknego.
3: Dziękuję.
2: Razem z tobą Tomasz w SMS-ach, a już za chwilę wiadomości na naszej antenie.
1: Henryku, gratulacje. Tomasz pisany jako Tom Asch.
2: Tak.
1: Pozdrawiamy.
2: I słyszymy się za chwilę.
1: Pamiętajcie, że możecie robić sobie pracodologii przez cały tydzień.

0: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla ciebie przygotowaliśmy.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie o godzinie 9.35.
6: Bardzo cierpliwa Emilia Młynarczuk z wiadomościami.
7: Akademicki Radio Campus.
8: Aktualności w sprawie Szpitalu Południowego w Warszawie o rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością. Młodzi Polacy nie dosypiają, na czym traci gospodarka.
7: Wiadomości.
8: Kolejne ustalenia w sprawie Szpitalu Południowego. Nieprawidłowości dotyczyły nie tylko szpitalnego oddziału ratunkowego, ale także prosektorium. Kilka tygodni temu Portal Zero ujawnił nadużycia, do których dochodziło na SOR-ze, prowadzonym przez byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka w Szpitalu Południowym w Warszawie. Do nadużyć dochodziło także w prosektorium tego szpitala, prowadzonym przez Artura Chabowskiego. Szef prosektorium miał regularnie pobierać opłaty za usługi, które według prawa nie powinny być wykonywane w szpitalu, a przez zakład pogrzebowy. Polskie firmy są coraz bardziej inkluzywne i otwarte na zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Wśród pracodawców panuje większa świadomość ich potencjału, jednak wciąż jest on nieodkryty lub niewykorzystywany. Osoby z niepełnosprawnością chętniej mówią o niej w miejscu pracy, jeśli firmy wprowadzają odpowiednie plany wsparcia.
9: Na pewno to, co się zmienia i to, co widzę, że buduje tą inkluzywność, to większa otwartość pracodawców, większa świadomość na temat osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, większa świadomość potencjału, który tkwi w osobach z niepełnosprawnością i nadal jest albo nieodkryty, albo niewykorzystywany.
8: Mówiła w rozmowie z agencją Newseria Agata Spała-Zakrzewska, ekspertka do spraw inkluzywności i dostępności, prezeska i założycielka HR Fair Play. Na wzrost zatrudnienia wpłynie również wejście w życie ustawy o asystencji osobistej. Młodzi Polacy nie dosypiają, a gospodarka traci ponad 8 miliardów złotych rocznie. Więcej na ten temat powie Barbara Witan.
10: Według raportu Sen Młodych Polaków Straty w Gospodarce 1/3 badanych Polaków w wieku 18-35 lat przesypia 6 godzin lub mniej. Tymczasem rekomendowana długość snu dla tej grupy wiekowej wynosi od 7 do 9 godzin. Oznacza to, że Polacy chronicznie nie dosypiają, co przekłada się na ich absencje chorobowe w pracy. Szacuje się, że jeden dzień nieobecności pracownika kosztuje pracodawcę 500 zł, w związku z czym gospodarka traci rocznie ponad 17 milionów roboczodniówek i ponad 8 miliardów złotych. Niedobór snu wiąże się również ze zjawiskiem tak zwanego prezenteizmu, czyli pojawiania się pracownika w pracy mimo złego stanu zdrowia lub przemęczenia. Prowadzi to do

0: Zacznijcie, nagrywajcie się kołdrą, ja dzisiaj spam. Ojejku, jak byłem szczęśliwy, że mogłem się nakryć kołdrą wieczorem. Nie miałeś tak?
1: Ja śpię pod prześcieradłem teraz.
2: Radio Campus.

0: ten piękny poranek w końcu musiał dobiec końca. I to się właśnie dzieje, dobiega końca.
1: Jaki mamy dzisiaj dzień?
0: Piękny mamy dzisiaj dzień, moi drodzy, pamiętajcie o tym, idźcie z tym przesłaniem w świat i sprawdźcie, żeby się szerzyło, doceniajcie każdą chwilę wakacyjną, bo odchodzi bardzo szybko.
1: Dziękujemy wam bardzo za ostatnie 3 godziny, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!
0: Hej!
1: Kamil Kuć.
0: Filip Polczak.
1: Hej!
0: Hej!
2: Campus 97,1 FM.

Radio Campus, same sztosy.

0: Radio Campus. Efemerydy, czyli Susk w Radio Campus.
1: Dzień dobry, minęła godzina 10, co oznacza, że słyszymy się na antenie Radio Campus. Ja jestem Zuzia, czyli Susk, albo Susk, czyli Zuzia, i witam was w mojej audycji muzycznej Efemerydy. Dzisiejsza podróż muzyczna zacznie się od Polski, ale potem wybywamy w różne rejony. Rejony będą rapowe, głównie rapowe z małymi wyjątkami, więc zapraszam. Mam nadzieję, że będziemy się fajnie bawić, ale nie zaczynamy od rapu, zaczynamy od kolsów, czyli od bardzo rozmarzonej, sennej, eksperymentalnej, chociaż myślę, że trochę spokojniejszej eksperymentalnie niż kiedyś wersji kolsów. Rosa to jest numer, którego posłuchamy. Pochodzi on z najnowszego albumu Magia, duetu Kols właśnie. Na Rosie pojawił się Adam Rypucha, pojawiła się Joanna Kowalczyk również. Jest to numer otwierający album Magia. Ja polecam całość albumu totalnie i polecam też zobaczyć okładkę, bo jest naprawdę przewspaniała i myślę, że klimatem oddaje to, co tutaj się dzieje muzycznie. Mamy Aerograf, czyli jedną z najbardziej, nie wiem, czy mogę powiedzieć popularnych, to chyba nie jest dobre słowo, ale taką najbardziej rozchwytywanych ostatnio technik malarstwa, technik graficznych, która po prostu super się sprawdza, jeśli chcemy przedstawić taką nieuchwytność rzeczywistości, takie rozmazanie, no jak to Aerograf, taka technika. Także może już bez mojego gadu-gadu przejdziemy do odsłuchu Rosy. Kols, Adam Rypucha, Joanna Kowalczyk.

Calls, Adam Rypucha, Joanna Kowalczyk, Rosa z ich nowego albumu Magia. Pięknie, dziękujemy. Ja tak ostatnio sobie podróżuję, robię throwbacki muzyczne do tego, co polskie i do tego, co polskie w moim sercu. Do tego, co kiedyś mnie porwało, jakie zespoły, jacy raperzy. No i wszyscy doskonale wiemy, kto słucha tej audycji, że jedni z moich takich core raperów to jest Fish i Wona. To są Fish i Wona. I do tego Fisha, do płyt Fisha ma te tworzywo, wracam, myślę, dość często i dość intensywnie. Jedną z tych płyt, do których wracam regularnie, jest Zwierzę bez nogi. Fisza ma te tworzywo właśnie. Minęło 15 lat od jej premiery w tym roku. Mija 15 lat w tym roku. Jest to niesamowite, bo ona wyszła przed chwilą, wyszła w 2011. Pamiętam, jak słuchałam jej pierwszy raz, to było no, parę lat po wyjściu i była mega nowa, ale nadal brzmi świeżo i nadal brzmi bardzo, bardzo dobrze. No ale to w ogóle nie jest dziwne w przypadku Fisza Made Tworzywo. A myśliwy jest o wrażliwości, jest o autentyczności. Myślę, że głównie o artystycznej wrażliwości właśnie. O tym, z czym się ona wiąże. Zapraszam do odsłuchu ze mną. Myśliwe Fisze Made Tworzywo.

i szamate tworzywo myśliwe. Pięknie dziękujemy. Z polskich rzeczy mam jeszcze wam do zaprezentowania nowości, jedną nowość w sumie, która jest polsko-francuska i tematycznie kręci się wokół warzyw i owoców, ponieważ jest to premiera od vegetable.pl, czyli Franka Warzywa i Młodego Buddy. We współpracy stworzony ten numer jest z Clementine Lefrut. Lefrut? To jest francuska Clementyna Owoc. Więc jest Franek Warzywa i Clementyna Owoc, którzy zrobili numer Le Legum, co tłumaczy się jako warzywa. A jakże? Clementyna Owoc ma podobnie internetowo nonszalancki, co nie znaczy, że niezaangażowany, ale trochę nonszalancki, taki low-fi, graficzny tryb estetyczny w internecie. Myślę, że to jest jakiś punkt wspólny z Frankiem i Młodym Buddą. No i oczywiście owoce, warzywa, bardzo podobne do siebie, pełne witamin i w ogóle czasem nawet nie wiadomo, które jest które. Czym jest marchewka? Owocem, warzywem? Nie, marchewka z pomidorem chyba jeszcze były jakieś takie rozkminy, albo jakimś konkretnym gatunkiem pomidora. No wiecie, o co chodzi. Czasami nie wiadomo, czy to owoc, czy to warzywo. A tutaj mamy i owoc, i warzywo. Vegetable.pl, Clementine Lefrut i Le Legum. Zapraszam serdecznie.

To było Le Legum od Vegetable.pl i Clementine Le Fruit. Bardzo dziękujemy. Polecam ten duet. To nie była ich pierwsza współpraca, tylko kolejna. Cieszę się, że ona nastąpiła. Wychodzimy z Polski i zaczynamy sobie tę podróż od terenów niejasnych, terenów zróżnicowanych, ponieważ niby tam Wielka Brytania, niby Aleluja to jest brytyjska piosenkarka, twórczyni, artystka, ale nie do końca. Urodziła się w Arabii Saudyjskiej i jej rodzice są, mają korzenie w Sudanie, są z Egiptu, drugi rodzic jest z Etiopii, mama jest z Etiopii, więc tutaj są bardzo takie zróżnicowane tła kulturowe i u Aleluji te rzeczy słychać. Tam słychać bardzo dużo arabskich motywów w jej muzyce, ale również afrykańskich i współprace, które sobie dobierała na przestrzeni lat, są jak najbardziej afrykańskie, to są osoby z Afryką związane albo z niej pochodzące, więc no, wspaniałe rzeczy. Europejczyk sobie może posłuchać i podziwiać. I posłuchamy sobie z najnowszego albumu, ponieważ Aleluja wydała album Zero chwilę temu. Podpisany jest jako elektronika w portalach streamingowych, ale to jest trudne po prostu bardzo do określenia i czasem mam wrażenie, że te portale wrzucają trudne do zdiagnozowania rzeczy jako elektronika, a ile też wrzucili jako elektronika, a jednak bym tego tak nie nazwała do końca. Albo elektronika, albo alternatywa. Więc tutaj akurat padło na elektronikę, ale to do końca tym nie jest. Posłuchamy sobie numeru City of Symbols na ficie EGB i Vrel. No cóż, zapraszam was serdecznie. Aha, jeszcze może wspomnę, jeśli chodzi o te arabskie motywy, to sama okładka jest mocno arabska, bo font, którym napisana jest nazwa płyty i Aleluja, słowo, ksywa, jest takie ornamentalne w sposób arabski. No i płyta to jest taka czerwona okładka i czarne widoczne są tylko oczy, co od razu jakby nasuwa jakby widoczność tylko oczu, nasuwa jakąś formę hidżabu. Przepraszam, nie znam konkretnych nazw tych hidżabów. Wiem, że się różnią i różne mają nazwy. Dobrze, to już może przejdziemy do odsłuchu samego. City of Symbols, Aleluja. Zapraszam.

Alleluia, City of Symbols z jej najnowszego albumu. Dziękujemy pięknie i zachęcam do zobaczenia sobie, obczajenia całego tego albumu, bo myślę, że to jest bardzo ciekawa, inspirująca postać. Przenosimy się do Minnesoty, konkretnie do Minneapolis, aby posłuchać jednego z największych raperów w Minneapolis, jednego z tych, którzy są w stanie największe tamtejsze areny pozapełniać. Mowa o Profie. Prof. Z tego, co się dowiedziałam, to jego ksywa jest od tego, że tak go przyzywali nauczyciele w szkole, że jest taki mądry i się tak gada, dogaduje wszystkim, że jest taki prof, profesor, bardziej niż nauczyciele. No i tak w nim zostało, ma 42 lata i już no, cały czas sobie tego profa ma, wydaje pod tą ksywą płyty i najnowszą płytę Good Time Boy wydał chwilę temu, 26 czerwca, więc jest to mocna świeżość. Good Time Boy jest niejednorodna, ma, myślę, lepsze i gorsze momenty i ma też dużo gości. Ma też bardzo dużo gości, jest John Ray, jest 2 Chainz, jest That Mexican OT, jest T-Pain, jest Sauce Waka, no generalnie mocno. Tacy dość nietypowi raperzy, goście, jak na to, że mamy do czynienia z 40-letnim białym typkiem z Minneapolis, ale myślę, że to tylko nadaje takiego, że to jest, robi się bardziej ciekawe, nie? I to brzmienie myślę, że jest ciekawe, bo Prof totalnie nie udaje czarnego. I ja doceniam raperów, którzy nie udają czarnych, a są biali i robią swoją białą muzykę i eksperymentują na tym swoim białym brzmieniu, na polu białego brzmienia. Wiesz, nie chcę, wiecie, kategoryzować, jakie jest czarne brzmienie, jakie jest białe brzmienie, ale myślę, że ten biały rap po prostu wyodrębnił takie swoje cechy charakterystyczne, I można je w jakiś tam sposób wskazać. I jednym z nich jest to, co możemy w brzmieniu odnaleźć właśnie u Profa. Myślę, że musiałabym chwilę pokminić, żeby nazwać te rzeczy, więc po prostu ich posłuchajmy. Kia Boy, Prof z jego nowego albumu Good Time Boy. Zapraszam.

0: Hardman! Hardman!
1: Za nami Kia Boy od Profa. Pięknie dziękujemy. Przenosimy się do Houston, Texas, gdzie urodził się Max O'Cream, nigeryjsko-amerykański raper, który wydał chwilkę temu, również 26 czerwca, podobnie jak Prof, album O-Y-N. Ten skrótowiec rozwija się do Old Young N-Word i jest mega rapowy, jak to Max O'Cream. Chciałam z wami posłuchać numeru How the F I'm Lucky, który jest trackiem, w którym Max O'Cream mówi, odpowiada w sumie na taki zarzut, na taki komentarz wobec niego, no to ty jesteś szczęściarzem. A on mówi, tak, jestem szczęściarzem, przeżyłem to, to i to. To, co osiągnąłem, przyszło do mnie nie samo, ale ja to przyciągnąłem moim potem, moimi łzami, moją krwią, więc jakim sposobem niby jestem lucky, nie? I to jest ten numer. How the F I'm Lucky. Max O'Cream, zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: 10.30, Emilia Munarczuk.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Zmasowany atak na Ukrainę, ustawa wygaszeniowa dla Ukraińców mieszkających w Polsce, największe gołębie świata w Warszawie oraz o tym, co w sporcie.
3: Wiadomości.
2: Siły rosyjskie dokonały ubiegłej nocy zmasowanego ataku przy użyciu rakiet i dronów na Kijów, uderzając m.in. w budynki mieszkalne. Szczegóły przedstawi nasza reporterka Julia Grabowska.
4: Co najmniej 13 osób nie żyje, a ponad 80 zostało rannych w wyniku nocnych rosyjskich ataków na Kijów. Mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko potwierdził, że częściowo zawalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. Poinformował także o trwaniu operacji poszukiwawczo-ratowniczej w uszkodzonym budynku w dzielnicy Darnickiej. Łącznie zaatakowanych zostało ponad 30 miejsc w Kijowie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przerwał wizytę w Irlandii i przekazał, że niezwłocznie wraca na Ukrainę.
2: W życie weszła ustawa wygaszająca o świadczeniach dla Ukraińców mieszkających w polskich ośrodkach. Od 5 marca funkcjonowała ustawa wygaszająca pomoc dla obywateli Ukrainy w Polsce, która wprowadziła szereg ograniczeń w świadczeniach socjalnych. Przewidywała ona okres przejściowy, w którym osoby już mieszkające w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania mogły korzystać z pobytu na dotychczasowych zasadach. Od wczoraj Polska przestaje finansować pobyt większości Ukraińców w tych ośrodkach. Ta decyzja najbardziej uderza m.in. w osoby samotnie sprawujące opiekę nad trojgiem lub większą liczbą dzieci.
5: Przede wszystkim dotyka tych, którzy są w takiej najbardziej kryzysowej sytuacji, no bo to są osoby, które mieszkają w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego. To są głównie kobiety z dziećmi. Według raportów jest to około 11 tysięcy osób, w tym mniej więcej 6 tysięcy dzieci. Mam nadzieję, że zarówno resort rodziny i pomocy społecznej tutaj zadziała, ale tak, to są samorządy, które z ograniczonym finansowaniem będą musiały zadziałać.
2: Informowała dr Sara Bojarczuk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że nie zaakceptowała przepisów tej ustawy, a przyczyną dla takiej decyzji rządu było, jak mówi, weto prezydenta do ustawy o pomocy Ukrainie. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje nowe przepisy, które mają zapewnić bezpłatny pobyt dzieciom osoby uprawnionych do bezpłatnego pobytu w ośrodku zakwaterowania zbiorowego. Największe gołębie świata zamieszkały w Warszawie. Do hali wolnego lotu warszawskiego ZOO trafiła para korońców siodłatych, jedynych przedstawicieli tego gatunku w polskich ogrodach zoologicznych. Ptaki należą do największych gołębi świata, osiągających rozmiary dużej kury lub niewielkiego indyka. Wyróżniają się charakterystycznym czubem przypominającym delikatną koronkę. W naturze korońce siodłate występują wyłącznie w lasach zachodniej części Nowej Gwinei oraz na okolicznych wyspach. Jest to gatunek zagrożony wyginięciem i jest objęty europejskim planem hodowlanym.
3: Sportowy kampus.
2: Polki zagrają z Hiszpanią w meczu Mistrzostw Europy U18 siatkarek. Gospodarzem jest Litwa i Łotwa, a w turnieju gra 16 reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po 8 zespołów w każdej. W pierwszym meczu Polki zmierzyły się z Łotwą i wygrały 3-1. W drugim spotkaniu zmierzą się z Hiszpanią, a spotkanie zaczyna się już za godzinę. Kolejnymi rywalami Polek będą reprezentacje Turcji, Włoch, Czech, Belgii oraz Islandii.
3: Radio Campus.

Where I'm From, T.I., Anderson .Paak i Stallone. Zagrałam ten numer, ponieważ kocham Andersona .Paaka i na tym numerze również nadał mu ton. Bez Andersona .Paaka ten numer zupełnie nie byłby tym,

królem jest oczywiście T.I. I wokół tego jest w sumie ten album. Cała okładka jego jest dość mocno patetyczna, bo pokazuje tego króla na szachownicy, który jest przewrócony, wszystkie inne pionki stoją i ten na szachownicy król tak krwawi. No, myślę, że muza jest lepsza niż okładka w tym przypadku i nie oceniamy książki po okładce. Chciałabym odsłuchać z wami nowości kolejnej, ale zanim będzie nowość, to zrobimy sobie mały throwback nadający kontekstu. Throwback do 2017 roku i trochę nie mogę uwierzyć w to, że już 9 lat minęło od płyty Flower Boy Taylora The Creatora. Płyty, która ma wspaniałą okładkę z kolei, przepiękna. Płyty, która pozwoliła mi się z Taylorem The Creatorem zapoznać mocniej. Wcześniej tylko słyszałam o nim, a w tym 2017, jak miałam 15 lat, to faktycznie tego odsłuchałam i mówię, okej, okay, wow, dobra, okej, okay, rozumiem, spoko. Rozumiem. Potem zaczęłam słuchać starszych rzeczy Taylora i byłam jak, okej, tego trochę nie rozumiem. Trochę to jest zbyt agresywne i wulgarne. Teraz trochę lepiej rozumiem konwencję, ale nadal nie czerpię z tego jakiejś czystej przyjemności. Z tych najstarszych rzeczy Taylora i myślę, że dorósł mocno jako człowiek i artysta, ale 2017 to już był moment, w którym bardzo mi się podobało to, co się u niego dzieje. Posłuchamy sobie numeru legendarnego, ikonicznego Who Dat Boy, Who Dat Boy na ficie A$AP Rocky. Zapraszam.

0: The Creator, A$AP Rocky. Dziękujemy pięknie. I po tych 9 latach od wydania tego numeru, Who That Boy, Tyler, The Creator zdaje się odpowiadać na pytanie, które sam zadał z A$AP-em Rockim. Odpowiedź brzmi That Guy, bo tak się nazywa nowy singiel Tylera, The Creatora. That Guy. Piękna układka, na której Tyler, The Creator szczerzy zęby, a na tych zębach ma takie kamyczki. Na każdym ząbku jest jeden kamyczek kolorowy. I bardzo szanuję Tylera, The Creatora, że to nie są maksymalnie wybielone zęby, bo już wszyscy mają z popularnych ludzi sławnych maksymalnie wybielone zęby. Jakoś ponadnaturalnie w ogóle biel mocniejsze niż proszki do prania reklamują. Więc Tyler, The Creator ma naturalne zęby, ale za to ze wspaniałymi takimi kamyczkami kolorowymi ponaklejanymi. I szczerze te ząbki do nas przeogromnie, mówiąc, że jest tym gościem. Jestem tym gościem. That guy, Tyler, The Creator.
1: Them niggas used to press me on a kid color bus. El Segundo and Perry. That's why I'm paranoid.

0: Utopia, nah.
1: That guy, Tyler, the Creator. Tyler, the Creator, rapujący, że jest tym gościem, jest nim, jest tym gościem, naprawdę jest tym gościem. Nie mógł mi nie przynieść na myśl Megan Thee Stallion. Ja ogólnie słucham ostatnio bardzo dużo Megan Thee Stallion i jak myślę, że zawsze miałam do niej taki stosunek raczej pozytywny, ale nie jakiś mocny, w sensie nie byłam z tym jakoś związana i te numery do mnie jakoś mocno nie trafiały, nie rezonowały. Tak w momencie, w którym byłam na siłce, potrzebowałam jakiegoś takiego bangera i włączyłam sobie Megan Thee Stallion, te najpopularniejsze rzeczy. No to potem zaczęłam jednak słuchać, bo zadziałało na mnie, ten banger działał i poszukałam dalej. I od tego czasu słucham jej cały czas. Bo jest naprawdę świetną raperką. Jest, myślę, no ma jakieś tam skipy na swoich albumach, ale ogólnie rzecz biorąc, jak dobrze nawija świetnie. Jest naprawdę rewelacyjna. I uwielbiam ją. Ma takie numery, w których po prostu trzyma za twarz. Przez 3 bite minuty trzyma za twarz swoją nawijką i to jest coś, co ja kocham, uwielbiam. Jeden z takich numerów, który jest pomocny w momencie, w którym czuję się trochę self-conscious i potrzebuję pewności siebie, to jest Her. No i wiąże się, jak to się wiąże z Tylerem, The Creatorem, tak, że refren tego numeru powtarza się I'm Her, Her, Her. Także ona jest trochę that guy, ale przez to, że jest Megan Thee Stallion, to jest I'm Her, Her, Her. Więc no, już sobie słuchaliśmy tego numeru, ale ja do niego tak często wracam, że wróćmy sobie do niego również na antenie. Megan Thee Stallion, Her. Zapraszam.
2: Bitches don't like me, cause like, I'm pretty as fuck.
3: Just the other day, I heard a hoe say, matter of fact, what could a hoe say with a face like this and a bitch this paid? Shit,

Megan Thee Stallion, Her. Dziękujemy pięknie. Kocham Megan Thee Stallion. Myślę, że mam wakacje związane z Megan Thee Stallion i bardzo się z tego powodu cieszę, bo ona nadaje mi pewności siebie, a to jest coś, czego potrzebuję. Dziękuję bardzo. Trochę wychodzimy z rapowych rzeczy i przechodzimy do Alt J, ponieważ Alt J wydali nowy album we współpracy z J. Jerome 87, który brzmi jak po prostu jakaś ksywa w Minecrafcie albo gdzieś tam. Jak się okazuje, J. Jerome 87 to jest frontman Alt J, tylko że nie zrobili tego jako Alt J, tylko J. Jerome 87 zrobił płytę we współpracy z Alt J, co jest zastanawiające i ciekawi mnie, jak wyglądał ten proces. Mam nadzieję, że tam jest wszystko okej u chłopaków, ale chyba tak, jak wydali te płyty, więc tak. No, jest to muza trochę różna od Alt J, ale też nie jakoś bardzo. Myślę, że to jest mniej więcej w podobnym klimacie i mi się to podoba. Mi się to podoba, to jest taka muza, do słuchania muza, taka do słuchania muza, więc sobie jej posłuchamy. Juicy, J. Jerome 87, mój ulubiony gamer i Alt J. Zapraszam.

J-Jerome 87 i Alt J, numer Juicy. Dziękujemy pięknie. I ja wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że było miło i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień w czwartek o godzinie 10, jak co czwartek. Dzisiejsza podróż zakończy się Mr. Fantasy z jego nowego albumu Fantasyland. Numer nazywa się Mr. Fantasy, a jakże? Jeżeli ktoś nie zna Mr. Fantasy, ja nie znałam na przykład, jest to alter ego nowozelandzkiego aktora KJ Apa. To z kolei brzmi jak piwo KJ Apa. I ma ten Apa swoje alter ego w postaci Mr. Fantasy właśnie. Jest to taki pop z funkiem, z pop z funkiem. Może myślę, że to jest dobre określenie. I bardzo funkowy i zabawny jest sam Mr. Fantasy. Ma takie, wygląda trochę jak Lord Farquaad w pomarańczowym futrze. Więc fajnie sobie wymyślił. My sobie tego posłuchamy. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się za tydzień.

Klasmatic i Seek and Sam z kawałkiem Make Me Feel. Tak zaczynamy dzisiejszą audycję Campus Główny, w której jak zwykle będziemy mówili o nauce, więc bądźcie z nami, będę tutaj mówił do godziny 13. Kuba Łasicki, zapraszam.

0: Kampus Główny.
1: Dziś będziemy dużo mówić o internecie, ponieważ będziemy rozmawiać z ekspertką od trollingu. Co za tym stoi, dlaczego ludzie to robią i dlaczego inni dają się ragebaitować takim trollom w internecie. Ale rozpoczynamy od przeglądu tego, co można przeczytać na stronach popularnonaukowych. I na stronie naukawpolsce.pl jest artykuł opisujący badania nad seniorami. Często tutaj ostatnio rozmawiam o dzieciach w internecie i o tym, co one tam robią, czy jakie zagrożenia na nich czekają, a tym razem naukowcy z kanadyjskiego York University skupili się na seniorach, na tym, jak na dobrostan psychiczny starszych użytkowników wpływa internet. No i wykazali, że może mieć on bardzo różny wpływ w zależności od tego, co akurat taki senior w internecie robi. Bo badania pokazują, że używanie przez seniorów internetu może w dużej mierze powodować, że oni sobie będą lepiej radzić z samotnością. No i osoby, które używały e-maili, więc dla młodszych osób raczej mało popularnej metody korespondencji ze znajomymi, no to seniorzy, którzy używali e-maili, rzeczywiście czuli się lepiej, byli mniej samotni, mówili, że są bardziej zadowoleni ze życia. Tymczasem seniorzy, którzy używali mediów społecznościowych, no to wykazywali gorsze samopoczucie, gorszy dobrostan i można powiedzieć, że te media społecznościowe wpływały na nich negatywnie. Badacze tutaj rozwiązują tą zagadkę, że po prostu w mediach społecznościowych nie tylko piszemy ze znajomymi, ale także jesteśmy wystawieni na informacje stresujące, na negatywne informacje, które do nas dopływają i jest to w niekontrolowany sposób nas zalewają te informacje. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie naukawpolsce.pl, gdzie jeden z najnowszych artykułów opisuje całość tych badań.

0: Kampus Główny.
1: Ostatnie dni to rekordy temperatur. Nie tylko w Polsce, w całej Europie odnotowano rekordowo wysokie temperatury. No i odbija się to nie tylko na naszym dobrostanie, na tym, że trzeba było te kilka gorących dni jakoś mądrze wykorzystać, mądrze rozegrać, aby się nie przegrzać. Wpływa to także na globalną temperaturę oceanów, która w czerwcu także była rekordowa. Jeszcze nigdy w historii pomiarów nie odnotowano tak ciepłych globalnie oceanów jak w ubiegłym miesiącu. Średnia wynosiła blisko 21 stopni Celsjusza, dokładnie 20,98 Celsjusza. To są dane według unijnego programu obserwacji i monitorowania oceanów Copernicus Marine Service. No i jest to najwyższa zanotowana kiedykolwiek temperatura w szóstym miesiącu roku. Dyrektor tej instytucji ostrzega, że obecnie warunki świadczą o rozpoczęciu nowej fazy, która zaprowadzi ludzkość na nieznane wody, jak to sam określił, bo przy temperaturach oceanów na tym poziomie oraz El Niño, czyli takim zjawisku, które wpływa na to, co się dzieje teraz w Europie pod względem pogody, w nadchodzących miesiącach prawdopodobnie będziemy świadkami padania kolejnych rekordów. No a chyba jaka jest konsekwencja ocieplania się oceanów, no to już nie trzeba nikomu tłumaczyć. To jest temat, który od wielu, wielu lat jest szeroko komentowany, więc mam nadzieję, że wiecie, jakie są tego konsekwencje. A czym jest ten El Niño? Bo naukowcy są zgodni, że do obecnie tych rekordów przyczynił się w ogromnej mierze szalejący na Pacyfiku El Niño, czyli zjawisko, które właśnie w niektórych częściach Oceanu Spokojnego uwalnia duże ilości ciepła do atmosfery, co natomiast wpływa na układy wiatrów, chmur oraz wzorce pogodowe na całym świecie. I właśnie w efekcie sytuacja ta zmienia globalne układy pogodowe, prowadząc do tych klimatycznych zaburzeń i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Aby przeczytać więcej na temat El Niño oraz o konsekwencjach morskich upałów, najlepiej wejść na stronę nationalgeographic.pl. Tam jeden z najnowszych artykułów autorstwa Olafa Kartaszewskiego czeka na Was.

Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.

0: Kampus Główny.
1: Mówiłem o rekordach temperatur. Rekordowy jest także mundial, który trwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Często te rekordy polegają na tym, że po prostu mamy najwięcej drużyn, więc pada najwięcej goli albo najwięcej czerwonych kartek, bo mamy najwięcej meczów. Ale wczoraj padł kolejny rekord, na który nie ma wpływu to, ile drużyn gra, czy ile meczów rozegramy. Wczoraj padł najpóźniejszy gol zdobyty w historii Mistrzostw Świata, ponieważ Yuri Tielemans strzelił gola w 125 minucie i 44 minucie. I to nie byle jakiego gola, ponieważ gola na 3-2, który pozwolił Belgii przejść dalej do 1/8 finału i wyeliminować Senegal, z którym to Belgowie przegrywali 0-2 jeszcze do okolic 80 minuty, nie pamiętam z konkretnej minuty, ale no około 10 minut przed końcem dopiero rozpoczęli odrabianie strat i po dogrywce przeszli dalej. No ale nie samą piłką nożną kibic żyje. Tym razem w Kampusie Głównym trochę historii i spojrzenie w przyszłość lekkiej atletyki. Minęło już prawie 16 lat od ustanowienia rekordu świata na 100 metrów. W 2008 roku Usain Bolt przebiegł stówkę w 9 sekund i 69 sekundy. Pobił wtedy swój własny rekord świata. No i czemu od niemal dwóch dekad nie ma nowego rekordu? Basia Milewska rozmawiała z Danielem Greenbergiem, autorem 17 tomów Igrzysk Lekkoatletów i jednym z założycieli Komisji Statystycznej Polskiego Związku Lekkoatletycznego.
2: Kiedy kończył ten bieg, zwalniał na ostatnich metrach, bo miał taką przewagę, że nie dało się już jej odrobić dla rywali. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, który pozwala wierzyć, że ten wynik może być poprawiony. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, podzielimy cały dystans 100 metrów na 10-metrowe odcinki i przyjrzymy się rekordowym osiągnięciom na kolejnych odcinkach, to okaże się, że sumując te odcinki, a Usain Bolt miał rekordowe wyniki między od 40 metra aż do 90 metra. Otóż jeżeli to podsumujemy te odcinki, to wyjdzie nam wynik fantastyczny, 9.30. A rekord świata Usaina Bolta to jest 9.58. Czyli teoretycznie jakiś super sprinter, który dysponuje maksymalnym startem, maksymalnym przyspieszeniem, umiejętnością utrzymania tego tempa do samej mety, mógłby taki właśnie wynik. Powiem jeszcze jedno. Historycy sportu, analizując postęp rekordów, ale także znając historię medycyny, fizjologię człowieka i tak dalej, doszli do wniosku, że rekordy będą poprawiane.

0: znana jako Flo Jo.
1: Jeden z najbardziej wyśrubowanych kobiecych rekordów tak naprawdę. On został ustanowiony przez Flo Jo w jej najlepszym roku startu, w 1988 roku. Najpierw wykazała wspaniałą formę na Indianapolis w kwalifikacjach przedolimpijskich Stanów Zjednoczonych i później potwierdziła go na stadionie olimpijskim w Seulu. I te rekordy są fantastyczne i do dziś to trudno sobie wyobrazić praktycznie kobiety, która pobiegnie poniżej 10:48, czy 49, jak tak tyle wynosi rekord świata na 100 metrów, czy poniżej tam 21:34. Dotyczyły po pierwsze niejasnych spraw dopingowych, bo wiemy, że miała wiele wspólnego z osobami, które później były przyłapywane na dopingu, a druga sprawa to jest wiatr. Podano oficjalnie, że to było 0-0, podczas gdy niektórzy twierdzili, że tam potężnie wiało, przynajmniej na niektórych odcinkach tego biegu, więc jak było do końca, nie jestem pewny, ale taki wynik, przy takim jeszcze wspomaganiu, jeżeli to był wiatr, będzie bardzo, bardzo trudno poprawić. No tak, ale niektórzy świadkowie czuli wiatr i dlatego o tym wspomniałem, chociaż się nikogo nie złapał za rękę i nie chcę mówić o jakichś machinacjach sędziowskich. Jest jeszcze jedna ciekawa sprawa. Otóż Flo Jo od chyba 20 metra pokonywała wszystkie odcinki najszybciej w historii, przez kiedykolwiek takie pomiary robiono, a kiedy dodamy w ogóle wszystkie te poszczególne 10 odcinków maksymalnych, jakie kobiety osiągały, to wychodzi jeszcze lepszy wynik, wychodzi wynik 10:30. Więc tu też jeszcze jest 19 setnych straty samej Flo Jo.
0: Właśnie wspomniany doping jest taką mroczną stroną sportu i o niej powiemy więcej za parę chwil.

0: Głos główny.
1: To Me and You od Bonobo w Radiu Campus. My wracamy do tematu sportowych rekordów z przeszłości i ich mrocznej strony. Związek Radziecki, NRD czy Czechosłowacja systemowo organizowały doping dla swoich zawodników. Głośny był przykład Jarmiły Kratochwilowej, która nigdy nie została przyłapana na dopingu, jednak jej rekordy do dziś budzą kontrowersje z powodu podejrzeń o stosowanie niedozwolonego wsparcia. Niektórzy sugerowali, by z początkiem wieku, przy lepszej ochronie antydopingowej, na nowo zapisywać rekordy świata.
2: Wówczas to było bardzo niekontrolowane, inaczej w Stanach Zjednoczonych, w każdych zawodach mogło być inaczej robione. Nie było jednolitej metody pomiaru, krótko mówiąc, a często nawet kryto jeszcze zawodników. Te wpadki zdarzały się raczej na imprezach międzynarodowych typu właśnie Igrzyska Olimpijskie czy Igrzyska Kontynentalne, gdzie rodzimi sędziowie nie mogli ingerować w to. Więc krótko mówiąc, ja też podejrzewam niestety, że wyniki Kratochwilowej, ponieważ widziałem ją, jak zmieniała się jej sylwetka. Widziałem ją osobiście na stadionie w Pradze na Strachowie w 1978 roku, kiedy już reprezentowała Czechosłowację w biegach krótkich, wtedy była głównie sprinterką, to 200 metrów, później przestawiła się na dłuższe dystanse i już właśnie wówczas widać było, jak mężnieje jej sylwetka, jak potężną muskulaturę posiada i to wszystko sprawiło, że te rekordy jakoś nie cieszą tak bardzo jak te, które pamiętamy no, z czasów czy Wilmy Rudolph, tych zgrabnych gazel, które po prostu płynęły po bieżni. Tu wszystko było siłowe bardzo.
1: A jak wiele w dzisiejszych rekordach świata jest za to technologii? Ile pracy trenerów, a ile pracy zawodnika?
2: Człowiek jest już wspomagany technicznie dzisiaj. To znaczy część tego zasług należy przypisać obuwiu. To nowe obuwie polega na włóknach karbonowych, na piankach. Czyli pantofel jest sztywny, ale jest bardzo leciutki i ma elastyczność. I w dodatku jeszcze on dodaje energii, bo krótko mówiąc, straty energii są mniejsze na każdym kroku ze względu na tą elastyczność pantofli. Czy co więcej, ta część dolna, właśnie elastyczna, ona jest dopasowana indywidualnie do cech antropomorficznych stopy pojedynczego tego zawodnika. Czyli idealnie dopasowana po prostu. Straty energii są minimalne. To jest pierwszy powód tego postępu. Drugi powód to jest racjonalność nowych metod treningowych. One polegają generalnie na, nie tylko, że nie koncentrują nas się na samym treningu, ale na przyspieszeniu potem odpoczynku. Jest taka koncepcja, która mówi, że człowiek po treningu i po odpowiednich środkach, które mu się podaje w okresie odpoczynku, powinien wejść na wyższy poziom niż był tuż przed tym treningiem. Czyli to jest taka metoda właśnie podnoszenia umiejętności, a druga część tych postępu fizjologicznego, związanego z lepszą rozumieniem fizjologii człowieka, polega też na dawkowaniu, bardzo konkretnym dawkowaniu cyklów treningowych, procesu całego treningowego, tak, że on znowuż idealnie jest dopasowany do potrzeb zawodnika i wprowadza go na odpowiedni moment czasowy w najwyższą możliwą formę sportową. Dziś trafiamy punktowo po prostu. Trenerzy potrafią to robić. I to jest ogromna, ogromna różnica w stosunku do okresu poprzedniego, kiedy na ślepo pracowano nad objętością treningu, czy kilometrażem i tak dalej, natomiast nie potrafiono dopasować tego do fizjologii człowieka. To jest ogromna sztuka. Jak sztuką jest, nie wiem, namalowanie pięknego obrazu, sztuką jest zrobienie wspaniałego filmu, to sztuką jest doprowadzenie zawodnika w tym najlepszym momencie, na przykład na oczach milionów ludzi oglądających Igrzyska Olimpijskie, do najwyższej formy. I to właśnie było przy Flojo, to właśnie było przy Usainie Bolcie. Powiem jeszcze jedno. Są różne konkurencje. Są konkurencje, w którym rekordy nie mogą wręcz padać na Igrzyskach Olimpijskich. Więc są takie konkurencje, czy skoków dalej. Wyjdziesz, niezależnie od konkurencji, skoczysz bardzo dalej. A są takie, gdzie jest to bardzo trudne. Te, które pani wymieniła, to jednak były związane właśnie z taką eksplozją indywidualną.
1: Dodajmy na koniec, że w historii biegów na różnych dystansach w przeszłości zapisali się też Polacy, m.in. Irena Szewińska, Bronisław Malinowski, Marian Woronin czy Grażyna Rapsztyn. A z Danielem Greenbergiem, autorem 17 tomów Igrzysk Lekkoatletów, rozmawiała Basia Milewska.
0: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji komunikacyjnych dla całego gatunku. Otwarciem i drogą.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12.45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
1: Autopromocja.

0: You should have had to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Kampus główny.
1: Myśląc o internetowych trolach, wielu z nas wciąż może mieć w głowie takich niewinnych żartownisiów. Ja też tak myślałem o nich. Często sprawdzających po prostu cierpliwość innych, czy bawiących się w jakieś głupie komentarze. No jednak od pewnego czasu trolling ma już zupełnie inny wymiar, bo stał się takim niebezpiecznym, celowym narzędziem propagandy, dezinformacji. I o tym będziemy mówić z dr Agnieszką Marzendą z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliografii, Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Analizowała pani w swoich badaniach treść w różnych mediach społecznościowych. No i widać tam, że trolling nie jest już taki właśnie jednowymiarowy, jak powiedziałem. Kiedyś to byli żartownisie, którzy sobie robili po prostu jaja na jakichś różnych forach. No a jakie zachowania trolling dzisiaj obejmuje?
2: Trolling dzisiaj jest gigantycznym narzędziem wykorzystywanym do różnych celów, do celów propagandowych, właśnie tak jak już pan powiedział, do celów propagandowych, politycznych, dla zabawy, po to, żeby kogoś zdyskwalifikować albo w ogóle wykluczyć go, tak? Mówimy o cancel culture, jest to też jeden z takich super narzędzi, żeby można było to robić. Absolutnie na trolling musimy patrzeć wielowymiarowo, tak? Tutaj właśnie ten artykuł, badania pierwsze dotyczyły hatingu, drugie dotyczyły trollingu, natomiast one bardzo, ta klasyfikacja bardzo mocno pokazuje, że trolling ma różne oblicza i różnie też w zależności od tych oblicz. Również po pierwsze różnie na niego reagujemy, a po drugie różne skutki społeczne wywołuje. Także też dzisiaj nie możemy jednoznacznie powiedzieć, czym jest trolling, czy jest dobry, czy jest zły, bo nie pamiętajmy, że trolling ma też, może mieć taką... Nie to, że dobrą funkcję, tak, że być może być pozytywny, o tak, albo neutralny. Z trollingiem, przy trollingu nie mówimy tylko o tych takich negatywnych skutkach, także też zależy absolutnie od tego, z jakim trollingiem mamy do czynienia, natomiast oczywiście wykorzystywany jest w sposób mega intencjonalny, czasami super podły, po to, żeby osiągać różne korzyści.
1: To zgaduję, że negatywne konsekwencje ma właśnie taki trolling, powiedzmy polityczny, jakaś manipulacja, dezinformacja, no a te jakieś pozytywne to właśnie to, co ja powiedziałem na początku, że ten trolling w starym stylu, że to po prostu są żarty, no a żarty powodują uśmiech, jakieś polepszenie humoru i tak dalej.
2: Tak, jak najbardziej. Wiemy już tak, że trolling wygrywa wybory. To widzieliśmy w ostatnich czasach w wielu przypadkach, również jeżeli chodzi o Polskę, tutaj też niestety ta świadomość trollingu jest na tyle niska w społeczeństwie, że siły obce, jakbyśmy tego nie nazwali, tak, bardzo często decydują i wpływają bardzo mocno na nasze poglądy i opinie. Są w stanie manipulować bardzo dużymi grupami osób. Zazwyczaj są to osoby, które po prostu są nieświadome. Jeżeli chodzi o ten trolling pozytywny, no to tutaj jest bardzo wiele, tak się uśmiechnęłam, bo właśnie takie tak te pacynki, czy jakieś nie wiem, memy prześmiewcze, wyśmiewanie się z pewnych rzeczy, to są też takie narzędzia, którymi możemy sterować bardzo też intencyjnie, właśnie do tego, żeby pobudzać społeczeństwo do mówienia o czymś, do takich lekkiego modelowania opinii, ale właśnie w takim dobrym kontekście.
1: Czasem się słyszy o czymś takim jak farmy troli. To jest coś, co rzeczywiście działa już wszędzie, że nie tylko Putin czy Trump, tacy najwięksi politycy świata, ale także nasi tutaj lokalni polscy politycy mają swoje farmy troli i podczas kampanii je wykorzystują?
2: Tak, oczywiście. Na czym polega farma troli? To dla osób, które nie bardzo orientują się w temacie. To wygląda w ten sposób, że są bardzo duże takie firmy, agencje zatrudniające wiele osób. Wyobraźcie sobie na przykład 400 osób zatrudnionych. Każda ma 20 telefonów, w każdym telefonie inną tożsamość i ich praca polega na tym, że wchodzą codziennie do tego swojego telefonu, dostają rozpiskę, gdzie co mają mówić, jakie bardzo często też widać wprost przeklejone zdania, tak? Na przykład z jakimś błędem charakterystycznym. I zobaczcie, że taka jedna firma, 400 osób, 20 tożsamości, może mieć 8 tysięcy tożsamości, tak? To jest gigant. To jest sieć po prostu osób, które są co gorsze organiczne.
1: Bo mnie to zawsze szokuje, aha, że to naprawdę są ludzie, którzy gdzieś siedzą i oni to piszą, bo ja sobie często myślałem, że to po prostu są boty, bo co za problem w dzisiejszym świecie boty zrobić, tak? Mhm. Teoria martwego internetu mówi, że w ogóle większość komentarzy to są boty w dzisiejszej sieci. To są ludzie, którzy siedzą z tymi telefonami, oni czekają na konkretne, nie wiem, linki, miejsca, i dostają informacje, co mają pisać, i to jest na klawiaturze naprawdę wystukane w czasie, tak, AI, a nie boty.
2: Tak, przede wszystkim z tego powodu, że tych takich organicznych ruchów praktycznie nie da się wyśledzić. Oprogramowanie komputerowe dzisiaj dość dobrze radzi sobie z botami. I właśnie, żeby nie padać ofiarą z jakby wykrycia botów, po prostu zatrudnia się ludzi. Są miejsca, pamiętajcie, na świecie, gdzie wartość pieniądza jest dużo niższa niż w krajach, w których właśnie trollingiem się walczy o władzę, i koszty ponoszone właśnie na zatrudnianie ludzi są super śmieszne, tak, na dobrą sprawę, tak? A dla tamtych ludzi są na tyle duże te wynagrodzenia, bez skrupułów.
1: A to też może być tak w takim razie, że polska firma, jakiś polski polityk korzysta z osób z tych Indii, Bangladeszu i tak dalej, którzy po prostu nawet nie rozumieją, co oni piszą?
2: Nie, raczej są to lokalne osoby.
1: Okay.
2: Mam na przykład, tak, nie chciałabym, żeby tutaj doszło do pomówienia, tak? Natomiast mam oczywiście w głowie taki jeden polski przykład jednego z polityków, jednego z bardzo takich polityków jakby przyczepianych do tego tematu, i on ma właśnie wiele kont, sam obsługuje te konta. Ja myślę, że biorąc pod uwagę skalę, to również tam zatrudnia po prostu osoby. Nie wiem, czy to są osoby, które ideologicznie pasują i sprawia im to przyjemność, czy są to osoby, które po prostu dostają za to wynagrodzenie. Jest jak jest, tak? Natomiast z drugiej strony mamy edukację, mamy świadomość, musimy walczyć o to, żeby ludzie po prostu nie dawali nabijać się, tak jak mówicie, tak, nabijać butelkę, dlatego że to jest bardzo szkodliwe społecznie.
1: I o tej edukacji, jak się przed tym bronić, chcę porozmawiać w drugiej części naszej rozmowy, do której wrócimy za parę chwil.
3: Floro? Floro? Dobrze się czujesz?
4: Nie wiem.
3: Co ci się stało?

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z dr Agnieszką Marzędą. Mówimy o trollingu, który już dawno ewoluował z takich niewinnych żartów na forach internetowych w coś o wiele poważniejszego. No i powiedziałem, że chciałbym jeszcze także porozmawiać o tym, jak my, nie trolle, możemy się przed tym bronić. Jakie są takie typowe objawy, że wchodzimy w komentarze pod jakimś postem, no i możemy powiedzieć, okej, to jest troll, nie będę się angażował w to emocjonalnie, nie będę odpowiadał. Coś, co można zaobserwować i od razu rozpoznać.
2: Mhm. Dzisiaj bardzo trudno jest to rozpoznać. To jest tak, że wiele osób, zwłaszcza bardzo mocno spolaryzowanych, one albo bardzo się nie zgadzają, albo to właśnie trafia w ich nutkę i właśnie do takich osób najłatwiej jest docierać trollom. One albo właśnie w sposób bardzo naiwny wierzą, potwierdzają i jeszcze utwierdzają się w swoich przekonaniach, albo z drugiej strony właśnie od razu zaczynają komentować. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często te wypowiedzi, takie wstawki troli, komentarze, one są nasycone bardzo mocno emocjonalnie. One od razu jakby wywołują w człowieku taką trochę agresję, zwłaszcza u osób, które są bardzo mocno zaangażowane w pisanie na w ogóle na internecie. Tutaj mam na myśli jeden, tak, chociażby X-a, tak, na X-ie najwięcej tych troli widać, ale to dobra, to nie jest tylko X, umówmy się, tylko w większości portali społecznościowych. Czy można je rozpoznać? Bardzo często można, zwłaszcza jeżeli bardzo dużo czasu spędzamy. Bardzo dobrze widać to też w momencie, kiedy są na przykład jakieś posty, czy ta sama firma, osoba, czy jakiś temat ma bardzo niewiele komentarzy, a nagle pojawia się jakiś super kontrowersyjny temat i pod tym tematem nagle pojawia się bardzo dużo takich właśnie emocjonalnych, angażujących komentarzy. To jest ten taki znak, który powinien nam powiedzieć, tak, to może być właśnie zagrywka trollowa, ale też bardzo dobrze widać taką retorykę charakterystyczną dla danego czasu. Nagle pojawia się coś, jakieś wydarzenie i załóżmy partii X i żeby przykryć pewne rzeczy, no to oczywiście uruchamiane są od razu trolle, uruchamiane są osoby, które wyciągają inne tematy, które powodują chociażby taką bardzo kontrowersyjną rozmowę, pobudzają tą rozmowę po to, żeby przykryć inne tematy. To też jest bardzo charakterystyczne i też nie przez przypadek pojawia się w danym momencie, tak? To jest ten. Natomiast troszkę jesteśmy bezbronni, zwłaszcza osoby, którym bardzo dobrze się wydaje, i tutaj takie dobre słowo do podkreślenia, wydaje się, znają mechanizmy działające właśnie chociażby w portalach społecznościowych. Na dobrą sprawę to są osoby właśnie takie najmniej świadome, tylko im się wydaje, że wiedzą.
1: Mhm. A czy polaryzacja, czy właśnie te emocje to jest wyjaśnienie, dlaczego ludzie odpowiadają potem na te komentarze? Bo tak jak trochę rozmawialiśmy poza anteną w przerwie, ja piszę komentarz w internecie raz na rok, to jest na pewno moja średnia, jak nie rzadziej, bo nie wyobrażam, nie rozumiem, po co pisać komentarze i odpowiadać i się w nich kłócić? No jedyne komentarze, jakie ja piszę w internecie, to jest jakaś głupota pod postem znajomego. Ale że jak widzę jakiekolwiek posty na forach, nie wyobrażam sobie w ogóle wejść w sekcję napisz komentarz. Mogę je poczytać, ale żeby odpisać?
2: Myślę, że to troszeczkę wynika z tego, że ludzie mimo wszystko, czy mamy wolność słowa, tak? Ludzie chcą wyrażać swoje emocje, swoje poglądy i właśnie komentarze są takim dobrym miejscem, gdzie możemy powiedzieć wszystko. Bardzo często jest to również anonimowo, tak? Bo zobaczcie, że z jednej strony chcemy wolności słowa, z drugiej strony chcemy anonimowości, czyli tutaj jakby nie idzie odwaga cywilna, nie idzie z właśnie z potrzebą wolności słowa. Natomiast wracając jeszcze do tego pytania, na pewno jest tak, że wynika to z tego, że ludzie szukają emocji, chcą dać upust swoim emocjom, mają potrzebę też dyskutowania, uważają, że właśnie taka dyskusja, z mojego punktu widzenia niestety tak, również ona jest taka no niekoniecznie wartościowa, że ona ma jakiekolwiek znaczenie. Natomiast z drugiej strony nie widzą tego mechanizmu, w których sami stają się ofiarami właśnie tego, że dają się wciągać w ogóle w tą rozmowę. Gdyby ludzie nie komentowali, gdyby ludzie nie brali na poważnie właśnie takich komentarzy troli, tylko mimo wszystko trzymali się swojego zdania, to być może nie byłoby tego wszystkiego, tak? Byłaby konstruktywna, to w ogóle taka utopia trochę, tak? Konstruktywna krytyka. Dzisiaj w ogóle nawet jej nie zauważamy, bo jest tak dużo tego wszystkiego. Mhm.
1: Ja jestem tą osobą, która bierze popcorn i czyta komentarze, tylko
2: tak, bo to jest dobry kabaret, tak.
1: I takie guilty pleasure to jest wchodzenie na profile tych ludzi. I wydaje mi się, że właśnie trolle można w taki sposób rozpoznać, że oni często mają bardzo mało znajomych, nic na tym profilu samym się nie dzieje, przynajmniej ja mam taką teorię, ale ja też trochę mam mechanizm obronny, że trochę wierzę w tą teorię martwego internetu i tak mój mechanizm obronny, aby nie myśleć źle o społeczeństwie, jest taki, że to nie są właśnie ludzie, dlatego mnie szokuje, jak ktoś mi mówi, że ludzie za tym stoją. Mm-hmm.
2: Bardzo często trolują ludzie, którzy robią to dla zabawy, którzy robią to właśnie dla zasięgów, po prostu, żeby tak siać ferment, bo widzą w tym fan, bo widzą, że mogą mącić, że mają komentarze, lajki. No, znam taką osobę i to mnie bardzo zdziwiło, bo to jest wykształcona osoba, która wrzucała, akurat to było na Facebooku, która wrzucała posty i spisywała w Excelu wszystkich znajomych, którzy odpowiadają, lajkują i tak dalej. Miała całe zestawienie. Więc to jest w ogóle dla mnie hardcore już naprawdę. Uważam, że media społecznościowe nie do tego służą. Natomiast pamiętajmy, że trolling nie sprowadza się tylko do propagandy i do polityki, natomiast trolle działają w zdrowiu, działają w edukacji, działają wszędzie tam, gdzie są influencerzy, właśnie chociażby po to, żeby zachęcić do rozmowy, pobudzić tą rozmowę, ale dość często tak za tym stoją niestety jakieś takie intencje niekoniecznie czyste. Mhm.
1: O trollingu i o tym, jak on wyewoluował, jak dzisiaj wygląda, rozmawialiśmy z dr Agnieszką Marzędą z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
1: Ja się z wami żegnam, też dziękuję za dzisiejszą audycję i oddaję głos za chwilę Wojtkowi Rodkowi w ramach cyklu Nauka Sprawdza, więc zostajemy tak naprawdę w temacie dezinformacji i tym podobnych spraw, ponieważ właśnie Nauka Sprawdza polega na rozmowach w tym temacie. Kuba Łasicki, dziękuję bardzo, do usłyszenia za tydzień.

0: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
3: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja.

0: Audycja powstaje w ramach projektu Nauka Sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
1: Dzień dobry, cześć. To jest program Nauka Sprawdza, w którym rozmawiamy m.in. o fake newsach, o narracjach spiskowych, dezinformacji i w ogóle przestrzeniach związanych właśnie z tymi zjawiskami, ale w kontekście nauki. Profesor Adrian Wójcik z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest dziś naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Chciałbym zacząć od dziedziny, którą bezpośrednio się pan nie zajmuje jako naukowiec, ale w swojej przestrzeni też wiem, że było dużo badań, w których brał pan udział, a konkretnie myślę o klimacie. To jest taka przestrzeń, która w świecie właśnie dezinformacji i fake newsów można by powiedzieć, że jest w czołówce tych dziedzin, które no niestety często poddają się właśnie wielu dezinformacjom, fałszywym informacjom i narracjom spiskowym. Dlaczego klimat właśnie tak działa na ludzi?
2: To znaczy, powód jest pewnie taki troszeczkę makro. Dlatego, że są pewne dziedziny wiedzy naukowej, w których zaakceptowanie powoduje, że powinniśmy podjąć jakiegoś typu działania, tak? Takim naukowym językiem mówi się, że to są tak zwane policy relevant sciences. I teraz, jeżeli my przyjmiemy wiedzę naukową, a konsensus naukowców, klimatologów, fizyków atmosfery, że zmiana klimatu występuje, że jest spowodowana działalnością człowieka oraz w końcu, że może stanowić i stanowi poważne zagrożenie dla naszej cywilizacji, no to powinniśmy zrobić coś z tym, żeby tę zmianę klimatu powstrzymywać. To nie jest taka wiedza zupełnie neutralna. A to nie jest taka wiedza, że gdzieś na przykład odkryto diamentową planetę w kosmosie. Prawdziwy fakt skądinąd. Tylko ona niesie dla nas pewne realne konsekwencje. I teraz przyjęcie tej wiedzy, no nie leży też w interesie wielu takich aktorów życia społecznego. To się na przykład przedstawicieli firm paliwowych, na przykład przedstawicieli rządów państw, które wydobywają paliwa kopalne. Więc tutaj ten poziom fake newsów, czy poziom takiej dezinformacji jest no troszeczkę, jest troszeczkę podwyższony.
1: Można powiedzieć, że systemowy?
2: Można powiedzieć i też no po prostu tam, gdzie istnieje taki związek pomiędzy wynikami badań naukowych a interesem takim monetarnym, znaczy finansowym, tych fake newsów pewnie jest troszeczkę, jest trochę więcej. Tak samo zresztą jest na przykład w dziedzinie dezinformacji medycznej. To też jak gdyby wiemy, tak?
1: No dobrze, ale często z fake newsami czy narracjami spiskowymi wiąże się takie wyobrażenie tych, którzy w to wierzą, że za tym stoją jakieś duże, bardzo mocne, bardzo dobrze zorganizowane siły. Na przykład korporacje. Na przykład duże państwa. No i tutaj powstaje pewnego rodzaju paradoks. Dlaczego no właśnie te mocne, zorganizowane grupy, jak korporacje, na przykład paliwowe, okazuje się, że mogą wpływać na to, żeby ta narracja dotycząca tego, że być może zmian klimatu z tego powodu nie ma, była silna, a ludzie jednak wierzący w to myślą zupełnie inaczej o tych, którzy za tym stoją.
2: To znaczy, tutaj pewnie są dwie rzeczy. No po pierwsze jest tak, że pewni aktorzy życia społecznego mają nieproporcjonalnie duży na nie wpływ. I tutaj na przykład w naukach społecznych się wręcz mówi o czymś takim, że taka grupa mniejszościowa, ale grupa, która ma dobrze wykrystalizowany interes i która jest dobrze wewnętrznie zorganizowana, może w dysproporcjonalnie duży sposób wpływać na społeczeństwo, nawet jeżeli dla ogółu społeczeństwa ta działalność tej grupy jest kontrskuteczna, czy zagraża interesom każdemu z członków tego społeczeństwa z osobna. Ale to są takie malutkie zagrożonka. Tam jest jeden silny interes, którego trzeba bronić. Tutaj tych takich zagrożonek jest bardzo dużo i pewnie takie ogólne dobro społeczne, znaczy ono na pewno na tym cierpi, ale nie ma takiego jednego wykrystalizowanego ośrodka, który mógłby społeczeństwo reprezentować. No a druga rzecz też jest taka, że częścią dezinformacji klimatycznej jest też mówienie o tym, że jest jakaś grupa, dla której zmiana klimatu i szerzenie wiedzy z kolei o zmianie klimatu przynosi benefity. Taką grupą na przykład mogą być wskazywani na przykład naukowcy, mogą być wskazywane koncerny zajmujące się z kolei zieloną transformacją. Kropka. I pewnie do części ludzi po prostu tego typu informacja będzie docierać. Jest jeszcze związana z tym jedna rzecz, to znaczy

0: miało?
1: To jest mniej więcej stabilne. Znaczy to zależy troszeczkę od badania, troszkę parę punktów czasami spada, czasami troszeczkę wzrasta. No to jest takie powiedzmy około 10-12% osób, które albo nie wierzą w samą zmianę klimatu, albo jeżeli już w nią wierzą, to tak może ona nie ma takiego to nie są przekonane o tym, że to człowiek ją wytwarza.
0: A czy są jakieś grupy odbiorców, które są bardziej podatne na brak tej, no nie mówmy może o wierze, tylko brak akceptacji faktów naukowych, które mówią o zmianie klimatu?
1: To znaczy tutaj jest pewnie, to nawet może nie dotyczy zmiany klimatu jako takiej, tylko w ogóle też akceptacji pewnych ogólnych stwierdzeń naukowych, tak? I tutaj na przykład wiemy, że taką grupą są osoby, które troszkę bardziej wierzą w taki hierarchiczny porządek społeczny. Czyli w to, że społeczeństwo powinno być zorganizowane w sposób hierarchiczny, pewne grupy są na górze, inne grupy są na dole. To jest naturalne. Nie powinno się z tym walczyć, nie powinno się też wprowadzać właśnie takich polityk, które mogłyby prowadzić do bardziej społeczeństwa egalitarnego. Ja wiem, że to się może wydawać takie nie bardzo oczywiste, ale jeżeli przyjrzymy się tym politykom proklimatycznym, czy innym na przykład politykom, które są związane z szerzeniem wiedzy naukowej, no to one często mają taki właśnie charakter egalitarny, równouprawniający i gdzieś zmierzający w tę stronę.
2: Nauka sprawdza.

0: Naszym gościem niezmiennie jest profesor Adrian Wójcik z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
1: Nauka sprawdza.
0: W odcinkach tego programu często przewija się motywacja, przewija się pytanie, kto za tym stoi. I w wielu aspektach pojawiają się wątki jednak pewnej wojny informacyjnej między Zachodem a Wschodem, między imperiami, między dużymi państwami i tak dalej, i tak dalej. Czy w przestrzeni polityki klimatycznej, szeroko pojętej, też to widać?
2: To znaczy, my wiemy trochę, że tak jest. I tutaj ostatnio wyszła taka książka, między innymi autorstwo Michaela Manna. To jest, Michael Mann to jest klimatolog, bardzo znany. To jest autor takiego słynnego wykresu kija hokejowego, tak? Który pokazuje, że jeżeli sobie śledzimy zmiany globalnej temperatury na Ziemi, powiedzmy od 10 tysięcy lat wstecz, do mniej więcej do dzisiaj, no to ta temperatura tak jest w miarę stała i nagle w momencie przejścia do epoki przemysłowej, coś się dzieje. Następuje gwałtowny wzrost temperatury. To jest troszeczkę też taki symbol w ogóle ruchu klimatycznego, który pokazuje, jak bardzo, który stał się takim symbolem, bardzo łatwo komunikowalnym też, pokazującym, jak szybka jest ta, jak szybkie jest to przejście, jeżeli chodzi o zmianę klimatu. I on napisał książkę Science Under Siege, jeszcze z drugim współautorem, gdzie po prostu pokazuje dokładnie, kto finansuje poszczególne kampanie dezinformacyjne, jeżeli chodzi o zmianę klimatu. To jest zresztą tak samo, mamy pracę historyków nauki, mamy klasyczną pracę Naomi Oreskes, historyczki z Harvardu i Conwaya, która z kolei pokazuje, w jaki sposób strategie dezinformacyjne, które były kiedyś wykorzystywane przez firmy tytoniowe, takie sianie wątpliwości dotyczących związku pomiędzy tytoniem a rakiem płuc, są dzisiaj wykorzystywane do siania wątpliwości dotyczących zmiany
0: klimatu. No i co wyszło? Kto za tym stoi według autora?
2: Tak samo jak zawsze. To znaczy, tutaj mamy takie bardzo ładne określenie, które się nazywa po prostu Carbon Majors. Carbon Majors to są standardowo przedstawiciele firm kopalnych oraz rządów, które wydobywają węglowodory. Kropka. Ale to też jakby można sprawdzić, nie? W sensie na przykład jest bardzo ładny artykuł dotyczący firmy Exxon, która wiemy, że już od lat 80. wiedziała, że zmiana klimatu występuje i też miała swoje własne modele w ogóle klimatyczne, ale jakoś tej wiedzy nie upowszechniała, a wręcz...
0: Ale mówi się, no bo dobrze, mówi się o Rosji, tak? Na wielu, wielu aspektach Rosja dezinformuje teraz kwestie związane z wojną na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Ale w kontekście wydobywców to rzadko słyszę o tym, żeby państwa arabskie angażowały się w dezinformację. Nie wiemy, czy wiemy, a nikt o tym nie mówi, czy tak to dobrze robią, że po prostu nie jesteśmy w stanie wiedzieć.
2: To znaczy, na pewno jest tak, że to nie jest może dezinformacja, tylko
0: polityka sprzyjająca jednak...
2: Tak, tworzeniu radykalnych działań prośrodowiskowych czy odejścia od paliw kopalnych, po prostu, tak? Czy to takie prowadzanie argumentów właśnie opóźniactwa klimatycznego, tego, żeby nie działać tu i teraz, no to wiemy, że tutaj te rządy też są w to jakoś zaangażowane. I to zresztą też bardzo dobrze było widać podczas konferencji stron, która była zorganizowana w Emiratach Arabskich, jeżeli dobrze w tej chwili pamiętam, kilka lat temu, gdzie no jednak jest pewnego rodzaju paradoksem, że kongres, zjazd, który ma decydować o tym, żeby odchodzić od węglowodorów, jest jednocześnie tworzone, przeprowadzone w stolicy państwa, które jest odpowiedzialne w dużej mierze za ekstrakcję tych węglowodorów. No to się nie mogło skończyć dobrze i z sukcesem.
0: Chciałbym teraz nawiązać do wątku krajów rozwijających się, którym polityka klimatyczna będzie ograniczała i ogranicza możliwość korzystania z tańszych paliw. Czy tutaj nie jest to też trochę problem tej globalnej północy, która stara się, znaczy może nie stara się, właśnie nie stara się zauważyć tego pewnego dysonansu, który jest spowodowany z tym różnym poziomem rozwoju?
2: Ja się z tym zgadzam, niestety. To znaczy, też dzisiaj jak się upatrzy na to, dlaczego, jakiego typu argumenty się pojawiają, a jeżeli chodzi o odrzucanie takich polityk prośrodowiskowych czy proklimatycznych, to coraz rzadziej mam do czynienia z takim prostu odrzucenie międzynaukowe, a więc o tym, że zmiana, a więc stwierdzeniem, że zmiana klimatu nie występuje, albo że nie jest tworzona przez człowieka, tylko bardziej się zaczyna zwracać uwagę właśnie na takie rzeczy jak sprawiedliwość społeczna, albo bardziej zwraca się na takie uwagi jak takie przejście od rozwiązań systemowych do rozwiązań indywidualnych. Mam tutaj nadzieję, że to takie nasze indywidualne działania, recycling, ponowne zużywanie rzeczy, a redukcja naszych własnych zapotrzebowań, czy naszego zużycia energii jakoś osłabi zmianę klimatu. I rzeczywiście, no, zwłaszcza ten wątek sprawiedliwości klimatycznej jest w tej chwili cały czas bardzo, bardzo mocno podnoszony. Tylko, że paradoksalnie jest często podnoszony przez tych aktorów, którzy właśnie na nim najbardziej korzystają. To znaczy, na przykład właśnie, jest to jedna z takich też strategii używanych przez duże firmy, znowu, paliwowe i przez rządy państw związanych z wydobyciem paliw kopalnych, po to, aby no, obniżyć to poparcie dla radykalnych działań pośrodowiskowych. A z drugiej strony też wiemy, że jeżeli chcemy sobie tak popatrzeć od strony sprawiedliwości i na kraje biednego, znaczy, no to już nie są kraje biednego południa, są po prostu kraje południa, no to też wiemy, że to właśnie względem nich, to one są najbardziej obciążone skutkami zmian klimatycznych. Więc to jest troszeczkę też taki paradoks, że
0: chciałyby korzystać z tych trujących rozwiązań, ale jednocześnie dokładając tą cegiełkę do atmosfery, niszczą sami siebie.
2: Tak.
1: Nauka sprawdza.
3: Corrupt FM 108.9. It's that feeling. Trust me.

0: To jest program Nauka Sprawdza, a naszym gościem jest profesor Adrian Wójcik z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Bardzo myślę, że zauważalne są radykalne ruchy proklimatyczne i w mediach kilka razy w roku spotykamy się z takimi doniesieniami, które no, te radykalizmy pokazują. Czy to dobrze działa na rzecz zrozumienia społecznego problemu, jakim jest zmiana klimatu, czy wręcz przeciwnie?
1: Po pierwsze, tak jak my prowadzimy nasze badania eksperymentalne, i to są w większości badania prowadzone przez Dominika Jurgiel z mojego zespołu, to w zasadzie jeżeli ludziom pokazujemy takie radykalne działania proklimatyczne, a więc na przykład takie rzeczy jak oblewanie obrazów farbą, być może jakieś akty obywatelskiego nieposłuszeństwa, typu przyklejanie się do ulic, blokowanie ruchu ulicznego, a nawet użycie przemocy wobec przedstawicieli jakoś związanych z przemysłem paliwowym. Oczywiście to są teoretyczne przykłady. A to okazuje się, że nie ma takiego związku, a to znaczy, że okej, tego typu działania są źle postrzegane, ale na przykład nie przekłada się to już na poparcie dla ogólnych działań pośrodowiskowych jako takich.
0: A przekłada się na odejście tego poparcia? Czy też nie? Czy nie wiemy?
1: Też nie. To znaczy tutaj jakby nie ma spadku.
0: Jest to już codzienność. Neutralne to, że ktoś zrobi coś agresywnego, tak to ujmijmy, staje się zupełnie neutralne i mogłoby sygnalizować to, że te działania są bez sensu i tylko powodują wyroki dla tych, którzy je dokonują.
1: To znaczy tutaj było kiedyś takie założenie, że istnieje coś takiego jak efekt radykalnej flanki. Efekt radykalnej flanki polega na tym, że jeżeli mamy jakąś grupę działaczy, aktywistów, działających na rzecz, powiedzmy, klimatu, to w obrębie takich aktywistów są często różne grupy, które się różnią rodzajem radykalizmu w podejmowanych przez siebie działaniach. I założenie było takie, że te grupy najbardziej radykalne, one biorą na siebie takie odium, ale przez to zwiększa się poparcie dla tych odłamów ruchu, które są troszeczkę mniej radykalne. Im jak gdyby przyrasta. I w naszych badaniach rzeczywiście to troszkę wychodzi. To znaczy, że jeżeli my zestawiamy ze sobą takie radykalne działanie i działanie troszkę mniej radykalne, ale ciągle prośrodowiskowe, ciągle działanie kolektywne, to działacze tych drugich grup, takich mniej radykalnych, troszeczkę na tym dostają. To znaczy w sensie zyskują w takiej odbiorze opinii publicznej. Natomiast to wydaje się, że po pierwsze dotyczy tylko postrzegania tej grupy, nie przekłada się na szersze poparcie dla polityk prośrodowiskowych i takich systemowych. A po drugie, no dobra, w laboratorium to my sobie możemy sprawdzić prawie że wszystko, jeżeli chodzi o taką działalność perswazyjną. Ale w takim normalnym obiegu medialnym to nie jest tak, że jeżeli komunikuje się działania radykalne, prośrodowiskowe działania proklimatyczne, to mówi się jednocześnie o dwóch grupach w porównaniu. No nie, skoncentrujemy się na tej jednej grupie, która robi rzeczy dosyć nietypowe, kropka, i tego efektu radykalnej flanki tam po prostu nie ma, no bo on nie ma w jakiś sposób zajść. Natomiast chciałem też powiedzieć, że to nie jest tak, że działania prośrodowiskowe i też te radykalne czy protesty, one zupełnie nie mają sensu. Dlatego, że z kolei okazuje się, że przynajmniej takie rzeczy jak właśnie protesty prośrodowiskowe, masowe protesty prośrodowiskowe działają. Są takie bardzo ładne badania, w których możemy sobie sprawdzać w badaniach opinii publicznej, w jaki sposób zmienia się opinia publiczna, jeżeli w danym dniu był protest prośrodowiskowy i to był szeroko nagłaśniany protest prośrodowiskowy. Czyli na przykład takie działania jak Fridays for Future albo młodzieżowy strajk klimatyczny. I okazuje się, że my wtedy obserwujemy te pozytywne związki. To znaczy, to działa. To nie jest takie działanie najbardziej radykalne, w sensie pod względem na tej takiej skali od młodzieżowego strajku klimatycznego do innych organizacji, ale działa.
0: Czyli presja ma sens mimo wszystko.
1: Tak, ale to też ona daje coś jeszcze, bo ona też daje taki trochę społeczny dowód słuszności. To znaczy, że ludzie widzą, że inni się angażują, i że skoro się angażują i swoim zachowaniem też wskazują, że to jest ważna sprawa, no to może warto byłoby się jednak temu przyjrzeć, może warto byłoby się w ogóle też troszkę bardziej zaangażować czy poprzeć. Tutaj do tego dochodzi jeszcze ta rzecz, że my też wiemy, że w takiej perswazji, a mówić możemy o wszystkim, możemy siebie przedstawiać jako najbardziej proekologiczne, prośrodowiskowe osoby, które mają tylko na celu to, żeby ratować planetę. No i wypowiadając się, możemy zrobić wszystko. Ale jeżeli za tym nie idzie też zachowanie spójne z naszymi wartościami, to prawdopodobnie nie będzie skuteczne. Więc takie masowe ruchy, masowe protesty, no właśnie też pokazują, że są ludzie, którzy nie tylko mówią, ale też są w stanie zrobić, czy swoim zachowaniem po prostu poświęcić się dla dobra planety.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Adrian Wójcik z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
1: Dziękuję bardzo.
2: Audycja powstaje w ramach projektu Nauka Sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
3: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na Irco Daklan. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi, bracie, powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy oraz pomijmy takoż. I bez wytycznych weź na cały ten nostalgiczny stryszek. Ryjaszku, przyjdzie taki dzień, no ale jeszcze nie przyszedł. Jeszcze jest czas, jeszcze jest sporo duszu. Dlatego co tam kołaczy ci w sercu paru prawdziwych wersów bez retuszu. Jeszcze jest mocny napór, jeszcze jest tlen na kilka mniej sentymentalnych traków. Znaczy, mniej niż ten.

Bo zanim na lądko oprętasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na ląd dobrze dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek

0: It's a London thing.
1: Reklama. Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
2: Reklama.

jakoś ciężko tutaj żyć. Znowu nosa utarł los. Niby nigdy kwadru nic, ale zawsze kwadru coś. Wymagasz bodźca, twoje teraz świeci pustką. Chciałbyś więcej niż wczoraj, ja na pewno.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.

Оксана Штосы. Академический радиокампус. Here we go again.

0: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: Oj tak, wychowały mnie te tereny.

0: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
1: No to w czym problem?
0: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
1: No i?
0: No i obawiam się, że nie zdąży.
1: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

Minęła godzina 15, tu Dawid Buczek, siemano, zapinajcie pasy, omijamy korasy, a ja za moment zabieram was w muzyczną podróż po przeróżnych kontynentach. Słuchacie 97.1 FM, tu oczywiście Radio Campus.

0: Kultura w mieście.
1: Nie macie planów na wakacje? No to całe szczęście, że macie nas, czyli Radio Campus, bo właśnie do was przywożę w tym momencie jakąś taką małą dawkę tego, co możecie robić troszeczkę z wyprzedzeniem, ale też i w najbliższej przyszłości, a nawet i dzisiaj. Zacznijmy od tej troszeczkę najbliższej przyszłości. 16 sierpnia macie poranny bas, czyli jeśli po prostu lubicie rano smarować kromkę chleba, zamiast zwykłą pastą wolicie smarować pastą basową, to śmiało możecie wbić, to jest oczywiście rave 16 sierpnia między 12 a 17, tak patrzę w tym momencie, nawet dają wam pospać, więc na spokojnie ten poranny rave możecie obskoczyć po śniadanku. Miejsce wydarzenia to jest samo centrum, a na miejscu jeszcze znajdziecie DJ sety, jogę, freestyle, dance, jam i aktywności dla skaterów, a także przeróżne inne aktywności. Doczytacie sobie już na stronie wydarzenia na Facebooku, wpisujcie poranny bas i wszystko będzie jasne. To 16 sierpnia w samym centrum. A w niedzielę 12 lipca o godzinie 21 możecie wbić do Spatifu na after, ale jest to after dość nietypowy, bo after to nie tylko impreza po imprezie, ale to też coś, co pozostało. Tym czymś na przykład mogą być emocje, inspiracje, bogate archiwum dźwięków. No i taki właśnie after, piąty tegoroczny toast dla Tomasza Stańko, będzie wzniesiony 12 lipca w Spatifie. After zagra Kuba Więcek z przyjaciółmi pod hasłem Stankoizacja polskiego jazzu. Czego się spodziewać? Oczywiście jak najcieplejszego i jak najwyższej jakości przytulenia jazzowego. 12 lipca, after toast, toast urodzinowy dla Tomasza Stańko w Spatifie.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Dzień Świra Marka Koterskiego otwierał sezon kina plenerowego na rynku Nowego Miasta, a już w niedzielę o 20 obejrzycie Galimatias, czyli Kogel Mogel 2. Tydzień później King Size, a w sierpniu między innymi zobaczycie jeszcze dwie części Wabank oraz dwie części kultowego filmu Killer. Kino plenerowe na rynku Nowego Miasta potrwa do września, a rozpiskę wszystkich filmów znajdziecie na stronie wydarzenia. A z kolei kino letnie Lot w Kinotece również trwa w najlepsze, również będzie trwało do września, w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę będziecie mogli obejrzeć oczywiście za darmo wstęp wolny film, a już dzisiaj projekcja Kocha, Lubi, Szanuje. A w sobotę dla tych, którzy lubią ładne widoki i nie mają lęku wysokości, mogą wybrać się na kino na dachu na Placu Dominikańskim o 21.30. Będzie tam grany film McQueen o bezkompromisowym, niezwykłym talencie projektanta mody.
1: Kultura w mieście.

0: 15.30, Marcel Schneider.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Rusza proces w sprawie pożaru przy Marywilskiej, teatralna przygoda w stolicy, a na początek o braku finansowania świadczeń socjalnych dla obywateli Ukrainy.
1: Wiadomości.
0: W życie weszły przepisy wygaszające część świadczeń dla Ukraińców mieszkających w polskich ośrodkach. Od 5 marca obowiązywały przepisy wygaszające część pomocy dla obywateli Ukrainy. Wprowadziły one szereg ograniczeń dotyczących świadczeń oraz zasad finansowania pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Ustawa przewidywała okres przejściowy, w którym osoby już mieszkające w takich ośrodkach mogły nadal korzystać z pobytu na dotychczasowych zasadach. Od wczoraj Polska przestała finansować pobyt większości obywateli Ukrainy w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania.
2: Przede wszystkim dotyka tych, którzy są w takiej najbardziej kryzysowej sytuacji, no bo to są osoby, które mieszkają w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego. To są głównie kobiety z dziećmi. Według raportów jest to około 11 tysięcy osób, w tym mniej więcej 6 tysięcy dzieci. Mam nadzieję, że zarówno resort rodziny i pomocy społecznej tutaj zadziała, ale tak, to są samorządy, które z ograniczonym finansowaniem będą musiały zadziałać.
0: Mówi dr Sara Bojarczuk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje nowe przepisy, które mają zapewnić bezpłatny pobyt dzieciom osób uprawnionych do bezpłatnego zakwaterowania w ośrodkach. Już we wrześniu ma ruszyć proces w sprawie podpalenia hali na Marywilskiej. Na ławie oskarżonych zasiądzie grupa przestępcza, która na zlecenie Federacji Rosyjskiej miała podpalać markety wielkopowierzchniowe. Łącznie będzie to 5 osób, w tym Daniel B., który ma związek z podpaleniem Marywilskiej 44. Oprócz niego sądzeni będą również mężczyźni odpowiedzialni za próby lub udane podpalenia sklepów w Wilnie i Rydze. Jak przekazuje PAP, przewidywany pierwszy termin rozprawy to 22 września. Niektóre nadleśnictwa wprowadzają zakaz wstępu do lasów po ostatnich nawałnicach. Trwa w nich usuwanie skutków żywiołu, obalonych drzew czy zagrażających połamanych gałęzi. O tym, ile drewna udało się zebrać, opowiada nadleśniczy Sławomir Kaźmierczak z nadleśnictwa Smolarz.
3: Na obszarze około 1000 hektarów, około 40 tysięcy metrów sześciennych. To jest ogromna ilość i to skumulowana na stosunkowo niedużym obszarze. To jest blisko połowa ilości drewna, jaką nadleśnictwo pozyskuje w ciągu roku.
0: Na całej Lubelszczyźnie obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, porywami wiatru i lokalnie gradem. Gramy całe wakacje to letnia akcja Fundacji Krystyny Jandy na rzecz kultury, która po raz 20 rozpocznie się w Warszawie. W jej ramach przez całe wakacje w stolicy grane będą bezpłatne przedstawienia plenerowe dla dzieci i dorosłych. Przedstawienia dla dzieci rozpoczną się 10 lipca na Placu Konstytucji premierą spektaklu Kot w butach Jana Brzechwy w reżyserii Lidii Sadowej. Prezentowane będą także familijne spektakle plenerowe Jasi Małgosia, Szelmostwa Lisa Witalisa oraz Polityka. Z kolei dorośli widzowie będą mogli zobaczyć w plenerze Trener Życia, Lament na Placu Konstytucji, Starość jest piękna, Związek Otwarty oraz Flamenko Namiętnie. Bezpłatne przedstawienia w lipcu będzie można oglądać na Placu Konstytucji, a w sierpniu impreza przenosi się przed Ochocki Och Teatr. Więcej info na stronach Teatru Polonia i Och Teatru.
1: Akademicki Radio Campus.

Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia, a wczoraj miałem okazję być na prezentacji polskiej nowego Audi RS5. Mówimy tu o samochodzie, który posiada 639 koni mechanicznych, 825 Nm momentu obrotowego, centralnie umieszczony wydech, silnik 2,9 litra V6 pod maską, który współpracuje z układem hybrydowym, tworząc tą całą moc i posiada bardzo sprytny układ quattro, który pozwala dostarczyć ekwiwalent 2000 Nm na jedno koło, aby uniknąć poślizgu albo żeby jechać jeszcze szybciej. Posiada także tryb driftu. Sam samochód robi ogromne wrażenie na żywo. Na zdjęciach to auto już mi się podobało, ale na żywo rzeczywiście zyskuje mocno. Jest to szalenie agresywny samochód od Audi. Wydaje mi się, że poprzednia RS5 przy tym nowym samochodzie zdecydowanie mniej się wyróżniała i była, można by powiedzieć, takim sleeperem. Tutaj już nie ma o tym mowy. Mamy wcięcia rodem z samochodów typu DTM, mamy włókno węglowe, które jest w opcji Moro, czyli tak zwany Forged Carbon. Bardzo ładnie to wygląda. Wnętrze zostało wykończone w całości alkantarą i skórą. W środku mamy trzy ekrany, jeden przed kierowcą, drugi przed pasażerem i trzeci po środku do obsługi wszystkich multimediów. Mamy także hamulce ceramiczne na przodzie, jak i na tyle. Także będzie to dosyć ciekawe doświadczenie. Ten samochód też waży grubo ponad 2 tony, także jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób te systemy spowodują, że to auto sportowe będzie się jednak prowadziło jak auto sportowe, a nie jak ciężki pociąg, ale wszyscy zapewniają od Audi, że właśnie tak będzie. No zobaczymy. Jeżeli chcecie zobaczyć to auto, serdecznie zapraszam na moje social media. Możecie mnie znaleźć jako Okiem Kierowcy.

koni. Dodatkowo dostajemy warianty elektryczne. Jeden z baterią o pojemności 74 kWh i napędem na przednie koła. Ma wtedy 230 koni mechanicznych i pozwala przejechać 540 km, natomiast odmiana Long Range otrzymała większy akumulator, 97 kWh, a moc wzrośnie tutaj do 245 koni mechanicznych, a z kolei deklarowany zasięg wzrasta aż do 740 km na jednym ładowaniu według normy WLTP. W realnych warunkach autostradowych wartość ta spada do około 480 km, co nie zmienia faktu, że jest to wciąż bardzo dobry wynik jak na samochód elektryczny. Jeżeli chcemy mieć wersję z napędem na 4 koła, wtedy 350 koni, a zasięg tej konfiguracji sięga około 680 km. Mówimy tutaj o samochodzie, którego długość wynosi 4,66 m, co oznacza 7 dodatkowych centymetrów względem DSA 7, a rozstaw osi zwiększono o 5 cm, także jest szerszy, dłuższy, w środku jest więcej miejsca. Jest także w środku dosyć ciekawa kierownica, czteroramienna, ale tak jakby narysowany w X ten czteroramienny podział nastąpił. Dziennikarze, którzy już mieli szansę zobaczyć ten samochód podczas premiery, deklarują, że multimedia zostały znacznie poprawione, a jakość materiału w środku jest podobno rewelacyjna, z wyjątkiem boczków obok drzwi. Ta pozostała taka sama jak w innych samochodach z grupy Stellantis. Mamy tutaj właśnie charakterystyczną sygnaturę świetlną, która wizualnie jeszcze bardziej poszerza samochód. Profil boczny jest dodatkowo wzmacniany przez koło o średnicy od 19 do 21 cali. Samochód wygląda jak francuska ciekawa limuzyna. Szkoda tylko, że nie udało się tam zmieścić jeszcze jakiegoś mocniejszego silnika spalinowego. Wydaje mi się, że to by dodało troszeczkę DS-owi N7 charakteru. A ja wracam za moment z testem nowego Volkswagena T-Roka w wersji Airline. Zostańcie z nami.

Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a w tym tygodniu miałem okazję sprawdzić, jak żyje się z nowym Volkswagenem T-Roc'iem w wersji Airline. Muszę przyznać, że parę rzeczy mnie zaskoczyło, wsiadając do nowego Volkswagena T-Roc'a, gdyż jest to samochód całkiem spory. Mówimy tu o samochodzie o długości prawie 4,4 metra, bo 4372 mm. To auto już całkiem spore. Pod maską znajdziemy tutaj silnik 1.5 ETSI, produkujący 150 koni mechanicznych, przekazywanych na przednie koła za pomocą skrzyni DSG 7-stopniowej, czyli dwusprzęgłowa przekładnia tutaj jest na pokładzie. I samochód rzeczywiście bardzo sprawnie się zbiera spod świateł i także nie czujemy specjalnie braku mocy, aczkolwiek nie jest to jakiś wybitny demon prędkości. Co mógłby sugerować właśnie ten wygląd? Samochód, którym ja jeździłem, został skonfigurowany w żółty lakier oraz czarny dach. I muszę przyznać, że po pierwsze mi się całkiem podoba, jak na crossovera, jest ładne, a po drugie jest to jedno z niewielu aut. Ostatnio jeździłem Alfa Romeo Junior, która mi się z kolei bardzo podobała i tylu spojrzeń od ludzi na pasach, nie wiem, czy to jest zasługa żółtego koloru, czy może właśnie designu Volkswagena T-Roc'a, już dawno nie miałem. Z przodu ten samochód przypomina delikatnie elektryczne modele Volkswagena z charakterystyczną linią świetlną z przodu oraz bardzo dużym czarnym grillem. Tutaj w aucie także były czarne felgi. Mamy do dyspozycji także całkiem spory bagażnik, a ja za sobą mogłem spokojnie usiąść. Co więcej, mogłem nawet założyć nogę na nogę, co mnie bardzo pozytywnie zdziwiło. Auto w środku, jeżeli chodzi o jakość spasowania, jest na bardzo wysokim poziomie. Jakość materiałów, mimo tego, że jest to wersja Airline, nie wszędzie jest dobra. Na przykład boczki w drzwiach są wykonane z plastiku, który ja jeszcze pamiętam ze swojej Skody Fabii rocznik 2004. Także niektóre materiały pozostały w grupie Volkswagena mimo upływu lat i może dlatego mi to nie odpowiada. Jednak wydaje mi się, że dla osób, które nie jeździły wcześniej Fabią, to nie jest coś, co ich w jakikolwiek sposób dotknie. Jeśli chodzi o spalanie, w cyklu miejskim jesteśmy w stanie osiągnąć około 5 litrów, w cyklu mieszanym jest to około 6. Jeżeli rzeczywiście będziemy jechali z prędkościami autostradowymi, z wiatrem przed nami, to wyniki spalania wychodziły mi około 7 litrów na 100 km. Mówimy tu o samochodzie rzeczywiście oszczędnym i całkiem pojemnym. T-Media mamy Apple CarPlay, Android Auto na ekranie środkowym, i wszystko działa bardzo płynnie. Delikatnie irytujące jest wyłączanie wszelkich asystentów, gdyż wymaga to dwóch lub trzech kliknięć na ekranie i jeżeli chcemy to zrobić w czasie jazdy, to jest to mało wygodne i przełączniki są stosunkowo niewielkie. Jednak to nie jest tylko problem Volkswagena T-Roc'a, a większości nowych aut, gdyż te systemy są za każdym razem włączane po tym, jak wejdziemy do samochodu. Bagażnik to 475 litrów, a muzyka w środku brzmi okej, nie jest to najlepsze audio na świecie, ale z drugiej strony mówimy tu o troszeczkę większym crossoverze. To odzwierciedla ta cena, że jest to troszeczkę większy crossover, gdyż ten samochód kosztuje 186 tysięcy złotych w tej wersji, jak ja go miałem skonfigurowanego. I wydaje mi się, że ta cena dla skonfigurowanego nowego T-Roc'a w wersji Airline jest dosyć stała, gdyż możemy zejść około 5-6 tysięcy, jeżeli nie klikniemy pewnych opcji albo wybierzemy inne felgi. Jednak mówimy tu o samochodzie za 180-178 tysięcy złotych zwykle. Jestem jednak pewien, że jest to auto, które zobaczymy na ulicach, gdyż ma w sobie taki charakter auta, które będzie popularne. To jest moje wyczucie po latach testowania samochodów. Mam wrażenie, że to jest auto, które rzeczywiście się spodoba publice. Prawdopodobnie właśnie w tym żółtym, chociażby tak jak powracający kolor żółty w Nissanie Juke'u, który jest przecież bezpośrednią konkurencją tegoże modelu. A jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia tego samochodu, to na dniach będę wrzucał filmy i zdjęcia właśnie z Volkswagenem T-Roc'iem na moich social mediach. Możecie mnie znaleźć jako Okiem Kierowcy, a tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.

0: głosem Pixar poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, powiem.
2: Ale
1: nie puszczę ciebie,
2: ale jest problem.
1: Nie puszczę ciebie,
2: ale jest problem. Nie puszczę ciebie, ale jest problem.

0: akcją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe.
2: Ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie piszę cię, bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki w ogóle?
1: Nie masz

0: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Reklama. Campus 97,1 FM.

0: Mundial trwa w najlepsze, a muzyka gra nam w uszach oczywiście przez cały ten czas. No a my razem z kanałem nadawczym 3 do 0 oceniamy mundialowe piosenki od 2010 do 2026 roku.
1: Normalnie o tej porze.
0: Takim piłkarskim rzeczom towarzyszą też artystyczne rzeczy. No i na przykład Shakira w tym roku wydała piosenkę Die Die, która jest singlem wybranym przez FIFA też jako oficjalny singiel właśnie tego mundialu. A ja sobie pomyślałem, bo tak, dużo osób mi mówi, że ten singiel Shakiry jest taki średni, no nie? I że kiedyś były fajniejsze single i tak dalej. Ja pomyślałem, kurde, no to zaproszę tutaj tych chłopaków z 3 do 0 i sobie weźmiemy single od 2010 roku do 2026 roku. Przejdziemy po kolei, krok po kroku. Będziecie mieli też okazję powiedzieć o każdym singlu, co uważacie, co myślicie, czy było git, czy nie było git, czy jest lepszy, czy gorszy, tak jak już według waszej woli. No i dobra, i jedno pytanie. Będzie tak, od 2010 będziemy puszczać 5 singli, czyli do 2026 roku, czyli do obecnego. Będę wam puszczał fragmenty po 15-20 sekund. Po każdym fragmencie będziecie mogli wypowiedzieć się, czy jest spoko, nie wiem, cokolwiek, nawet git albo, nie wiem, przypołowy i beznadziejny, to co już wolicie. I pytanie tylko jedno, czy od razu stawiacie na miejsca, będziemy stawiać na miejsce od 1 do 5, 1 najlepsze, 5 najgorsze, czy słuchamy wszystkich, komentujemy i na samym końcu mówicie, że dobra, to było na pierwszym, to będzie na trzecim, to będzie na piątym, jak robimy?
2: Wydaje mi się, że ciekawszą opcją będzie blind ranking, czyli teoretycznie nie wiedząc, oczywiście znamy te nuty, ale nie wiedząc, jaka będzie kolejna, będziemy dawać jej miejsce w rankingu.
3: Jeszcze na gorąco.
0: Tak. Dobra, też mi się to podoba. Ja szczerze jednej nie znałem.
2: Okej. Okay.
0: Więc...
2: Z Kataru pewnie.
0: Tak.
2: Tak myślałem.
0: Ale jeśli znacie, to super, ale to tym bardziej właśnie fajnie będziecie mogli się wypowiedzieć. To co? Lecimy z pierwszą?
2: Tak, lecimy.
0: Także cofamy się do 2010 roku, do mundialu.

0: for Africa.
1: This Time for Africa to jest właśnie Shakira, 2010 rok, to był pierwszy mundial w Afryce, dokładnie w RPA. Co myślicie?
2: No dla mnie, szczerze mówiąc, bezapelacyjnie numer jeden. Nie wiem jak chłopaki, ale dla mnie miejsce pierwsze.
3: Ja nie zdradzę, ale muszę dać tutaj dwójkę, bo jest jeden hymn mundialu, jeden hymn mundialu, który przebija, moim zdaniem, Waka Waka.
1: Jak coś, okay. I Show Speed nie będzie leciał.
4: Pierwsza zasada kanału to 2-1 tych, co daje we dwóch głos na jedną rzecz, wygrywa. Ja mam decydujący. No nostalgia gra mocną rolę, więc daję Shakirę na miejsce pierwsze.
1: Tak. Czyli Shakirę umiejscowiamy na miejscu pierwsze.
2: Tak, tak jest, tak jest.
1: No dobra, w takim razie lecimy dalej. Lecimy do 2014 roku, do mistrzostw. No i co? Słuchamy. Co wtedy

0: To był Pitbull i singiel We Are One. Mundial odbył się w 2014 roku w Brazylii. Mistrzem świata po raz czwarty zostały Niemcy po golu Mario Götze w dogrywce na 1-0. No i jak oceniacie ten kawałek mundialu?
1: Kurczę, wydaje mi się, że to musi być w top 2.
2: Ja tutaj chciałem dać osobiście jedynkę. Tutaj okay. Ogromna dla mnie nostalgia, beztroskie lato u dziadków na działce i mundial i...
3: Tak, to taki pierwszy chyba mundial, który rzeczywiście dobrze pamiętam, no bo jednak w 2010, no to tak jeszcze miałem 4 lata, to tak nie za bardzo. Ale tak, też czuję tą nostalgię, dla mnie miejsce drugie.
1: Zdecydowanie.
0: Czyli na dwójce plasujemy.
1: Dokładnie.
0: Tak. Ale powiem wam szczerze, że Brazylia to chyba najbardziej pamiętny, może poza 2018 jeszcze, bo też mi został w pamięci, już trochę jako większy kidosy trochę się bardziej ogarniało, ale ta brazuka, pamiętam, chyba wtedy była
1: tak
0: piłką. Kurczę, ta Brazylia to było coś niesamowitego.
1: Chyba wszyscy tak mamy, że słyszymy mundial, myślimy 2014
3: tak,
1: Brazylia.
3: Tak, tak.
0: Zdecydowanie. Czyli się zgadzamy, czyli na dwójeczkę Pitbulla dajemy.
3: Tak jest.
4: Za moment usłyszycie kolejną dawkę muzycznych inspiracji mundialowych od 2018 roku do 2026.

0: Nicky Jam i Will Smith, Live It Up. Francuzi w finale z Chorwatami wygrali 4-2, a czy ten singiel wygra z kolejnymi?
1: Chłopaki, nie możemy tak robić, że dajemy każdy nowszy niżej i zrobimy od 1 do 5. Nie możemy tak robić.
0: Dobra, ale pod dymie. Dla mnie to jest poza Waka Waka, to jest zarąbisty single. Bardzo go lubię.
2: Ja bym dawał na miejsce trzecie, ale no jednak ta Shakira z najnowszym utworem też przypadło mi to do gustu, także ja bym chyba dał 4.
3: Ja osobiście bym dał 5. Bardzo słabo wspominam ten mundial z uwagi na występ Polaków i chciałbym o nim zapomnieć jak najszybciej.
1: W sensie... Nie, no trójki nie dajemy.
3: Nie.
2: 4?
1: Czyli jeden z was na 4, drugi na 5, ja mam decydujący.
3: Tak.
1: Dobra, dajmy na 4 bezpiecznie.
0: Na 4, no dobra, ja tutaj łzy wycieram, bo myślałem, że będzie chociaż na 3, ale no dobra. Niech wam będzie w takim razie. Nicky Jam i Will Smith, Live It Up, single z 2018 roku z mundialu, jest na miejscu 4 w tej chwili. W takim razie 2022 rok jest przed nami.

0: Mistrzostwa świata w piłce nożnej w mundialu w 2022 roku to był Trinidad Cardona. Haja, haja. Coś powiedziałem, tak?
1: Nie, chyba było nie, dobrze, ale spoko. Myślę, że będziemy tutaj zgodni chyba po raz pierwszy, że to będzie numer 5.
2: Tak, może być numer 5.
1: Bardzo dobrze wspominam ten mundial, zwycięstwo Argentyny, której osobiście kibicuję, ale jeśli chodzi o muzyczną część, no to wydaje mi się, że najgorsza z tych 5.
0: Wojtek tutaj w koszulce Argentyny, to jak nie możecie go zobaczyć w tej chwili, ale już wam mówię, że zdecydowanie wiadomo, jak wchodzi do studia, no to tutaj zawiewa Lionelem Messi, mi wiadomo, tak, że Argentyna tutaj w górze. W ogóle ja nie wiedziałem, że haja haja to jest w języku arabskim, oznacza naprzód, w górę, chodźmy. Takie w sumie dość piłkarskie, tak, ale szczerze nie porywające.
3: Piłkarskie zdecydowanie, ale są lepsze po prostu.
1: Tak jest.
0: Dobra, przypomnijcie, na które miejsce to wstawiliście?
1: Na piąte.
0: Na piąte. Na piąte. Dobra, no to jeszcze mamy jedną, już tutaj praktycznie zdecydowany rzutem na taśmę, ale mimo wszystko posłuchajmy. 2026 rok, Stany Zjednoczone, mistrzostwa, które trwają właśnie w tym momencie. Shakira, Die Die, lecimy, słuchamy.
4: Shakira, we are ready.

0: Jakie jest wasze zdanie na temat Shakiry w tym roku? Daj.
1: Jestem zadowolony, że została na trzecim miejscu i że finalnie zgarnia złoty i brązowy medal. Nostalgia przewyższa oczywiście, ale fajnie. Nie można mieć też zamkniętej głowy na te nowe rzeczy i trzeba je też propsować.
2: Oczywiście, ale Shakira jest takim symbolem, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. To w 2010 piosenka, która porwała wszystkich, to też jest spoko w sumie. Oczywiście nie jest tak dobra, ale tak jak powiedziałem, Shakira to jest taki symbol i fajnie, że wróciła na te salony, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata.
0: Zdecydowanie, tym bardziej, że kojarzymy z Waka Waka. No to wiadomo, że każdy by chciał mieć takie wspomnienia jak z Waka Waka, no ale jeśli jest coś po raz pierwszy, coś jedynego w swoim rodzaju, no to też nie dajmy temu pobyć tym czymś wyjątkowym, nie powtarzajmy tego, a to mimo wszystko buja. Na pewno, no wydaje mi się, przynajmniej w naszym gronie, że lepsze niż rok 2022. Haja.
2: Zdecydowanie
3: tak.
0: Bardziej buja. Dobra, w takim razie wygrywa Shakira. Miejsce pierwsze, Waka Waka, no i super. W takim razie powiedzcie mi jeszcze, przypomnijcie słuchaczom, gdzie was znaleźć i co robicie jutro, bo to też jest ciekawe.
2: No to znaleźć nas można na TikToku, kanał 3 do 0, na Instagramie tak samo i na YouTubie tak samo, nazywamy się wszędzie tak samo, a więc myślę, że nie będzie to trudne do znalezienia. No i zapraszamy do śledzenia naszego kontentu, do patrzenia do śledzenia naszego kontentu rozrywkowego i no i co?
1: Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie, Dawid. To była czysta przyjemność.
0: No ja mam nadzieję, że to będzie jakaś taka tradycja, że będziemy przychodzić i komentować mundialowe piosenki albo na Euro. O, jeszcze na Euro musimy to zrobić.
1: Musimy.
0: Czyli minimum za 2 lata się widzimy.
2: Tak jest, tak
1: widzimy się za 2 lata, dokładnie.
0: Dobra, tak czy inaczej powiem, że Mikołaj, Wojtek i Damian to jest 3 do 0, kanał nadawczy i możecie ich śledzić na Instagramie i TikToku.
4: Normalnie o tej porze.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: 16.30, Marcel Schneider.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Nowe podpisy i weta prezydenta, zmiany infrastruktury na kolei, ale najpierw o regulacji pracy w upały.
3: Wiadomości.
2: Przez ostatnią falę upałów gorąc staje się sprawą polityczną. W trakcie przygotowań są przepisy odnośnie pracy w upały. Tak na ten temat wypowiada się ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Zwróciłam się do Państwowej Inspekcji Pracy o wzmożone systemowe kontrole właśnie u pracodawców, czy przestrzegają oni obecnych przepisów BHP i bezpiecznych, higienicznych warunków zdrowia pracowników. Są niezapowiedziane kontrole. To są kontrole, które wedle deklaracji Państwowej Inspekcji Pracy one ruszyły, ale powinny trwać i będą trwały przez całe lato. To już jest karane, od 8 lipca kary wzrastają, więc jest to karane nawet do 60 tysięcy złotych.
2: Główną zmianą w nowych regulacjach byłoby wprowadzenie dwóch temperatur, które wyznaczą limit pracy. 35 stopni dla pracujących w pomieszczeniach i 32 stopnie dla pracujących na zewnątrz. Jeśli te temperatury zostaną wskazane przez termometry w miejscu pracy, pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę przynajmniej do momentu spadku temperatury. Pracownicy jednak zachowają pełną wypłatę niezależnie od tego, jak mocno skrócono czas pracy, czy też w ogóle skrócono dzień pracy. Infrastrukturę kolejową należy lepiej przygotować na ekstremalną pogodę, na przykład wysokie temperatury i burze. Tak twierdzi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Poinformował, że w niedzielę, kiedy w Polsce padł rekord ciepła w historii pomiarów, punktualność pociągów spadła do 70%, podczas gdy standardowo utrzymuje się na poziomie od 90 do 92%. Dodał też, że tego dnia odwołano 4% pociągów, czyli około 200 z 6,5 tysiąca pociągów wjeżdżających każdego dnia na tory. Warto też podkreślić, że według Malepszaka na utrudnienia miały też wpływ duży ruch pasażerski, który jest o około 30% większy niż 3 lata temu. Malepszak poinformował również, że trwają prace nad regulacją minimalnej odległości drzew od torów i że planowany jest powrót do przepisów z 2019 roku. Nowe podpisy i weta. Prezydent Karol Nawrocki podpisał łącznie 5 aktów. Ustawę o wprowadzeniu regulacji dotyczących spółdzielni uczniowskich, ustawę metropolitalną dla Pomorza, ustawę wzmacniającą ochronę praw obywateli w postępowaniu karnym, ustawę dotyczącą europejskiego nakazu aresztowania oraz ustawę upraszczającą przepisy w sektorze energetycznym. Prezydent postanowił jednak zawetować 2 ustawy. Ustawę Fuel EU Maritime dotyczącą transportu morskiego oraz ustawę dotyczącą rzeczników praw uczniowskich.
5: Podjąłem decyzję o zawetowaniu 2 ustaw. Pierwszy brak podpisu dotyczy ustawy o rzecznikach praw uczniowskich. Jej autorzy odwołują się do ważnych wartości ochrony praw uczniów i wzmacniania ich podmiotowości. Jednak moim obowiązkiem jest oceniać nie intencje, lecz skutki proponowanych przepisów. Nie kwestionuję potrzeby ochrony praw uczniów. Wręcz przeciwnie. Tylko tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego.
2: Jedną z ustaw akcyzowych, ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, prezydent skierował natomiast do kontroli prewencyjnej przez Trybunał Konstytucyjny. Wczoraj rozpoczął się Open Air Festival w Gdyni. Na festiwalowych scenach aż do soboty będziemy mogli oglądać grono różnorakich artystek, artystów i zespołów. Jednak jeżeli nie stać Was na 4-dniowy wypad do Trójmiasta, to tylko wspomnę, że na TVP oraz TVP Kultura będą prowadzone transmisje na żywo z koncertów. Na przykład wczoraj mogliśmy na żywo oglądać występ Zary Larsson i DXX, a dzisiaj będziemy mogli doświadczyć Chopina. Więcej informacji o transmisjach z lotniska w Kosakowie możecie przeczytać chociażby na Instagramie Open Aira.
3: Radio Campus, same sztosy.
0: Pamiętajcie, przypominajka, żeby odwiedzać nasz podcast normalnie o tej porze na stronie radiocampus.fm albo na Spotify. Również odwiedzajcie nasze kampusowe playlisty. Też właśnie na Spotify znajdziecie również przeróżne inspiracje muzyczne na naszej stronie. Dawid Buczek, oczywiście do usłyszenia jutro, a jak na razie życzę Wam miłego popołudnia i wieczoru. Siema!

Yeah, check this shit out.

0: Dzień dobry. 8 minut po godzinie 17. Startuje piątkowy alternator, a raczej rozpędza się. DXX na jedynce dla wszystkich tych, którzy dziś smutno płakali w poduszkę, bo nie widzieli DXX. To o mnie. O, witamy!
1: Dzień dobry! Alternator.
0: Czy płakałaś dziś rano lub wczoraj wieczorem w poduszkę?
1: Nie. Może jeszcze nie, może jeszcze sobie płaknę. A dlaczego pytasz?
0: No, że nie widziałaś DXX.
1: Byli w telewizorni.
0: No, kto o 22 ogląda telewizję?
1: Można jeszcze sobie chyba to odwinąć, bo zdaje się, że na... Nie, nie można?
0: Nie,
1: na
0: można.
1: VOD już nie można?
0: Próbowałem. A czy nie, na VOD to nie wiem. Muszę sprawdzić.
1: Ale wspaniała para. Nie umawialiśmy się, a naprawdę czuję, że wyjęta również z mojej głowy.

0: Little Dragon, Hold On, dwójka. Alternator. No i co?
1: Dzień dobry, chciałam powiedzieć, bo tak tutaj wniknęłam, troszeczkę spóźniona, więc nie wiem, czy było przywitanie. Witamy
0: Kasia
1: serdecznie.
0: Wojtasik.
1: I Kamil Michałowski.
0: Jesteśmy my. Ja się właśnie zorientowałem, że gdyby był piątek, chciałem już to powiedzieć, bo ja nie wiem dlaczego, ale od jakiegoś czasu mam wrażenie, że czwartek to piątek, bo co? Co ty robisz?
1: No nie wiem, no skończ swoją myśl, a ja tu jeszcze będę walczyć z technologią.
0: Aha, ja nie wiem, co ty próbujesz
1: chciałam
0: zrobić.
1: Chciałam przesunąć, tak, żeby odpalić SMS-y.
0: Aha.
1: I patrz, no i łatwiej, i to się nie...
0: To na górze, ten
1: aha,
0: czarny.
1: Aha, bo to trzeba... Bo blisko, nie widziałam tego, mamy czarną tapetę.
0: Nie, to nie to. Taki czarny też, o ten, no. Gdzie?
1: O! Czwartkowy alternator, a zastępstwa nie ma. Za kogo? My byśmy chętnie tutaj byli zastąpieni, ale
0: no bo
1: faktycznie...
0: Na pewno ktoś założył, że skoro byłem w poniedziałek, to dziś mnie nie będzie. A tu...
1: No, to proszę, a to Kamil żongluje współprowadzącymi...
0: Ja?
1: Nie, no, a jak?
0: Ludzie dzwonią i pytają, czy zrobię, a ja mówię, no niechętnie. A potem dzwonię do znajomych i na przykład dzwonię do ciebie i mówię, Kasia, zrobisz ze mną alternator?
1: Nie.
0: I Kasia mówi, nie zrobię. I dzwonię do innych i oni mówią, a no pewnie, chętnie. I ja wtedy mówię, dobra, no to już zrobimy. No to. Człowiek nie jest taki, żeby nie zrobił alternatorka. No.
1: I człowiek nie jest taki, żeby nie zadzwonił.
0: Ale jak było, to nie wiem, szczerze mówiąc.
1: Halo?
2: Halo, dzień dobry, Państwo redaktorstwu.
1: Dzień dobry, witamy.
2: Witam też serdecznie, wołany do tablicy dzwonię, bo poczułem się wywołany.
1: No właśnie, aż się zastanawiam, czy wołaliśmy po imieniu, czy tak ogólnie.
0: No nawet ja wiem, dlaczego się poczuł wywołany, a ty nie wiesz.
1: No nie wiem.
2: No bo ktoś, mogę powiedzieć, nie no Kasia, muszę to powiedzieć.
0: A ja mogę?
2: Ktoś, jak tylko widzę powiadomienie, proszę, 3%, ja nie będę mówił.
0: Zaczepiłaś Irka na strawie. I powiedziałaś do usłyszenia po 17.
2: Ja za na rowerze w Pożelantu, to od razu mi tak skacze gul wtedy. Dobrałem sobie siebie, siedzącego w siodełku i jadącego wzdłuż Morza Burzanu, czy tam innych fal Dunaju. A tutaj muszę siedzieć w pracy i zarabiać na nasze polskie PKB.
1: Ale widziałam też, co tam robiłeś o 5 rano sportowego. To też imponujące.
2: Że ja sportowego o 5 rano? Co?
1: No chyba, że jakiś masz inny czas w tej aplikacji sportowej. No 5 rano wyskoczyłam.
2: Nie, ale,
0: to 17.
2: Ale dzisiaj?
1: No chyba dzisiaj, nie wiem.
2: Nie no, jeździłem ci o 5 rano, ale to chyba się nie zapisało na strawie.
1: No zapisało
2: to widać,
1: się. Było napisane indoor cycling.
2: Bo ja się denerwuję, no właśnie. I to był mój dzisiejszy problem. Komputer, niestety nie zdążyłem go przestawić z trenażera na jazdę zewnętrzną. I jak już jechałem, to się okazało, że on mi nie czytuje ani GPS-a i tam ten, jako indoor się wpisał. Ale tak, jeździłem o 5 rano. No ja tak muszę.
1: To jest nawet moim zdaniem fajniejsze niż w Pożelanczu. 5 rano.
2: Jest wspaniałe.
1: Czysto, ładne światło, cicho.
2: 17 stopni
1: no
2: teraz
1: właśnie,
2: jest rano.
1: Więc,
2: no.
0: No, dzisiaj było. Wczoraj o 5 rano nie było 17, bo wiem, bo biegałem.
2: Leżałem.
1: Ale światło było też ładne, co?
0: Niech ci Kasia powie, jak wczoraj po bieganiu o 5 rano wyglądałem w pracy o godzinie 14.
2: Mogę się domyślić.
1: Moim zdaniem, jak zawsze.
0: Fajnie, dzięki.
2: Ciekawy mecz chyba był w piłkę nożną, więc też go oglądałem. Bardzo fajny. Polecam każdemu wstawanie wcześniej rano, bo jakby, kurczę, nie wierzycie nawet, że jak jest jasno o tej porze.
1: No.
2: Jest przyjemnie, miło, ciepło i w ogóle Polska, Lipiec tam na domini 2026 to jest naprawdę wspaniałe miejsce na ziemi.
1: Powiedział. A my się chyba zgodzimy nawet.
2: Na DXX chciałem zagłosować i nie blokować już więcej linii.
1: Dziękujemy, piszemy.
2: Pozdrawiam was pięknie.
1: A.
0: No i co? 228277205 na końcu.
1: Bądźcie jak Irek, zadzwońcie.
0: O, ładne. I co, myślisz, że to da się jeszcze? Ty, no może i się uda.
1: Co się da? Co ty robisz?
0: No bo patrz
1: czy możesz odwinąć sobie koncercik wczorajszy?
0: No, nie ukrywam, że bardzo chętnie bym go obejrzał,
1: a
0: wiesz?
1: Dzisiaj to jest transmitowane? Dzisiaj jest The Cure?
0: Chyba tak.
1: Trzeba
0: chyba
1: 7 godzin zarezerwować na ten koncert? Oni długie grają strasznie.
0: Nie widzę, żeby to była taka opcja, no.
1: Czyli przegapione.
0: Próbowałem w tej takiej aplikacji, co ja ją mam, sobie obejrzeć, ale to chyba jest, że wyświetliło mi się właśnie, że nie można zrobić.
1: Wyprosty się, Kamil Słuchacz dzwoni.
0: A, przepraszam.
1: Godnie musimy podjąć miłą osobę.
0: Odejmuj.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: O, pan Czesław, dzień dobry panu. Myśmy się z panem Czesławem ostatnio... A, nie wiem, nie, czy mogę no, mówić. Mogę,
1: ja
0: czy nie?
1: Ja bym na twoim miejscu nie mówiła.
0: Nie wiem.
3: Czy to takie ważne? Chyba nie.
0: Dobra, to nie mówię. No, to nieważne. Co tam dobrego?
3: Same dobrodziejstwa, elegancko ogólnie. A u was?
0: Kasia, no Kasia, jak słyszysz, Kasia na rowerze, ja dzisiaj wyspany.
1: Ja wszystko tak zaliczam, wszyscy... wyspałam się, pojeździłam, no, jak przyszłam
0: się,
1: do pracy.
0: Jak się pożelałem, czy jeździ na rowerze, to wiadomo, że wyspana, no.
1: Więc też daję okejkę, no. Temu czwartkowi. Co w parze, Czesiu?
3: Ja poproszę dwa.
1: Nie dwa X-y, tylko numer dwa.
3: Tak.
1: No dobrze, chcesz zniweczyć głosowanie, wyrównując punktację, ale dobrze, od tego jest alternator, żeby coś się jednak działo.
3: No czasami tak trzeba.
1: Dzięki, Czesiu, pozdrawiamy. Pa.
3: Dzięki, pa.
1: Ej, słuchajcie, nie żartowałam, potrzebny jest jakiś tutaj głos przewagi.
0: Tak.
1: Mówiliśmy o telefonach, a Irek, SMS-owo jakaś taka jest cisza.
0: Irek mnie poprawił. The Cure jutro.
1: A.
0: W piątek o 21.
1: To nawet mnie poprawił. Bo...
0: Będzie można sobie tam...
1: A jutro co? No, ja jutro, a jutro co telewizornia pokazuje? Boże, co dzisiaj?
0: Dziś.
1: Właśnie, co
0: ty
1: dzisiaj?
0: Pytasz, co dziś. To ja sprawdzę, a ty pogadaj.
1: Świetnie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie. Kto do nas dzwoni?
4: Miłosz.
1: O, akurat przerwało w najważniejszym momencie. Poprosimy jeszcze raz o imię.
4: Miłosz się nazywam.
1: O, witaj Miłosz. Pierwszy raz do alternatora dzwonisz?
4: Nie, tak już.
1: A, to nie wiem, czy mieliśmy okazję. Co w tym głosowaniu i w tej parze dla ciebie?
4: Jedyneczka.
1: Dobra. Czy jest jeszcze ktoś, kto chciałby zagłosować?
5: Tak, też jedyneczka.
1: Też jedyneczka. Dobrze, dwa męskie głosy na jedynkę. Zanotowano.
5: Dzięki.
1: Pozdrawiamy.
0: Już wiem, Kasia.
1: Słucham.
0: Dziś jest Chopin.
1: A, wiesz, jakiej
0: w sensie
1: wersji?
0: Interpretację Fryderyka Chopina w festiwalowym
1: wydaniu. A kto będzie grał?
0: Kasia, naprawdę musiałaś mi zadać to pytanie.
1: No, a co ty chciałeś? Pół informacji?
0: Prokopowicz,
1: no dawaj,
0: i Symfonia Warszawy.
1: No i proszę, nasi tutaj...
0: Ale imienia nie podałam.
1: Coś tam Jehuda?
0: Jehuda, no chyba tak.
1: No to nasi krajanie, bym powiedziała, mazowieccy.
0: No tak, no ale wiadomo, Symfonia Warszawy to już w ogóle.
1: Halo?
6: Siemacie.
1: Cześć,
6: I'm in love. To na Cure'ów idziecie, tu Chmielu się kłania.
1: No, zostajemy w Warszawie, więc może obejrzymy, bo będą transmitowania.
6: A, no to bardzo, kurczę, słuszna koncepcja.
1: Czyli na siedząco, w komfortowych warunkach, ale jednak z muzyczką. Co
6: to
1: w parze?
6: Nie, tak, Cure'ów, a ja wiem, co w parze, a to mnie, ty mnie powiedz.
1: No albo DXX, albo Little Dragon.
6: No to na tych ekstek.
1: Dobra.
6: Żeby tylko nie 3x, wiesz, to ten.
1: Zapisane. Dzięki, pozdrawiamy.
6: Cześć.
0: No tak, ten film z tym, jak ten łysy się nazywał?
1: Łysy?
0: Winem
1: Bruce
0: Dieselem.
1: Willis.
0: To nie były najlepsze filmy, te XXX. Słabe. Niby takie kino akcji, niby fajnie, ale...
1: Dzień dobry.
7: Cześć.
1: Witamy.
0: Kto z nami?
7: Olek jestem.
0: Olek.
7: I jestem z moim tatą i z moją babcią.
0: Już myślałem, że ty jedziesz.
1: O, będą trzy głosy, wspaniale. Słuchamy z uwagą, na kogo pisać.
8: DXX jest do głosowania, prawda?
1: Tak, jest. To jest jedynka.
8: To ja poproszę na jedynkę.
9: To ja też na jedynkę, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
9: A ja poproszę na dwójkę.
1: Dobrze, przekornie.
0: Olek,
1: będzie.
0: Skoro zostałeś przegłosowany samochodowo, to powiedz, czy masz jakiegoś artystę z Radia Campus, którego bardzo lubisz?
1: Bo zastanawiamy się, kiedyś jaki utwór zagrać teraz, no.
9: Kiedyś słyszałem, że leciało u was na rano taki utwór na dwa i czy jest szansa, żeby go puścić może?
0: Na dwa?
1: Sisters?
0: W sensie, że Sisters?
1: Może tak być. Mi się podoba ta propozycja.
9: Nie, ten taki pik i kruchy chyba, to kiedyś u was leciało.
1: Kamil zmarszczył czoło i intensywnie poszukuje.
0: Ja nie, szczerze mówiąc nie wiem. Kasia, co mam wpisać?
1: No wpisz kruchy.
9: Właśnie dziś rano u was leciało.
0: Kruchy. Skruchy to mam. Chyba, że przez samocha? Kruchy? Nie.
1: No nic nam tu, Olek, nie wychodzi z
0: tego. Niestety nie pomogę. Podejrzewam, że to był piątek i chłopaki z winyla grali, no.
9: Możliwe. No dobra, to nie wiem. A tako możecie puścić może?
1: A oczywiście.
0: Opaku, mówisz i
1: tu
0: masz.
1: Na pewno znajdziemy.
0: Nie ma problemu. Tak.
1: Więc coś wybierzemy. Dzięki za podpowiedź.
10: Dzięki wielkie.
1: Pozdrawiamy.
0: O, to zrobimy...
1: No.
0: Aha, nie zrobimy? Kurczaki. Chciałem, że zrobimy nawiązanie do jeszcze strawowe na chwilę, ale widzę, że nie mamy tego numeru. Jak to jest możliwe, co?
1: A ile jest?
0: No, jak tak mamy sobie patrzę, bardzo dużo, ale widzę, że tego, który mi chodziło, to nie mamy. No i co mamy? Co ja mam z tym zrobić, pani Kasiu?
1: Wybrać coś miłego, takiego rytmicznego.
0: Rytmicznego. Dobrze. To może coś w
1: świetnie.
0: Klimacie dzisiejszego poranka?
1: I wczorajszego wieczoru.
0: Niech tak będzie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: kochani.
1: Urwało się, Kamil.
2: Tak miało być. Chyba, tak mi się wydaje. Albo nie?
1: Tak jak pan Filip powiedział.
2: Tak jak pan Filip powiedział. Pani Kasia mówi, dobra, to już nie róbmy pary.
1: Tak mówię, no bo nie zdążymy porozmawiać, nie zdążymy nic. Niech Marcin Krupa sobie pogra.
2: To nie jest Marcin Krupa,
1: a był przed chwilą, gdzieś ty go...
2: No już to wiecie państwo, co po wiadomościach. King Carol przed nami.

0: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Reklama.
5: 17.30, Marcel Schneider.
6: Akademicki Radio Campus.
5: Trochę o najnowszym badaniu GUS, o sytuacji po nawałnicach, ale na początek reakcja na weto prezydenta.
6: Wiadomości.
5: Zawetowana ustawa dotyczy rzeczników praw uczniowskich.
7: Karol Nawrocki ostatecznie skapitulował przed najbardziej skostniałym edukacyjnym betonem i zatrzasnął polską szkołę w mrokach głębokiego PRL-u. Wetując fundamentalną, wyczekiwaną reformę praw ucznia, prezydent podjął decyzję skrajnie tchórzliwą, szkodliwą i głęboko niesprawiedliwą.
5: Tak decyzję skomentował Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Z kolei tak swoją decyzję argumentował prezydent.
8: Miałem decyzję o zawetowaniu dwóch ustaw. Pierwszy brak podpisu dotyczy ustawy o rzecznikach praw uczniowskich. Jej autorzy odwołują się do ważnych wartości ochrony praw uczniów i wzmacniania ich podmiotowości. Jednak moim obowiązkiem jest oceniać nie intencje, lecz skutki proponowanych przepisów. Nie kwestionuję potrzeby ochrony praw uczniów. Wręcz przeciwnie, tylko tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura, odtropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego.
5: Oprócz tej ustawy prezydent zawetował jeszcze jedną, ale podpisał 5 kolejnych. Z kolei jedną ustawę skierował do Trybunału. Najczęściej wykonywane w Polsce zawody to sprzedawcy sklepowi i kasjerzy, kierowcy samochodów ciężarowych, magazynierzy oraz nauczyciele szkół podstawowych. Najbardziej sfeminizowane zawody to położne, specjalistki do spraw wychowania małego dziecka oraz asystentki dentystyczne, wynika z raportu GUS. Według eksperta istotną grupę osób pracujących w Polsce stanowią cudzoziemcy. Dyrektor Departamentu Metodologii i Jakości Badań GUS Dominik Dąbrowski zaznaczył, że wśród cudzoziemców pracujących w gospodarce narodowej najliczniejszą grupę, bo aż 70% stanowią Ukraińcy. Na kolejnych miejscach plasują się Białorusini, Hindusi i Gruzini. Najczęściej wykonywanym przez cudzoziemców zawodem jest kierowca samochodu ciężarowego, bo wykonuje go około 12,5% osób. Kolejne miejsca zajmują magazynierzy oraz programiści aplikacji. Niektóre nadleśnictwa wprowadzają zakaz wstępu do lasów po ostatnich nawałnicach. Trwa w nich usuwanie skutków żywiołu, obalonych drzew czy zagrażających połamanych gałęzi. O tym, ile drewna udało się zebrać, opowiada nadleśniczy Sławomir Kaźmierczak z nadleśnictwa Smolarz.
9: Na obszarze około 1000 hektarów, około 40 tysięcy metrów sześciennych. To jest ogromna ilość i to skumulowane na stosunkowo niedużym obszarze. To jest blisko połowa ilości drewna, jaką nadleśnictwo pozyskuje w ciągu roku.
5: Na całej Lubelszczyźnie obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed burzami, którymi miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, porywami wiatru i lokalnie gradem. Już w niedzielę Tor Służewiec stanie się miejscem jednego z najważniejszych sportowych i towarzyskich wydarzeń w Warszawie. Gala Derby po raz 82 wyłowi najlepszego konia z rocznika. To dzień, w którym wyścigowe emocje spotykają się z elegancją, tradycją i wyjątkową atmosferą letniego święta. Na uczestników czekają m.in. pokaz koni, ale również muzyka na żywo, dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci, jak chociażby parkour Hobby Horse. Szczegółowy harmonogram dostępny na stronie torsłużewiec.pl.
4: Radio Campus.
10: Tutaj jest bardzo fajnie, jest pełno lasów, jezioro, a tam było, jak była taka rzeczka i to było tak zanieczyszczona.
11: Mi się jeszcze podobają pomosty na jeziorze, bo bardzo trudno wejść na środek i można się utopić i to mi się bardzo podobają.
12: Мне очень нравится моя

0: można się utopić i to mi się bardzo podobają.
1: Mnie bardzo się podoba mój ogród koło domku. Jest tam tak tajemniczo, takie drzewa ciemne, fajne są. Różne tam kryjówki są, robię sobie, jest bardzo fajnie. Teraz różne tam deski, bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo fajnie.

0: Można pożonglować słownie z panem Rałem.
1: Mój kumpel rzucił pety, twój kolega pet. Twój kumpel jest Flandersem i Tobin Flandersonem.
2: Można też spróbować nauczyć się tekstu i go wyrapować razem z panem Rałem.
0: Chociaż pół zwroteczki, to już jest dobra taka bieżnia dla języka.
2: Pół znam.
1: Mój kumpel wali w foch, mój kumpel wali w noch. Mój kumpel śliski typ, mój kumpel równy gość.
2: Myślałem, żeby zostawić Rała z Rałem i dać mój twój kumpel kontra aerobik rodeo.
0: Poszarałeś?
2: Orałeś! Jedynka, mój twój kumpel.
0: Tutaj może nie kumple, ale koledzy, bo tak jest w tytule płyty.
2: Tak?
0: To jest strasznie długi to jest tytuł.
2: Mamy czas.
0: Etiudy na orkiestrę, sampler i kolegów. Może można coś tam poodwracać. Orkiestrę z kolegami.

0: Demony, co wciągną go.
1: Jak powiedział Krzesimir Dębski, życie piękne, a to takie samplowanie, to ja to takie dla zabawy robiłem.
2: No i no źle to jakoś powiedział, no bo synowi świetnie idzie i to z płyty właśnie Jimka. Te ciemne moce są jak
1: wir, znów ciągną mnie na dno. Jimek PZ, etiuda numer 2.
3: Chłopiec nie chce dorosnąć wciąż, przez okno widzę świat, gdzie diabeł boga.
1: To jest też takie sprawdzenie was.
2: Czy odróżniamy Radzimira od Krzesimira?
1: No to akurat nie.
2: No ja nie wiem.
1: Nie?
2: No, ja tak z 3 sekundy muszę zawsze pomyśleć.
1: Powiedziałbym coś śmiesznego, ale nie powiem. Mogłoby komuś się zrobić przykro.
2: No dobra,
1: także już myślę, że to, co powiedziałem, już zatrzymamy dla siebie całą resztę.
2: Dobrze.
1: No i tyle. Alko.
4: Ahoj, dzień dobry, Grzegorz po tej stronie.
1: Dzień dobry, witamy.
2: Chyba z czeskiej Pragi.
4: Z

0: obiecałeś, więc poproszę.
1: A bardzo ładna to jest dwójka. Piszemy.
0: Być może będzie grana 12 września nie pod blokiem, także sobie wtedy pójdę i posłucham.
1: A proszę. Na żywo. Czyli z Bemowa.
0: Dokładnie.
1: Bo na Bemowie koncert.
0: Do Łodzi mamy daleko.
1: Tak jest. Zapisane. Dziękujemy. Prawda.
2: Dzięki, pa.
0: Dobrze, dobrze. Hej, do usłyszenia, pa.
2: 228 272 05. Halo.
3: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dobry,
2: witamy.
3: Chcieliśmy zagłosować. A wiozę to było 2 głosy jeszcze.
1: No, myślałam, że jest 17 osób w autobusie, ale to 3 to też już dużo. Słuchamy.
3: Nigdy nie jechałem autobusem, nie mam takiej poprawki. Nie. Ale przy okazji można złożyć życzenia, bo akurat mój syn ma dzisiaj 13 urodziny.
1: A proszę bardzo.
2: Jeśli to syn będzie składał, to tak.
3: To trochę prywatne.
2: A, bo to takie życzenia urodzinowe. Myślałem, że życzenia takie, że muzyczne.
3: No, życzenia muzyczne, no to już leciał tak o Hemingway, którego uwielbia, więc pewnie ma ten, by to sobie polubił, jeżeli by można coś zamówić tak z prywaty.
2: No dobrze.
1: I czego życzymy na 13 urodziny?
2: I zdrowia, i szczęścia, no, i błogosławieństwa.
3: Zdrówka, dokładnie. Zdrówka przede wszystkim. A na 2 bym chciał zagłosować, nie wiem jak chłopaki.
1: Dwójka.
3: Tak, dobrze. dwójka na PDF.
1: Ale czy jeden z tych głosów to dzisiejszy jubilat?
3: Tak jest, oczywiście.
1: A no to my tutaj się dołączamy. Wszystkiego
2: życzymy,
1: najlepszego. No. Miły, młody słuchaczu.
4: Dziękuję bardzo.
1: Poszło.
2: No, dobra, no.
3: Super, dziękujemy i słuchamy.
2: Trzymajcie
3: na to, że to pewnie.
2: Pa.
0: Pa.
2: Halo, halo.
5: Zdjęcie do prawka z fotoradaru, no. No to musi być jeden chyba.
2: Dokładnie.
5: No, dzięki.
1: Piszemy, dzięki.
2: Dzięki.
1: Kamil, ty remiksujesz telefony, słuchaj.
2: 8277205, można, mogliby ze sobą pogadać nawet.
1: Halo.
6: Dzień dobry, Konrad z tej strony, witam.
1: Cześć, Konrad.
6: Ja poproszę 2.
1: Mhm.
6: Jak mam tak tęskno do wody, to ja niedaleko wody, właśnie przekraczałem naszą piękną rzekę Wisłę, więc jakbym tak wyskoczył, to w sekundę bym się tam pewnie znalazł na dole.
1: A którym mostem?
6: Naszej sławnej chemiczki.
2: Marie Curie.
6: Marie Curie, no. Tutaj do słuchacza, który przed chwilą dzwonił, tam się dołączam do tych życzeń dla syna. Wszystkiego dużo i naraz. O tak.
1: No. Poszło.
6: Poszło, a wam miłego wieczorku. Ja sobie chyba skoczę z moją młodszą, ale dużo młodszą córeczką na rowerek jeszcze może.
1: Polecamy.
6: No.
1: I dziękujemy. Do następnego. Pa.
6: Pa.
2: Hejo, to co, jeszcze jeden?
1: Tak, tak. Halo?
7: Cześć, Hania z tej strony.
1: Hania, czy to ty tydzień temu wygrałaś kubek?
7: Tak, to ja.
1: To czeka na ciebie do odbioru, jakby co, bo nie oddzwoniłam, ale pamiętam o sprawie.
7: Dobra, dzięki. To, że tak powiem, będę w okolicy, to wstąpię.
1: Dobrze, tylko w takich, powiedziałabym, godzinach dziennych, nie? Najlepiej do nas. Czyli nie za rano, tak, nie za późno.
2: A jakby co, to pisz na Instagramie.
1: Właśnie, to jakoś tutaj coś zorganizujemy.
2: Dobra. A my się z Hanią lajkujemy.
7: Dobra,
2: także.
7: No właśnie, tak. My się wszystkie dokładnie.
1: No to...
7: No, ale słuchajcie, a powiedzcie mi w końcu, jest Acrobatic Rodeo i twój przyjaciel, czy zrobiliście inną parę?
2: Nie. Mój kumpel i Jimek.
7: I Jimek. Nie, no to ja oczywiście na Raw Performance.
2: Dobra.
1: Proszę bardzo.
7: No, ja tylko jeszcze powiem od siebie, ale to jest taka moja, takie moje przemyślenie, że Acrobatic Rodeo w wykonaniu Raw

0: właśnie utworze, jest wybitna.
1: No.
0: Więc no, tylko chciałam tutaj tak mały off-topic, bo kocham ten utwór, naprawdę jest mi bardzo bliski.
2: Poszło.
1: Dziękujemy.
0: No, to tyle. Dzięki, cześć!
1: Pa.
3: Ten łysy na bramce to Bartes. No, jest tam bardzo, jest to, nie dość, że trzeba to przesłuchać x razy, to jeszcze trzeba to x razy przeczytać.

0: Tak.
1: Ktoś napisał, że też zgadł Kucia i to wygląda jak numer, który zapisywałam, więc przepraszam, że się nie odezwam i zapraszam po odbiór kubka w naszej redakcji.
2: Hmm. Kamil. Ja już nawet zapomniałem, jaki to był konkurs, ale teraz sobie
1: przypomniałem. To był konkurs, żeby zgadnąć,
2: czyja to playlista,
1: tak. Fajnie. Więc jakbyś jeszcze miły słuchaczu dopisał swoje imię, żebyśmy wiedzieli, dla kogo ten kubek zarezerwować, to by nam to pomogło w całej logistyce i zapraszamy po odbiór.
2: Super pomysł na konkurs. Na dobrą.
1: Jaki?
2: Czyja to playlista?
1: No ale musimy tu jeszcze włamać się na czyjeś konto.
2: Nie, zaraz ci opowiem.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: A tak, może dawno niesłyszany. A może wcale nie.
2: Można to sprawdzić.
1: To takie alternatywne kaczuchy, jak się na weselach tańczy. Takie przyspieszone trochę.
2: No, dawno nie grane, to prawda.
1: A?

0: Tu?
1: A tu, Kamil Kalsi.
0: Got to keep on w remiksie od Written. Czy Written. Bo to nie jak pisanie, tylko no coś takiego. Wiesz, rozumiesz?
1: Rozumiesz.
0: 6 minut do godziny 18.
1: My jeszcze w pierwszej połowie?
0: No.
1: Tam myślałam, że jest już druga, szczerze mówiąc.
0: Już bliziutko.
1: Dostaliśmy, słuchajcie, dwa zdjęcia zwierząt. Oba te zwierzęta były raczej duże, choć jeden naprawdę wielki.
0: No.
1: Z tych mniejszych był pies o imieniu Kumpel, który chyba na twój kumpel może jakoś reaguje, słysząc to z radia. Jaki słodziak trzykolorowy, byśmy po nosku pogłaskali. A drugie zwierzę...
0: Mnie by bardzo też zastanowiła ilość zieleni w tym pomieszczeniu.
1: O, faktycznie.
0: No, ja nie wiem, czy...
1: Imponująco, no.
0: Czy kolega nie jest audiofilem przypadkiem.
1: Czemu audio?
0: Bo oni mają dużo roślin.
1: Żeby?
0: Bo one dobrze pochłaniają dźwięki i się nie odbijają od ścian wtedy.
1: A gdzie jest to duże, drugie zwierzę?
0: Nie wiem. To już chyba było jakiś czas temu wysłane, wiesz?
1: Tak.
0: Ja nie wiem, czy to nie jest z poniedziałku.
1: A, to w poniedziałek, słuchajcie, ktoś przysłał zdjęcie łosia.
0: Ktoś pod chatą miał łosia.
1: Który dokładnie sobie leżał w cieniu.
0: Chociaż nie wiem, czy to był łoś.
1: Nie no, łoś, innego. Łoś, ja rozpoznałam.
0: Hmm. Dobrze.
1: Czyli nie ma co nurkować za bardzo w tych wiadomościach, no, bo można tutaj można się tam zgubić w czasie. Nie.
0: Można tam utonąć, szczerze mówiąc. Nie sprawdzałbym, ile tam megabajciorów zjada taki komunikator. No i co? 228277205. Można się wdzwonić tutaj do nas.
1: Mamy też różne strategie na głosowanie. Niektórzy piszą w ciemno 2, a niektórzy 1 na spokojnie. Więc... Można w ciemno, można na spokojnie.
0: Tak. O tym konkursie, co go wymyśliłem.
1: O, patrz, Kamil, jeszcze jeden pies.
0: No.
1: Wczoraj był dzień psa.
0: Wygląda na niemałego.
1: No, ale trzeba jaką ma biżuteryjną obrożę tutaj u góry. Złoty łańcuch, słuchajcie.
0: Nie wygląda, jakby miała go utrzymać, szczerze mówiąc.
1: No może to taka dekoracyjna.
0: A propos tego konkursu, co go wymyśliłem, tylko ja nie wiem, jak to państwu wytłumaczyć. No to naj... Kasia, chwilę jej to zajęło, żeby to pokumać.
1: Ale to jeszcze nie mamy nic wymyślonego, ale... to może póki nie wymyślimy, to jeszcze nie mów.
0: A to jest dobry pomysł w ogóle?
1: No, no też do przemyślenia.
0: Aha.
1: Więc moim zdaniem Kamil miał pomysł na pewno ciekawy, wymagający.
0: Dobra, to zróbmy tak.
1: I od nas, i od was.
0: Ja to wymyślę zaraz. Zrobimy sobie Jimka. Co?
1: No, ja tam nie ma dużo czasu na myślenie w tej etiudzie.
0: No nie, nie, ale jeszcze tu będzie taka chwilowa zamułka. I ja zaraz to wymyślę. Będzie dobrze. Będą państwo zadowoleni. Zobaczycie państwo. Łatwo nie
1: czekaj,
0: będzie. Ale będzie fajnie. No psy ludzie no, wysyłają.
1: Jezu,
0: Kasia, no.
1: Ja kocham psy, więc ja się cieszę ze wszystkich psich
0: no
1: zdjęć,
0: czekamy, no. Kasia, kiedy w końcu...
1: O, patrz jaki słodziak.
0: Wygląda jak królik.
1: Tutaj ma takie policzki, takie szkoczki.
0: I to wygląda nawet jak jakiś królik z bajki. Ale który? Któż to wie? Jazz Jack Rabbit. O. O, to nie to. To.

0: Reklama.
1: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
0: Reklama.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: Piszę to na matmie. Miałem obliczyć pierwiastek jakiś, ale Michał nie potrafi.
2: Piszę to na matmie. Wiesz, czego Michał nie potrafi?
3: Poza obliczaniem pierwiastka?
2: Nie potrafiłby w nasz konkurs. Ale Michał ja się obawiam, że nikt nie będzie potrafił.
3: Kamil tak wymyślił.
2: Ale spróbujemy.
1: Brakowało mi do czwórki trochę, a teraz ten dziennik leci sobie zda. Będzie ciężko przez obecność takich ocen, definiuje procent, nie mam sprawny kalkulator.
2: Młody matczak, MAT, czyli mata.
1: Niewiele odbiorę resztę literek i liczę tu na siebie, żeby potem móc policzyć se ten hajs.
2: Ciekawe, co pan Michał myśli sobie o tym numerze teraz, co?
1: Jesteśmy wzorem i zbiorem przysłów. Bóg wypił namysłów i
2: jak ktoś zna, to weźcie, zapytajcie, co? Ciekawy jestem, szczerze mówiąc. Co pan Mata sądzi o tych takich pierwszych swoich numerach? Bardzo ciekawe. Panie Michale, jakby pan słuchał, to niech pan wyśle głosóweczkę,
3: co? Nie wiedziałam, że ma na imię Michał.
2: No Michał Matczak, nie?
0: Alternator.
2: Ale Michał nie potrafi. Ciepłe papcie.
3: Nie, to było inne papcie.
2: Nie?
3: Ciepłe brejki to nazwa. Aha, właściwa, ale ktoś to kiedyś tak wspaniale przeinaczył.
2: Ja to mam gdzieś zapisane.
3: Jakieś papcie tam były.
2: Bo im to wysłałem na Instagramie.
1: Dla mnie będzie suróweczka, yeah. Okej, okay. No dobra. Co ty, Kubusiu? Tak?
4: Ziemniaczki zjedz, kotleta zasz.
1: No dobra, bądź. No co tam?
2: Coś tam?
1: No Kuba, co to są za tatuaże?
2: Nie?
3: Nie, nie.

0: Pytanie nawet, czy mogą gdzieś to wykorzystać, ale czy to się wydarzyło? I don't know. Miękkie ciapki.
1: Miękkie ciapki, tak. 228 27 7205. Mimo długiej historii tego programu dostajemy czasem takie fundamentalne pytania, na które trzeba odpowiedzieć. I tutaj stały słuchacz zapytał, czy skoro Rao nie poleciał, to znaczy, że przegrał.
0: Tak.
1: Dokładnie tak. Wygrał Dzimek z PZ-em.
0: A, konkurs.
1: Konkurs. O,
0: uwaga, drodzy państwo.
1: Można być jak Dzimek i PZ, też można wygrać.
0: Dokładnie. Drodzy państwo, będę tłumaczył teraz, aczkolwiek sprawa nie jest prosta. Znaczy, wyszło od tego, że miałaby to być czyjaś playlista, ale tak naprawdę jest to playlista o kimś. Usłyszycie za chwilę kilka numerów z naszej anteny, które powinniście dobrze znać i raczej wybieraliśmy takie, które no są znane, nie tak, że żeśmy grzebali nie wiadomo jak i tak, że na szybko i w ogóle, znaczy trochę było na szybko, nie będę ukrywał, bo żeśmy to wymyślili 10 minut temu. Znaczy my, no wiadomo. I teraz uważajcie, chodzi o tytuły tych piosenek, które ułożą pewien ciąg logiczny.
1: I powinno to skojarzenie wzięte z tych tytułów doprowadzić was do pewnej osoby publicznej.
0: Tak. Ja mam jeszcze taki numer, którego nie jestem do końca pewien, który w pewien sposób mógłby być podpowiedzią, ale też nie wiem, czy on nie utrudni, ponieważ on nawiązuje do lat, w których ta osoba, jakby lat świetności tej persony. No i co? To ja państwu zapodam i zobaczymy.
1: Nagrody, Kamil, nagrody.
0: Co nagrody? No, pierwszy konkurs nagrody? Jest for fun. No, zobaczymy, czy w ogóle nie na jakiś kubek.
1: Kubek
0: możemy
1: zawsze
0: dać.
1: Znajdziemy.
0: Kubek znajdziemy. Nie, kubek, torbę, smyczkę. Co tam jest?
1: Pobytu w hotelu w Mikołajkach nie będzie.
0: Ale płytę jakąś
1: dorzucimy. Kuferka ze słodyczami też nie będzie.
0: Płytę dorzucimy?
1: Nie wiem.
0: Ja coś mam tam w szafce, to Rała chyba mam, bo ktoś nie odebrał, a już ponad miesiąc.
1: Nie odebrał?
0: Tak. Tak, dobrze.
1: Zrobimy po prostu prezent niespodziankę, o tak.
0: To, ale będą państwo zadowoleni. Będzie taki trochę bardziej na wypasie niż zazwyczaj, chociaż zazwyczaj są na wypasie.
1: Tak.
0: Dobrze,
1: no,
0: czyli tak.
1: Odważnie.
0: Uwaga, skupcie się. Tytuły tak. Utworów.
1: Łączcie, myślcie.
0: Tak.
1: I na końcu wychodzi osoba.
0: Osoba. Persona.
1: Persona publiczna znana.

0: Detonator.
1: No i tak to zostało wymyślone. Cztery utwory, w każdym tytule, w tekście pojawiało się takie słowo kluczowe, które rysuje nam pewną postać.
2: Tak,
1: a gdyby
2: słowo wytrych.
1: Gdybyśmy chcieli naprawdę tę postać narysować, to trzeba by wziąć taką grubą kreskę, taką solidną. No to się kojarzy z takim właśnie...
2: Albo zatrudnić Michała Anioła na przykład.
1: On żeby wyrzeźbił.
2: Wystrugałby go.
1: Ale to takie...
2: Co?
1: Myślę, że tutaj Michał Anioł by nie chciał rzeźbić akurat tej postaci.
2: Czemu?
1: Że tutaj sylwetkowo to
2: atleta,
1: on inne sylwetki jednak.
2: Myślę, że gdyby taki fizis panowało w latach Michała Anioła, to by chciał. Chłop jak dom.
1: No, ale taki właśnie dużo kamienia by trzeba zużyć. No.
2: Prawda,
1: rysować
2: prawda.
1: Grubą kreską.
2: Dobra, odbieraj, bo ktoś jest. Ktoś chce powalczyć. Halo.
3: Siema, ja teraz z Komórkowca, kurczę, napierdzielam kmielu.
2: No, no.
3: Czy rozchodzi się o Donalda Trumpa?
2: Nie.
1: Nie?
2: Niestety nie.
1: Ale wątek amerykański
2: ale
1: ma
2: tak,
1: to znaczenie, rzeczywiście.
3: No bo ta Ameryka, nie? Tak.
2: No, jest rozszyfrowane, jest coś dobrze gra, ale no właśnie,
3: myślałem,
2: widzisz.
3: Że pomarańczowy też.
2: Nie. No, ale pojawił się też wątek
3: dobra.
2: Tutaj no jednego numeru polskiego, więc jakby w tą stronę też bym sugerował zaklątnąć. No.
1: Tak, że to jednak dobra, no, o Polaka dobra. Chodzi,
2: tak,
1: mówiąc wprost.
2: Tak.
3: No. Spróbuję jeszcze raz może. No dobrze.
1: Pa.
2: Też tam ludzie ten?
1: Tak, ale czy mam powiedzieć, że na przykład...
2: Możesz mówić, tak. Jak nie trafiają, to...
1: Słuchajcie, wiele osób stawia na Roberta Lewandowskiego. Ja też bym tak postawiła,
2: nie.
1: Ale to nie on.
2: Nie,
1: choć
2: nie.
1: Pewien tutaj taki powtórzony schemat w karierze chyba występuje.
2: No tak, no ale to nawet, no jakbyś chciała, to i Kazika Dejne można było podpiąć pod to. No ale tu jakby no kluczowe są utwory. No,
1: czy chodzi o Pudziana?
2: Też nie.
1: Też nie, ale tutaj znowu coś wspólnego jest. No
2: dokładnie. Dobrze, to może ja rozszyfruję numery w takim razie, co? Czy
1: no ale
2: nie?
1: Jak powiesz pierwszy, to już jest po grze.
2: Tak?
1: No.
2: Czy mam puścić jeszcze ten taki, który mi się trochę kojarzy? I czy nie?
1: Czy Mike Tyson, ktoś pyta?
2: To już jakiś cieplej. bliższy trop jest to temu, coś mi wymyślili.
1: O jeden, no. Ktoś zgadł.
2: Zgadł?
1: Tak?
2: Nie zgadł, wiedział po prostu. No. Proszę dzwonić, no.
1: Proszę
2: zaraz się z tym rozprawimy w takim wypadku.
1: Ile?
2: No.
1: Teraz wszyscy wiedzą.
2: Teraz wszyscy wiedzą? No. Po Mike'u Tysonie go poznali. No.
1: No tak, no.
2: A chyba nawet była taka...
1: Nie no, myślę, że po prostu SMS-owo to rozstrzygniemy, no zobacz, to jest... To już by było nieuczciwe, gdybyśmy zignorowali
2: tak?
1: Tych tutaj, zobacz,
2: 2-2.
1: Tu 18-10.
2: Pierwszego nagrodzimy w takim razie.
1: Tak,
2: ale,
1: pierwszego SMS-u.
2: Ale no czekamy jeszcze na telefon, bo co to, no przecież to...
1: No ale to już za łatwe.
2: No to spróbujmy, no Kasia, no.
1: Halo?
2: Co zrobimy?
4: Halo?
2: Halo, cześć.
4: Halo? Cześć.
2: Co tam?
4: O ten chuj z tym mi chodzi. Ta postać to jest John Cena?
2: Nie. To nie jest John Cena, niestety.
4: Kurczę.
2: No.
4: Dobra. No to życzę miłego dnia.
1: Wzajemnie. Do następnego.
2: A słuchacz, znaczy, nawet nie wiem, czy nie powinniśmy zaliczyć tak połowicznie, bo może nie znać. No umówmy się.
1: Halo?
5: To może Andrzej Gołota.
2: Tak jest!
1: To
5: naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Andrzej, no, The Boxer, Chemical Brothers, Ameryka, Rammstein, płaczemy pięścią w stół soku i Fight for Your Hair, no.
5: A siedzi koło mnie taka piętnastolatka i mówi, nie dzwoń, bo na ciebie, o co chodzi.
2: No widzisz, teraz jej głupio. No. I będzie chciała się z kubka napić. No, będzie chciała.
5: I ojciec teraz urósł. No,
2: popić z kubka kampusowego.
5: Totalnie w ciemno, powiedzieliście tylko... Mike Tyson. I mówię Ameryka, Lewandowski do sprawy, mówię to tylko Andrzej, mówię to może.
2: Słuchaj, Grzegorz, a powiedz mi, bo jeszcze chciałem do tego puścić Kazika 12 groszy, czy to by pomogło, czy by utrudniło?
5: Znaczy trochę na pewno, no ci co wiedzą, to wiedzą.
2: No właśnie, no taki nieoczywisty to był trop z tym, bo to jednak by Kazik i 12 groszy, bo Kazik, wiesz Kasia, że ma piosenkę o gołocie.
1: Z no takim tak. Rymem.
2: Andrzej, gołota, niepokonany tam. No super. A Grzegorz, popraw mnie, bo ty, znaczy jak nie wiesz, to też nic się nie dzieje, to nie jest konkurs taki na sprawdzanie. Czy ja dobrze pamiętam, że gołota z Tysonem walczył?
5: Walczył.
2: Walczyli, nie? Dobrze pamiętam, no, ależ to...
5: No, no, no nawet chyba uciekł chyba.
2: Tak, chyba tak.
5: Ta walka, to uciekł
2: to chyba tak.
5: Co tam, no. Co tam go tam obrzucili tak na czerwono cały jak schodził?
2: To nie ta, to nie ta, co mu co ucho odgryzło.
1: Jeju, kiedyś
5: nie,
1: to było.
5: To nie ta, co ucho odgryzło, ale nie, ale Andrzeja tak, to tam obrzucili tak strasznie.
2: No nieładnie, nieładnie.
5: I, bo to chyba w Chicago chyba było. Chyba tam.
2: Coś było takiego.
5: Polonia, te sprawy, biało, no czerwony
2: tak,
5: orzeł.
2: No, najważniejsza walka w historii polskiego pięściarstwa, no nie ma co się oszukiwać. Miała być, a jak wyszło, w większości jak pamiętamy. Wyszło. No dobrze, panie Grzegorzu, masz numer do Grzegorza? Zapisałaś?
1: No nawet nie zapisuję, bo już chyba Grzegorz wie, jak się tu wchodzi i odbiera.
2: Wiesz, Grzegorz, tak? Wszystko?
1: Odbiera gifciki.
5: Ale nie, to ja już mam dwa kubki już po koniec gifcików. To ja, że tak powiem, na dzieci to oddam.
2: No dobrze, to oddamy komuś z SMS-ów w takim razie.
5: Tak, tak. Ja no mogę dobrze. Przyjechać przybić piątkę, jak chcecie.
2: No, to już jak pan życzy.
5: No, no. Dobra, fajnie. No, satysfakcja jest.
2: Fajnie.
5: Tak, dzięki.
2: Bawimy się. Aha, no i proszę powiedzieć, jak się konkurs podobał, bo jak się podobał, to wuja przyszykuję na przyszły tydzień po prostu.
1: Kamil,
2: też, no.
1: A czy my kiedyś nie mieliśmy takiego konkursu, który się nazywał Poszukiwany, Poszukiwana?
2: To nie ze mną.
1: No z tobą!
2: Nie.
1: No wymyślaliśmy dla niego nazwy. No,
2: nie.
1: No a z kim? Tylko ja nie
2: wiem. Kasia,
1: no był! Kamil, tylko na czym on polegał?
2: Z jednego pieca
1: podobnym.
2: Alternatorowo jadłaś chleb.
1: No, z mniejszej liczby pieców niż ty. Ale...
2: Nie, nie kojarzę zupełnie.
1: Chcę powiedzieć, ty że...
2: Myślisz, że dwa razy wpadłem na tak samo genialny pomysł?
1: Nie, że
2: w odstępie
1: tamten
2: czasowym?
1: Mógł być trochę inny, ale że finał, że jednak chodziło o osobę, że trzeba było odgadnąć osobę. Ja nawet pamiętam, jakie osoby tam były.
2: Coś było, ale to chyba nie był ten trop.
1: No, tylko jakoś inną drogą się do tego dochodziło, ale na końcu chodziło jednak o człowieka.
2: Mogło tak, ale to nie było takie klasyczne czułko, że pytak, nie i że...
1: A, to
2: no,
1: tak
2: to prosto. No a tu zobacz, jak tu wymyśliłem
1: to
2: teraz.
1: Jest po prostu poszukiwany przez duże P.
2: No to jest, znaczy uważam, że to jest konkurs wymyślony na miarę oczekiwań słuchaczy Radia Campus.
1: Tak, biorąc pod uwagę, w jak krótkim czasie powstał, jak spontanicznie, no, jak słuchaj. Został zrealizowany, to 15 na 10.
2: Tak,
1: chcę powiedzieć, że słuchacz o imieniu Jarek z końcówką numeru 018 był pierwszy, który odgadł Andrzeja Gołotę. Jarek, daj znać, czy jesteś w stanie odebrać, czy trzeba wysłać pakiet nagród, bo tutaj jakieś miasta z daleka nam się pokazują w twoim opisie.
2: Jakie?
1: Katowice.
2: O, będę tam niedługo, to mogę podwieźć.
1: O,

My tears.

0: 105. facebook.com/radiocampus. I'm not trying to pull you, even though I would like to.
1: I think you are really fit. You're fit. Ale emocje?
2: Czy wymienisz jakiegokolwiek członka The Streets?
1: Mike Skinner. No jest ich dwóch, zdaje się.
2: A ten drugi?
1: Nie wiem. Ten drugi z The Streets.
2: Pomidor.
1: Całe życie pewnie tak.
2: The Streets. Jedynka. Alternator. To jednak ten numer wybrałem?

0: Arctic Monkeys.
1: Let's have a game on a teddy picker. Not quick enough, can I have it quicker? Already thinking you're getting thicker.
2: Alternator.
0: Podobało się Państwu chyba, co?
3: No chyba tak.
0: Dobrze. Czy będę miał co robić przez tydzień?
3: Tak, będziesz myślał?
0: Tak, już myślę, szczerze mówiąc, nad takimi postaciami. To bardzo charakterystyczna musi to być persona. No mam już, mam kilka typów, szczerze mówiąc. Kogo można było tam na bęben wrzucić?
3: Dzień dobry.
4: Hej.
3: Cześć, witamy.
4: To Ludwik.
3: Cześć, Ludwik.
4: Głosujemy na jedyneczkę.
5: Dwa głosy.
3: Raz i dwa na jeden.
0: Będzie dowcip, uwaga, gotowi jesteście?
4: Tak.
0: Jak ma na imię tata Ludwiczka?
4: A. Maciek.
0: Maciek, dobra. Okej. Okay. No dobra. Tata załapał?
3: Zaśmiane było, no.
4: No.
0: Dobra. Pozdrawiamy, dzięki.
4: Dobra.
3: Dzięki, pa, pa.
0: Bezpiecznej drogi.
3: Byłoby niepokojące, gdyby to Ludwik prowadził.
0: Alem co obejrzał świat według Ludwiczka.
3: Tak? No. Mi to się w głowie zlewa Ludwiczek z Mikołajkiem, muszę przyznać.
0: W którym uniwersum kanał się zlewa? Poczekaj.
3: Się złączyły chyba dwa.
0: Bo jeden to książka bardzo... Ostatnio się dowiedziałem, że to książka dla chłopców, która podobno niezbyt podobała się dziewczynkom.
3: Mikołajek.
0: Tak.
3: No bo tam było mało dziewczyn.
0: Masz takie spostrzeżenie?
3: Nie pamiętam już tego, ale potem jakby słuchałam jakichś komentarzy i myślałam sobie, może coś w tym było.
0: Tak, ja też właśnie tak sobie pomyślałem, że kurczę, może i racja, że nigdy tak o tym nie myślałem, że jednak bardzo literatura chłopieńca od dziewczęcej w tamtych latach była tak polaryzująca.
3: No przynajmniej w tym przypadku.
0: No, chyba nie tylko. W tej żeńskiej części literatury dziecięcej też było dużo takich person.
3: Tak, że tak trzeba było się opowiedzieć, czy to będzie dla dziewczyn, czy dla chłopaków.
0: No tak, tak. No, coś było takiego. 228-27-7205. Halo.
3: Mamy człowieka, który taki numer wykręcił. Witamy.
6: Kasia, była ludeczka przecież w Mikołajku. No chyba żartujesz. Mikołajek, wiesz, poszedł na te, na jakieś urodziny do ludeczki.
3: Do ludeczki?
6: Tak, ty gadasz, no.
3: Dobrze, że czuwasz.
6: No. Ja też lubię Mikołajka. Kurde, paka, Kasia. A powiedz mi jedno. Czy to nie ty odbierasz w Trójce telefony tam po godzinach?
3: Pomidor.
6: Bo tam jest ten
3: Katarzyna.
6: Pomidor. Aha, dobra, nie było pytania.
3: Pozdrawiamy. Dobra. Czy było głosowanie jakieś parze, coś?
6: A co tam?
0: The Streets albo Arctic Monkeys.
6: No, to tam niech będzie, że nie będą te uliczniki.
3: Dobra, uliczniki. Na Streetsów piszemy. Dzięki.
0: Pozdrawiamy.
6: Cześć.
0: No dobrze, drodzy Państwo, 5 minut do wiadomości na antenie Radia Campus nam zostało.
3: Można jeszcze SMS-owo tę sprawę rozstrzygnąć. 886-971-971. Jedynka The Streets, Arctic Monkeys dwójka.
0: W sprawach wszelakich również SMS-owo można nas pozaczepiać.

Wypisano nam na tablicy prawdy uniwersalne. Nie wolno zabijać i dzielić przez zero. I chociaż rozumiem dlaczego, to nie rozumiem dlaczego. Wypisano nam na tablicy prawdy fundamentalne. Nie wolno zabijać i dzielić przez zero. I choć nie rozumiesz dlaczego, pamiętaj cholero.

ze zbiorem zdań prawdziwych teorii. Może on być albo mniejszy od zbioru zdań prawdziwych, system niesprzeczny albo niezupełny, albo większy od niego, system zupełny, ale sprzeczny.

0: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Reklama. 18.30, Marcel Schneider.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Polska przestaje wypłacać Ukraińcom świadczenia socjalne. Pogoda na jutro, a na początek doniesienia z kortów Wimbledonu.
2: Sportowy Campus.
1: Kamil Majchrzak odpadł w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista przegrał z Amerykaninem Zacharym Swajdą. 30-letni Polak znakomicie rozpoczął czwartkowe spotkanie, dwukrotnie przełamał rywala, a przy własnym serwisie nie miał problemów, dzięki czemu wygrał 6-2. W drugiej partii sytuacja odwróciła się. Jako pierwszy to 23-letni Amerykanin wygrał gemę przy podaniu przeciwnika i chociaż Polak już chwilę później odrobił stratę, to później jeszcze dwukrotnie stracił podanie, przegrywając 2-6. Z kolei Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy. Polka skomentowała, że czuła się dziś, jakby to był zwykły dzień w biurze. Świątek wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową 6-1 i 6-3. Skuteczność jej pierwszego podania wynosiła 77%, miała 17 zagrań wygrywających i wymusiła na rywalce aż 23 błędy. Pliszkowa zanotowała jedynie 7 winnerów i 11 razy zmusiła Polkę do błędu.
2: Wiadomości.
1: W życie weszły przepisy wygaszające część świadczeń dla Ukraińców mieszkających w polskich ośrodkach. Od 5 marca obowiązywały przepisy wygaszające. Wprowadziły one szereg ograniczeń dotyczących świadczeń oraz zasad finansowania pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Ustawa przewidywała okres przejściowy, w którym osoby już mieszkające w takich ośrodkach mogły nadal korzystać z pobytu na dotychczasowych zasadach. Od wczoraj Polska przestała finansować pobyt większości obywateli Ukrainy w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania.
3: Przede wszystkim dotyka tych, którzy są w takiej najbardziej kryzysowej sytuacji, no bo to są osoby, które mieszkają w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego. To są głównie kobiety z dziećmi. Według raportów jest to około 11 tysięcy osób, w tym mniej więcej 6 tysięcy dzieci. Mam nadzieję, że zarówno resort rodziny i pomocy społecznej tutaj zadziała, ale tak, to są samorządy, które z ograniczonym finansowaniem będą musiały zadziałać.
1: Mówi dr Sara Bojarczuk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje nowe przepisy, które mają zapewnić bezpłatny pobyt dzieciom osób uprawnionych do bezpłatnego zakwaterowania w ośrodkach. Wczoraj rozpoczął się Open Air Festival w Gdyni. Na festiwalowych scenach aż do soboty będziemy mogli oglądać grono różnorakich artystek, artystów i zespołów. Jednak jeśli nie stać was na 4-dniowy wypad do Trójmiasta, to tylko wspomnę, że na TVP oraz TVP Kultura będą prowadzone transmisje na żywo z koncertów. Na przykład wczoraj mogliśmy na żywo oglądać występ Zary Larsson i DXX, a dzisiaj będziemy mogli doświadczyć Chopina. Także dla każdego coś dobrego. Więcej informacji o transmisjach z lotniska w Kosakowie możecie przeczytać chociażby na Instagramie Openera.
2: Pogoda.
1: W piątek przez Polskę przejdzie zatoka Niżowa z frontami atmosferycznymi, wprowadzając chłodniejsze powietrze polarne, morskie. Zachmurzenie będzie umiarkowane i okresami duże. Na północy oraz miejscami na południu wystąpią przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu i Warmii także lokalne burze. Temperatura wyniesie od 18 stopni nad morzem i rejonach podgórskich do 24-26 stopni na południowym wschodzie. Wiatr raczej w stronę silnego, w porywach do 60 km na godzinę, a na wybrzeżu nawet do 90. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie wzrastać.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: Tak, jeśli ty też chciałbyś, no to idź, no to leć, no to płyń. Tak, jeśli ty.
2: Czy zrobimy ankietę, Kasia? W tej kwestii pary, którą tak nie wiemy, czy możemy zrobić?
3: No możemy.
2: Zapytamy, słuchajcie.
3: Ankietą bym tego nie nazwała, ale taki tutaj możemy zwiad wykonać.
2: Wywiad środowiskowy chcieliśmy zrobić. Chcieliśmy, nawet już tak poniekąd mieliśmy ustawioną, taką parę trochę wstydu, ale taką, która zazwyczaj w wakacje się pojawia.
3: No takie, taką też, wiecie, z dawnych lat. Takie naprawdę ciary wstydu biegały po plecach.
2: I to są zespoły typu Strachy na Lachy, jakiś Zabili Mi Żółwia, Happy Set. Taka, wiecie, alternatywy z czasów, kiedy
3: człowiek w glanach chodził.
2: No tak, no. Dajcie znak, a my przemyślimy to. Junior, czekaj, to jeszcze raz puszczę, co?
3: Puść.

0: semaforów na rzet?
1: No, niewiele. Tak samo jak imion. W ogóle wyrazów. Chyba, myślisz, że to najcieńszy tom?
0: Tak, gdyby tak
1: polszczyznę... polszczyznę podzielić na...
0: Mogłoby tak być, no.
1: Chociaż na on jeszcze też pewnie niewiele. No i ukreskowany chyba bije wszystko na głowę. Żyletki, Junior Stress i Trusie Pablo.
0: Ile Pablo?
1: Nie wiem, jak jest 27, że próbowałem to zaimprowizować, ale nawet nie mam pojęcia. Najpierw się we francuskim mówi 27 czy 720?
0: Nie wiem.
1: D, to wiem, że to jest 2.
0: Ale to jedynka jakby to...

0: Tu chcieliśmy sprawdzić, czy to nadal państwa grzeje, szczerze mówiąc.
1: I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała.
0: Bo ja nadal w moim top słuchanych płyt znajduje się Bitamina Tuda Max, czyli koncertowe wykonanie z Palladium chyba. Ale gdy ten numer się pojawia, to jakoś tak... A już.
1: Zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twoich.
0: No ale może państwa nadal?
2: Kiedyś.
0: No.
2: Śmigał.
0: Witamina Dom 2. Alternator. No dobrze.
2: 228 27 7205. Pytamy, co w parze bieżącej. Pytamy, co myślicie o parze... W takiej wstydliwej nieco?
0: Ja już chciałem, Kasia, ci powiedzieć,
2: że się niczego nie wstydzisz.
0: Tu już nikogo nie ma. Czasu. Wszyscy są gdzieś.
2: No, tak.
0: No.
2: Nawet nie gdzieś w Warszawie, tylko może gdzieś poza.
0: Czy w ogóle.
2: Ale i tak trzeba przyznać, że jak na czas nie wakacji było... mieliśmy dzisiaj...
0: Tak, żniwa.
2: Żniwa były, tak,
0: były
2: dobre.
0: Żniwa.
2: Dużo fajnych rozmów, konkurs.
0: Jeśli
2: się
0: zostaliście
2: udał.
0: Z nami, to super, bardzo się cieszymy, ale jeśli pojawiły się z naszych ust padło słowo strachy na lachy, zabili mi żółwia, happy set i nie było żadnej reakcji z państwa strony, to przepraszam bardzo, my idziemy do domu.
2: To
0: już nic dzisiaj lepszego się nie wydarzy.
2: To jest faktycznie zły pomysł.
0: Bo my mogliśmy, naprawdę, chcieliśmy to zrobić. O, dobra, dzwonią jednak ludzie, dobra, wygupiłem się teraz i odkręcaj.
2: Halo, halo.
3: Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Mówiliście, że nikogo nie ma.
2: I oto
3: to
2: jest.
3: Postanowiłem zadzwonić.
0: A, czyli jest, na litość. To na litość to się nie liczy.
2: Jak masz na imię, miły człowieku?
3: Nie, na litość, tylko tak po prostu. Słucham?
2: Jak masz na imię, miły człowieku?
3: Arek.
2: Więc nie na litość, tylko tak statystycznie, żeby się zgadzało, żeby prawda została powiedziana. Żeby Kamil powiedział, że nikogo nie ma, tam są ludzie, no przynajmniej jedna osoba.
3: Tam są ludzie, dokładnie.
0: Panie Areczku.
3: Miliony słuchaczy.
2: Panie Areczku,
0: co
2: o tej porze to pan robi?
3: Do domu jest korek i... No i tyle.
0: No Jezu, gdzie pan mieszkasz, jak jest korek w czwartek w wakacje o 18?
3: To... Na Białołęce, na Toruńskiej.
0: Czy Białołęka ma jakiś taki swój slangowy, slangową nazwę?
3: A ja nie wiem, nie pochodzę z Białołęki.
0: Typu...
3: No ale może mieć.
0: Ale mieszkasz, powinna tak, mieć. Czy nie?
3: No mieszkam, no, od 20 lat.
0: Że tam, nie wiem, no na Piaseczno się mówi Piaseczusec, na...
3: A właśnie, ja słyszałem ciekawą tezę, jak na Warszawiaka mówi się Warszawiak, na... Ząbkowiak, a na człowieka z Marek? Marsjanin.
2: Pozdrawiamy.
0: A, ładne.
2: Marki.
0: No, pozdrawiamy Marki.
2: I Marków.
0: Ja już kiedyś to opowiadałem, ale w moim życiu wydarzyło się wszystko, ponieważ byłem na imprezie.

0: Jestem na etapie czytania książki Kurs Cudów, właśnie ją kończę. Rok temu o tym mówiłem na kampusie, jak do was zadzwoniłem.
1: Proszę bardzo.
2: To jest jakaś literatura, która was łączy?
0: No tak, właśnie zen, medytacja, takie jakieś dziwne tematy.
1: No i jak?
0: No, zmienia punkt widzenia na pewno.
1: No, no proszę to... bardzo, no, zapraszam
0: tak,
1: teraz.
0: Bo codziennie się czyta jedną kartkę i tam jest jedna teza, bo przez cały dzień się jakby tam, no... Myśli się o niej, nie?
1: Pracuje się z nią. Tak.
2: A, dlatego mówię. Tak długo zeszło z tym czytaniem.
0: No tak, to jest 36 dni, to jest na rok książka jakby rozwoju poziomu świadomości.
1: No zapraszam na teraz od teorii do praktyki, no.
0: No nie, to bardziej taka praktyczna jest.
1: Ale takiej praktyki poduszkowej, wysiedzianej.
0: A, okej.
1: Okay. No. No super. Dobrze. Fajnie,
0: dziękuję,
1: cieszę się.
0: Głosuję na jedynkę, na pewno nie na dwójkę.
1: Dobra. Dzięki, hejo.
0: Dzięki, na razie.
2: Tutaj ćwiczenie dykcyjne dostaliśmy SMS-owo. A w Aninie była gazeta. Między nami, ani na Ninami. Bardzo takie fikuśne, no.
1: No ładne. No dobrze. No fajnie, fajnie. No to kolega przepadł, jak rozumiem, bo to tak się zazwyczaj dzieje, jak już ktoś... A jeszcze jak to rok robi.
2: A, że jak już zaczął.
1: No to już... Cóż, halo!
3: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry,
1: witamy.
3: Ja dzwonię, żeby powiedzieć, że ostatnio byłem na koncercie Kafe na Laty, niech kończy. Wygrałem bilet.
2: A gdzie grali?
3: Grali w Cisnej.
1: Gdzie?
2: W Cisnej?
3: W Cisnej, w Bieszczadach.
2: W Cisnej.
3: Na festiwal, który nam promuje wasza konkurencja. Znaczy, nie macie konkurencji, ale byście mieli to. Inne radio.
2: No, no.
3: Nie będę wstawiać, nie mogę. No i powiem wam...
1: No, powiem ci tak.
2: No czekaj, no nie wchodź w słowo. Powiem wam, że i tu jest zawieszony, tu napięcie, no. Że co?
1: Suspens.
3: No i tak, spoko. Nigdy nie byłem fanem, cały czas nie jestem fanem, pograli, ale to jest ważne moim zdaniem bardzo. Tłumy, dzikie tłumy ludzi na nich były. I mega dużo młodych ludzi.
2: O, no proszę, czyli jednak ścieżka zapytać, może wyglądać tak samo dla wielu
1: zapytać,
2: osób.
1: Chciałem zapytać, czy
2: no?
1: stał bus z możliwością badania krwi też obok.
3: Nie ma co teraz dla tego wysokiego konia mówić, że to jest obcia, bo to jest właśnie, wiecie, 14-letnie dziewczyny cisne na lachy. 13-letni chłopcy śpiewający każdy tekst piosenki na pamięć.
2: No.
3: To jest fajne.
2: No tak, po prostu może się okazać, że pewien rodzaj muzyki jest, trafia tylko w jakimś czasie w życiu, no. I to jest właśnie ten...
1: jeszcze nie za dużo książek przeczytał chciałeś, tak?
2: Nie. Tak w ogóle, no po prostu, że to rezonuje w różnych momentach.
1: No, no. tak, no nie ma... Chociaż ja nadal nie kumam, o co to z tym chlebem chodziło, to jest nadal...
2: Co, czarny chleb?
1: Nie, że posmarowałem tobą chleb, to nadal jest to wers, który...
3: To Grabas też nie kumał, bo też się zastanawiał i powiedział coś w stylu, że o, to piosenka, co już się gramy dawno, bo nie wiadomo o co chodzi w tym rzeczy.
2: To w sumie też urocze.
1: No.
3: To prawda, więc taka sama świadomość też tam jest. Ale mam też pytanie, jaki to był tytuł książki, która padła?
2: Jezus, coś tam było z cudem.
1: To nie był cud uważności?
2: Nie,
1: poczekaj. Bo...
2: Droga, nie.
1: Zaraz nam napisze, to ci powiemy.
2: Jeśli napiszę, więc drogi słuchaczu, czytający przez rok książkę, podrzuć nam proszę tytuł. Dzięki.
3: Dzięki, pa.
1: No dobra, to co? Idziemy?
2: Poszlibyśmy. No ale musimy ten tytuł jakoś odgrzebać. No.
1: Tak, co to, jak to teraz zrobić?
2: No możemy jeszcze zagrać utwór i sprawdzić to w naszych archiwach radiowych.
1: No dobra, to tak zrobimy. Za 4 minuty się z państwem będziemy żegnać. The Streets przed nami.

0: Alternator. No dobrze, 8 minut zostało nam do godziny 19.
1: Nic tu już prawie po nas.
0: Tak,
1: z tym, że odpowiadamy na pytanie o książkę, o której mówił słuchacz.
0: Kurs cudów się nazywa. Jest w ogóle, z tego co widziałem, jak wpiszecie sobie, to jest chyba w takiej wersji open source'owej, więc nie trzeba...
1: O, proszę.
0: Zakopywać
1: się. To drugie, no.
0: Można się nie zakopywać, tylko można sobie sprawdzić, czy to dla was. Tak.
1: To prawda. No i co, grać będziemy zaraz zwycięzców różnych par.
0: Tak. I co, uważajcie na siebie, trzymajcie się ciepło i pijcie
1: dużo wody.
0: Dużo wody
1: nadal trzeba pić, mimo że upał zelżał.
0: Tak, pamiętajcie o tym.
1: Do następnego czwartku. Miłego.
0: Będziemy tu za tydzień?
1: No, taki chyba jest plan.
0: Będziemy. Aha. I za tydzień będziemy zapraszać też do Łodzi chyba, co?
1: Tak.
0: To najwyższa pora, bo będziemy.
1: Tak? No jak ktoś planów festiwalowych nie ma, to może pomożemy.
0: Ja jakby ktoś chciał zbić piątkę, to będzie można. Junior Stress i nadal nie sprawdzimy, jak 2-7 bobo. Kolega!
2: Koniec balu.
0: Kolega mówi po francusku, to trochę uczył się?
2: Całkiem nieźle.
0: Naprawdę?
1: Z parasolem wszedł, to na pewno. Ma coś wspólnego z Paryżem.
0: Znasz po francusku?
2: 4 lata się uczyłem w podstawówce.
0: Ale liczebniki to nadal? Pytasz, 27 jak jest po francusku. Czyli najpierw 20, tak?
2: Tak.
0: Vendy?
2: Nie,
0: Vendy, to znam. Chyba no dobrze. Jakby państwo chcieli po francusku, to za 7 minut na naszej antenie najlepsza audycja kinematograficzna w eterze. Pozdrawiamy kolegów sympatycznych. Katarzynę Wojtasik.
1: I Kamil Michałowski. Dziękujemy, miłego.
0: Do usłyszenia.

0: Minuta po godzinie 7, Kronika Wypadków Filmowych.
1: Elo, elo, elo.
0: Elo, witamy w pierwszej wakacyjnej Kronice Wypadków Filmowych.
1: A, lampa!
0: Nie, już po wszystkim. Teraz już zimno będzie. Upały nas przeszły w tym tygodniu między jedną kroniką a drugą. Ale dzisiaj gorąco w Kronice. Dzisiaj tak wypakowany treściami program, audycja, godzina.
1: Jak plecak studenta, który wraca do domu.
0: Który wraca do Warszawy wypełniony słoikami, ten plecak.
1: Tak, skąd
0: żeby
1: wraca
0: mieć co
1: ten
0: jeść
1: student do Warszawy?
0: Z domu po wakacjach. We wrześniu,
1: ze
0: na koniec września.
1: Wraca teraz,
0: nie, teraz to na lekko,
1: słoiki.
0: Teraz to no, ewentualnie tak, dzwoni pustymi słoikami, a za dwa miesiące wraca z plecakiem wypełnionym słoictwem, żeby mieć co jeść przez cały październik co najmniej.
1: A my razem z nim.
0: Dwie kontrowersje na początek Kroniki Wypadków Filmowych. Pierwsza bardziej osobista, druga taka, która wstrząsnęła całym światem, można powiedzieć, a na pewno całym światem filmowym. Pierwsza kontrowersja jest taka, że, jak na pewno zauważyliście, nie mówiliśmy jeszcze o naszej ulubionej serii filmów w tym programie. A to dlatego, ponieważ film Jackass Last and Best się nazywa Best and Last. Podobnie jak ostatni, jak poprzedni Jackass, nie ma polskiej dystrybucji. To znaczy w polskich kinach się nie pojawia.
1: Poprzedni
0: pojawi się
1: też?
0: Dopiero. Tak, poprzedni
1: Forever?
0: Też nie miał polskiej dystrybucji. I czym jest podyktowana ta decyzja? Drodzy słuchacze, powiedzcie, czy gdyby Jackass był w kinie, to byście na niego poszli? Bo ja bym pobiegł, nie tylko żebym poszedł. Wczoraj chciałem jakoś spędzić wieczór w sposób kaloryczny, obejrzeć coś ciekawego, przygotować się jakoś, zgłębić jakoś filmową wiedzę. Co robiłem? Obejrzałem półtora filmu Jackassa. Obejrzałem pierwszego Jackassa i drugiego Jackassa i w ogóle z tymi pierwszymi filmami, ich tam było, nie wiem, teraz ten jest chyba piąty albo szósty, jest tak, że każdy kolejny jest znacznie lepszy niż poprzedni. Pierwszy
1: Jackass
0: jest fajny, drugi jest dużo, dużo lepszy niż pierwszy, a trzeci jest jeszcze lepszy niż drugi. Każdy film coraz bardziej tą formułę dopracowują i jest jeszcze lepiej, a później między nimi po drugim był 2,5, a po trzecim był 3,5 ze wszystkimi stuntami, których nie wykorzystali we właściwym filmie kinowym.
1: Trzeci był 3D.
0: Tak,
1: akurat się załapał na
0: 3D, na rewolucję, tak.
1: Na rewolucję 3D. Rewolucję. Po prostu jak bumerang wróciła technologia.
0: Tak, później było 3,5, które już nie było 3D. Później był...
1: Już.
0: Inny kontratakują, to jakoś...
1: Forever.
0: Czyli ten będzie czwarty, jeżeli liczyć tylko te główne
1: Jackass
0: części.
1: Forever, który miał być hołdem dla Ryana Dana, zmarłego, czy umarniętego. Natomiast
0: tragicznie
1: zmarłego.
0: Tak.
1: Natomiast nie był, a na domiar złego jego ziomeczek, czyli Bam Margera, również został wykopany z produkcji.
0: Znaczy wykopał się sam w zasadzie.
1: O, nie, on tak nie uważa. To jest kontrowersja.
0: Kontrowersja.
1: O której ja się dowiedziałem ostatnio, bo też właśnie w sieci, wszędzie, poza Polską oczywiście, jest mnóstwo materiałów. Ekipa wypowiada się o swoich ikonicznych zgrywach. Są porównania, są rankingi, najlepsze akcje, najgorsze akcje, kiedy prawie zginęli, kiedy ktoś oderwał sobie kawałek ucha, albo właśnie wypłynął nie jeden, nie dwa, tylko pewnie 3, 4, 8, 10 materiałów o Bamie Margerze, wielkim nieobecnym serii, który twierdzi, że on rozpoczął w ogóle cały ten projekt. Że kiedy on dołączył do pana Tremaina i Johnego Knoxville'a, którzy próbowali odpalać jakąś swoją serię internetową pod tytułem Big Brother, to projekt Bama Margera, czyli
0: CKY,
1: już był rozhulany. Już był, on już sprzedawał filmy DVD ze swoją deskorolką i swoimi prankami, bo odkrył w młodym wieku, że kiedy był skateboardzistą.
0: Jego brat go chyba w to wciągnął.
1: On miał po prostu wielką pasję do deskorolki. I tak jak wszyscy deskorolkarze, robił filmy deskorolkowe.
0: Tak.
1: I zauważył...
0: A filmy deskorolkowe często są takie, że głównie są jak się przewracasz, albo jak robisz sobie jakąś krzywdę.
1: Nawet nie o to chodzi.
0: Jest to zabawne.
1: Filmy deskorolkowe były popularne wśród ludzi, którzy jeździli na deskorolce, a nudziły ludzi, którzy nie jeździli na deskorolce. Natomiast bardzo chętnie oglądali filmy Bama ludzie, którzy nie jeździli na deskorolce, kiedy te filmy zawierały skity związane właśnie z tym, a jak to kogoś
0: kopnął,
1: zrobił mu jakiś prank, pomalował mu samochód albo zniszczył mu samochód. I okazało się, że to jest genialna formuła, a potem ta proporcja oczywiście się zwiększała w kierunku pranków i żartów. No, więc...
0: Tylko jednocześnie Johnny Knoxville przyszedł do MTV i powiedział, że słuchajcie, chciałbym zrobić program, w którym będę testował różne rodzaje broni, tam uspokajania tłumu na sobie, czyli amunicję gładkolufową, paralizatory i tym podobne. Ja je będę testował na sobie i to będzie śmieszne, ludzie to będą chcieli oglądać. Więc powiedzmy, pewna koniunkcja planet zaszła.
1: I znowu.
0: I powstał najlepsza seria w historii. Powstała.
1: Tak, powstał Jackass. Ten wózek sklepowy, który jest wykorzystany chyba w...
0: drugiej części. Czołówce drugiej części.
1: A to jest pierwsza świry w akcji, nie?
0: Nie. A, tak. Nie, masz rację. Pierwszej części, bo w drugiej są byki. Uciekały przed bykami.
1: Tak. Ona się pojawiła. Ten wózek jest symbolem w jednym z filmów, czy tam na okładce, w jednym z filmów właśnie Bama, no nie? Mhm. Więc to, że teraz chłopaki opowiadają, że jeden z nich po prostu, kiedy wymyślali, jak będzie wyglądał film, I zobaczyli wielki wózek, który był rekwizytem z jakiegoś filmu i pomyśleli sobie, to jest dobry pomysł, no to może znaczy, tak było, a może tak nie było jednak.
0: Ja na to mam tylko jedno do powiedzenia, mamo, tato, nie kłóćcie się, bo mi się smutno od razu robi po prostu i moja młodość zostaje odarta ze złudzeń. Co prawda w tych nowych Jackassach to już te Jackassy oryginalne to w zasadzie się nie pojawiają, tylko znaleźli jakichś młodych kretynów, którzy za nich to robią, a ci tylko się stoją w tle i się śmieją. Ale nadal jakby ten sentyment i ten jakiś taki braterstwo, jest. które tam się przejawia, dla mnie jest niepodrabialne.
1: Więc, ulubiona postać.
0: No Ryan, tylko już niestety go... ja z różnych powodów lubię, bardzo lubiłem Bama, ale no też on był specyficzny. Knoxville'a też lubię, Irena lubię, Dave'a Englanda lubię. Women zawsze mi się wydawało to takie trochę dziwne, ale nie, niech będzie. Lubię skity ze Spike'em Jonesem, bo one są zazwyczaj też...
1: No, on jest takie... reżyserem.
0: Tak.
1: Jednym z...
0: Ale występuje w niektórych też.
1: Tak. Ja chyba najbardziej lubię Pontiusa.
0: No, dobra, tak.
1: I Steve'o. No, to mogłoby być... Zresztą to są Wild Boysi, nie?
0: Ja nawet jak zanim wiedziałem o tych jego różnych problemach, zawsze mi się wydawał bardzo zaburzonym człowiekiem i nieprzyjemnie mi się go oglądało. Że to... Poza tym jego niektóre skity, skecze, to jak się sobie przebija haczykiem policzek po to, żeby pływać z rekinami, to były jedne z tych, których z trudem,
1: a teraz
0: z
1: tak zwany śmieszny fakt. Steve'o odmówił numeru z włożeniem sobie samochodzika.
0: No, up, Ryan to zrobił.
1: I Ryan to zrobił, więc kto był świrem? No, Steve'o miał jakieś granice, Ryan tak niespecjalnie.
0: No, tyle w takim razie. Bardzo żałuję, jeżeli słuchają nas dystrybutorzy, no na pewno nas słuchają dystrybutorzy, to chociaż uzasadnijcie te decyzje. Jeżeli wypuszczacie różne kompletne szmiry do kin, które nie zarabiają i na które nikt nie chodzi, to film, który ewidentnie jest po prostu takim doświadczeniem, że idziesz ze znajomymi i się głupio śmiejesz przez półtorej godziny, wydawałoby się, że ma rację bytu w kinie, ale może się mylę. 228-27-7205 albo na WhatsAppie możecie pisać. To pierwsza kontrowersja, jak wspomniałem, dość osobista dla nas obu. No ale jest też coś, co wstrząsnęło filmowym światem. Uwe Boll w końcu dopiął swego i po, nie wiem, 20 czy 30 latach kariery w końcu wypuścił film, o którym ktoś chce mówić i który jest wystarczająco kontrowersyjny, że w wywiadach Uwe Boll mówi, że gdyby nie polityczna poprawność, to jego film byłby nominowany na Berlinale.
1: Tak, oczywiście.
0: Nowy film Uwe Bolla, Citizen Vigilante, opowiada z Armiem Hammerem w roli głównej również, chyba pierwszej roli, odkąd został skancelowany w Hollywoodzie.
1: No i tutaj odkąd został skazany za kanibalizm.
0: Tak, tutaj się nakłada wiele elementów, że wyklęty reżyser, wyklęty aktor i wyklęty temat. Armie Hammer gra gościa, który mieszka w niezidentyfikowanym mieście europejskim, które pada plagą przestępstw dokonywanych przez emigrantów legalnych i nie, nielegalnych, imigrantów, nie emigrantów, legalnych i nielegalnych, i on ma dość i zostaje takim mścicielem, który jest jednocześnie ścigany, no ale przez tych, którzy padają ofiarami tych przestępstw, i przez media i opinię społeczną jest podziwiany, uwielbiany i jest takim Batmanem, wręcz superbohaterem. Ja w ogóle nie chcę oceniać tego ładunku politycznego w tym filmie.
1: Przedziwny film, ale też przedziwny dystrybutor tego filmu.
0: Właśnie, jest to pierwsza chyba premiera filmu na X-ie. To znaczy ten film, jeżeli chcecie go obejrzeć, to wejdźcie na Twittera i on, Dominik Tarczyński na przykład go podaje, przerabiając plakat na to, że zamiast twarzy Armiego Hammera jest twarz Dominika Tarczyńskiego, co naprawdę już jest lekką przeginką nawet
1: ale
0: jak na tego
1: można
0: typa.
1: Można powiedzieć, że producentem... takim, w sensie...
0: Dystrybutorem
1: jest Elon Musk. Tak, tak,
0: który podał to na swoim koncie, który jest sztucznie boostowany też przez Twittera. Ja w ogóle nie oceniam wkładu politycznego w tym
1: czyli
0: filmie.
1: Elon Musk jest sztucznie pompowany przez Elona Muska. Tak, na zlecenie Elona Muska. Tak.
0: Nie chcę w ogóle otwierać tej puszki Pandory. Chcę parę słów powiedzieć o Uwe Bollu i jakości tego filmu jako takiego, ponieważ bardzo dużo się głosów pojawia takich, że ten film jest krytykowany dlatego, bo to jest kino prowokacyjne. W końcu ktoś się zajął tym tematem. Gdyby zamiast imigrantów byli neonaziści, to ten film byłby na Berlinale. Mm-hmm. Byłby zupełnie inaczej oceniany. To jest hejtowany za to, że nie jest woke'owym szajsem, którego pełno teraz w kinach. Problem z tym filmem jest taki, jak z każdym filmem Uwe Bolla. O Uwe Bollu się mówi, że to jest najgorszy reżyser w historii, czy żyjący najgorszy reżyser, tylko niektórzy jak to słyszą, to myślą sobie, super, te filmy wszystkie najgorsze z najgorszych, to się przecież super ogląda. The Room, Eda Uda, jakieś Eda Brina, no to wszystko są przecież, ludzie uwielbiają takie filmy, bo to się fajnie ogląda. Nie, nie, nie. Problem z filmami Uwe Bolla jest taki, że inaczej, te filmy tak złe, że aż dobre, one są w bardzo konkretnych warunkach tworzone. To znaczy, ktoś bardzo chciał nakręcić na poważnie dobry film, ale nie miał zupełnie doświadczenia, ręki i artystycznej wizji, która by mu pozwoliła coś nakręcić atrakcyjnego, ale jednocześnie wlał serce i zaangażowanie, takie jak Tommy Wiseau, żeby nakręcić The Room, wierząc, że on nakręci film na poważnie. I kiedy ktoś zrobi coś takiego, że chce naprawdę nakręcić dobry film, ale wychodzi mu kompletna hała, to można oglądać i się przy tym dobrze bawić. Filmy Uwe Bolla są filmami robionymi są robionymi nawet nie od niechcenia, po prostu dla kasy. Są leniwymi, z wypełnionymi decyzjami takimi, że moglibyśmy się bardziej postarać, ale w zasadzie
1: widać, że nie zrozumiałeś, o co chodzi.
0: Tak, wszystkie te Far Cry, Alone in the Dark, King's Bounty, Postale, Blood Rain, to jest gościu, który...
1: Bo nie jesteś Polakiem, dlatego krytykujesz.
0: Nakręcił to nie, to jak Książula ewentualnie. O antypolactwo można ostatnio oskarżać, nie mnie. To jest gościu, który nakręcił film, on w ogóle kręci głównie ekranizację gier komputerowych, bo na to ludzie teoretycznie są tym zainteresowani, a poza tym kręci filmy w Niemczech za pieniądze niemieckich landów, ponieważ tam jest taki układ, że jesteś w stanie zarobić na produkcji filmu, to znaczy dostać dopłat i dofinansowań tyle, że tego filmu może nikt nie obejrzeć, a ty wyjdziesz na plus na tym. To jest po prostu korzysta z pewnej korzystnej fiskalnej sytuacji, czyli po prostu żeruje tak naprawdę na pewnym systemie. Ale to jest gościu, który nakręcił ekranizację Blood Rain, chyba drugą część, w której występowali hitlerowcy i w związku z tym, że zostały mu kostiumy hitlerowców, to nakręcił później film o Auschwitz, który jest jednym z najbardziej po prostu eksploitatywnych, prymitywnych filmów. Jak się mówi o Holocaust porn, to po prostu w encyklopedii zdjęcie tego filmu powinno być, bo on nic nie wnosi do tego kanonu, poza tym, że po prostu jest wstrząsającym, tanim filmem. I takim też filmem jest Citizen Vigilante. Powiem, jaka jest scena rozpoczynająca film Citizen Vigilante i po niej ocencie, czy to jest zaangażowane, polityczne, prowokacyjne kino, które może kształtować debatę publiczną, ale zamilczają go nienawistnie. Elon Musk go uratował. Pierwsza scena w filmie Citizen Vigilante jest taka, że pani z dzieckiem, mama z dzieckiem są w sklepie, chodzą po tym sklepie, uśmiechnięci oboje. Mama kupuje tam mleczko i owocki, żeby dziecko zjadło i było zdrowe. Dziecko podchodzi do stoiska ze słodyczami, sięga po lizaka, mama patrzy na niego niezbyt przychylnie, ale potem uśmiecha się, bierze tego lizaka, podaje, idą do kasy. Pani przy kasie uśmiecha się do dziecka, mama uśmiecha się do pani, mama uśmiecha się do dziecka, pochyla się, całuje je w czółko, płacą, są szczęśliwi, wychodzą z tego sklepu, po czym kiedy idą przed tym sklepem, to nagle mija ich jakiś ciemnoskóry człowiek i ciach, podrzyna gardło tej matce.
1: I zabiera lizaka.
0: Chyba lizaka akurat nie zabiera, ale to jest, wiesz, to jest to prowokacyjna, mocna scena, taka w ogóle też bardzo mocno osadzona w rzeczywistości, z autentycznie przedstawionymi emocjami, subtelnie, taka, no właśnie subtelnie taka. Też, że jakby mamy tutaj wiele odcieni szarości i niedopowiedzeń pewnych i jakby taką nieoczywistą sytuację, która kończy się we wstrząsający sposób. Jest to po prostu tanizna zrobiona tak. Ja w ogóle słyszę, naprawdę, oglądałem jakieś YouTube'owe recenzje tego, gdzie ludzie mówią: niesamowity Armie Hammer, ociekający charyzmą. Gościu gra tak, jakby zapomnieli mu powiedzieć, że kamerę włączyli, a on coś gadał akurat pod nosem i się nagrało. No dobra, no to wrzućmy to do filmu. Wszystko jest zrobione kompletnie, no, po linii najmniejszego oporu i co jest też takim po prostu sznytem Uwe Bolla, że to udaje film nowoczesne kino, czy akcji, czy jakieś takie, no, nowoczesne kino popcornowe, jednocześnie będąc, no, nie tylko niskobudżetowe, ale też nakręcone przez gościa, któremu się nawet nie chce starać i udawać, że jakby szukać sposobów na to, żeby... Dzisiaj będziemy mówić o filmie, który został nakręcony za bardzo małe pieniądze, a wygląda jak film za wielkie pieniądze. Człowiek, który chce to zrobić, jest w stanie to zrobić. To jest film nakręcony, Citizen Vigilante, nakręcony za małe pieniądze, który wygląda jak film nakręcony za jeszcze mniejsze pieniądze niż de facto jest nakręcony. To jest jego też to właśnie taki sznyt, że grają w nim znani aktorzy, nie wiadomo skąd się wzięli, Jason Statham, Christian Slater, Kate Beckinsale chyba grała, może sprawdzić w Blood Rain, która aktorka grała, ale takie nazwiska, nazwiska, które rozpoznajesz i które gra w filmach naprawdę takich, które mają całe dnie seansów w kinach i nagle grają, to rozumiem, że robią to po prostu dla pieniędzy i on jakoś jest w stanie ich do tego skłonić i jednocześnie są to zawsze ich najgorsze role i w ogóle zastanawiam się, po jaką cholerę, trochę jak z Guyem Ritchiem, że on ściąga tego Jake'a Gyllenhaala i
1: ale to im daje
0: mógłby
1: korzyść,
0: równie dobrze
1: Maciek,
0: ściągnąć
1: to im daje
0: Jana
1: korzyść.
0: Kowalskiego i byłoby
1: oni
0: to
1: potem,
0: równie...
1: Oni potem otrzymują... Raz w życiu, raz na jakiś czas dostają zalew pochwalnych wiadomości od ludzi, którzy do tej pory nie oglądali ich filmów, nie widzieli ich na ekranie, nawet nie mieli zamiaru iść na jakiś film, nie wiem, zaangażowany, albo w ogóle jakiś taki tak zwany Netflixowy film, a teraz mają ekspozycję i ci ludzie im piszą, że...
0: Tak, to w ogóle
1: mimo pewnych dłużyzn i skomplikowanej postaci tytułowej, ma serduszko po właściwej stronie i umiejętnie gra na emocjach, żeby ludzi na tę stronę przekonać. Ma pewne niedociągnięcia, ale nie mówmy o tym, bo przesłanie krzepi.
0: Ja nie wiem, czy ono krzepi. To wszystkie postaci w tym filmie są obrzydliwe tak naprawdę, więc i powiem to na koniec. Nigdy w historii, albo poprawcie mnie, jeżeli się mylę, nigdy w historii, było parę filmów w historii, które swoim przesłaniem wpłynęły na opinię, zmieniły jakoś,
1: napisał
0: historię.
1: Tutaj.
0: Nigdy nie było tak, żeby bardzo zły film to zrobił. Zawsze był to wybitny film, który mógł w złą stronę nawet przesunąć, jakby w szkodliwą stronę przesunąć, jak Triumf Woli, jak wsparł mocno reżim nazistowski, jednocześnie będąc filmem przełomowym. Nigdy nie było tak, żeby film beznadziejny i zrobiony na zmienił
1: obowiązkowy do obejrzenia przez każdego, któremu zależy na
0: każdego
1: przyszłości.
0: Europejczyka, nie? Każdego
1: dzieci.
0: Europejczyka.
1: Dostępny za darmo.
0: Więc po prostu, ja nie wiem, ja myślę, że ci ludzie trolują wszyscy. Że to...
1: Bardzo trudny film do oceny. Dał 8 gwiazdek. Zibi. Bardzo trudny film do oceny. Warsztatowo nie jest to arcydzieło,
0: no,
1: ale w tym filmie nie warsztat się liczy, lecz przekaz.
0: No i to tak, to właśnie i takie filmy ich przekaz pozostaje kompletnie bez echa, bo film musi być naprawdę genialny.
1: Świetny film z bardzo mocnym przesłaniem. Polecam. Polacy oglądają Barachła dla low IQ z Ameryczki i jeszcze uważają się za osoby.
0: Za osoby białe.
1: A co gorsza?
0: Po prostu ludzie w końcu mają miejsce, żeby pisać te wszystkie pierdoły za przeproszeniem. I
1: nie słuchać
0: film,
1: lewicowych krytyków, bo ci nawet jakby im jakieś śniady...
0: Boże drogi! No. To by powiedzieli, że miał prawo.
1: O,
0: tyle o tym. Posłuchajmy muzyki. Sami obejrzyjcie i ocencie.
1: Wiecie, co z nim zrobić.
0: Poza tym, że więcej niż 15 minut tego filmu się nie da obejrzeć, bo jest on nudny i niekoherentny. Jest nudny. Jak film, który ma kształtować postrzeganie na ważne sprawy, może być nudny? On nie może być nudny. Musi być taki, że cię przykuwa do ekranu.
1: Ludzie to porównują.
0: A później sobie zdajesz sprawę, że on ci coś w głowie zrobił i teraz ty myślisz inaczej niż myślałeś wcześniej i masz nagle inne przekonania. Więc nie, niestety. Tyle posłuchajmy muzyki.
1: Nadal czekamy na coś, co wstrząsie naszym światem. Póki co... Uwe Boll jest gościem,
0: Koper,
1: który...
0: Pamiętasz film Civil War, który był takim ultra-antytrumpowskim... Mhm. Musiałeś się zastanowić.
1: Nie podoba ci się. Powiedziałeś, że właśnie wali po łbie swoją propagandą.
0: No i nikt o nim nie mówi. Minął, nie wiem, rok, półtora, nikt nie pamięta o tym filmie.
1: No.
0: Nikt o nim nie mówi.
1: Ja bym go zobaczył jeszcze raz. To jest fajny film o fotoreporterce.
0: Świetny. Dobra, Maciek Małek.
1: Grzegorz Koperski.

0: Nie da się ukryć. If you're gonna be dumb, you gotta be tough.
1: I to pasuje i do...
0: tak, i Citizen do, Vigilante.
1: I do Citizen Vigilante, bo jeżeli chcesz być... tak, jeżeli chcesz robić takie kiepskie filmy jak Uwe Boll, musisz mieć twardą...
0: cztery litery. To jest gościu, który w ogóle recenzentów na walkę bokserską wyzwał, tych, którzy go tam hejtowali.
1: I wielokrotnie, i wielu pokonał.
0: No. Czyli wielu jakby, pokonał, tak?
1: Tak, kilkunastu. Pokonał. Że się zgłosiło do nich, do niego paru chętnych, którzy chcieli z nim w ringu wyjaśniać swoje racje, no i mieli tego pecha, że pan Uwe Boll widać również studiował boks, nie tylko sztukę filmową.
0: Dobrze dla niego.
1: A ja na sztukę filmową poszedłem w zeszłym tygodniu. Oderwałem się trochę od ekranu i od oglądania piłki nożnej. I postanowiłem wejść na stronę kina, żeby sobie coś wybrać z repertuaru i widzę zaproszenie. No to klikam. Chciałem skorzystać z zaproszenia i szukam, co to za film. I się okazało, że to jest że film taki ma tytuł.
0: Ale cię wzięli.
1: Wzięli mnie z zaskoczenia, nie wiedziałem nic.
0: Z zaproszenia.
1: O tym filmie. Wzięli mnie z zaproszenia, ale zobaczyłem, bo tam sobie klikam na to. Cyk. I bardzo szybko kliknąłem, od razu double click, prawie przebił szybkę. No, tylko klikaj, no.
0: Kup bilet.
1: Bo tam było napisane, że reżyseria Olivia Wilde, ale też w rolach głównych Olivia Wilde, Penelope Cruz, Seth Rogen i już wtedy kliknąłem, że bo jak zobaczyłem Setha Rogena, który w tym roku miał, w tym i zeszłym roku miał po prostu złote rozdanie, tak. Gdzie nie wystąpił, czego się nie dotknął, to oczarował mnie absolutnie. Ten jego serial The Studio, fantastyczny zupełnie. I pomyślałem sobie, że źle nie będzie. Nikt o tym filmie nie mówił, w przeciwieństwie do
0: Citizen Vigilante.
1: Do Citizen Vigilante, do Obsesji, do Backroomsów. Pomyślałem sobie, że ugram coś na tym, ponieważ zobaczę fajny film, na pewno fajny film, a jednocześnie no, będę miał coś i się to sprawdza, stary, bo idę gdzieś i co polecasz? No, mówię zaproszenie. A, no tak, widziałem, ale poszedłem coś innego. I tak parę razy. Mhm. No a ja widziałem bardzo fajny film. Ja się zdecydowałem. Rashida Jones napisała scenariusz z Willem McCormackiem na przykład. Więc spoko. Jedyne, co mnie tam jakoś trochę odstraszało, to, że to będzie jakiś taki dramat. Dramato-komedia. No ale właśnie, postanowiłem się przemóc i wam również polecam z czystym sercem, że bez zająknięcia mogę wam polecić. To jest film z gatunku cztery osoby w jednym pomieszczeniu.
0: Telewizji tak zwany.
1: Trochę teatr telewizji, ale w jakim wydaniu fantastycznym. Ktoś mógłby go pomylić z jakimś europejskim kinem, ale było już trochę takich filmów. Można sobie wymieniać to Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, gdzie tam był taki plot twist, że wszyscy sobie wyjęli telefony i zaczęli czytać wzajemnie i się okazało, że nie są tacy dla siebie mili, oszukują się, kłamią i zdradzają. Był też taki film, skojarzył mi się, gdzie spotkali się w jednym apartamencie rodzice dzieci, które się tam pobiły na placu zabaw i wyszły z nich jakieś okropne potwory. A najpierw taka gra pozorów, wszyscy
0: Carnage
1: mili.
0: Się nazywa. Tak, też o tym filmie pomyślałem.
1: No nie? I tutaj znowu, najbardziej poznajemy Setha Rogena, o nim jest prolog, z nim razem spędzamy kawałek dnia, on przychodzi trochę zmęczony do domu po pracy, więc tutaj utożsamiam się z nim bardzo, bardzo mocno. No i się okazuje się, że żona pod jego nieobecność, czy tam nawet chyba mówi, że mówiła, czyli w tej roli Olivia Wilde, zaprosiła na kolację sąsiadów z góry. Tych sąsiadów z góry, których musimy przeprosić, że nasz remont trochę się przeciągnął. My ich musimy przeprosić, oni będą nas przepraszać, bo co wieczór z ich mieszkania nad nami dobywają się dzikie jęki. Czy ta kobieta nie ma wstydu? Niech przyjdą, ja im wygarnę. Nic takiego nie możesz zrobić. Oni są super fajni, super cool na pewno. Poza tym No, a masz to wino? Jakie wino? Nie masz wina, nie mamy nic i tak dalej i temu podobne. No i nagle w mieszkaniu zjawiają się Penelope Cruz i kto? I Edward Norton. I się zaczyna właśnie trochę gra pozorów, trochę takiego bystrego dialogu, bardzo fajne takie pułapki zastawione na nas i takie ślady i takie podpowiedzi, które bardzo fajnie później sobie wypalają, bo pamiętam, co powiedział Seth Rogen na samym początku, albo gdzie był, co zrobił, jaki miał plan, że zamierza im wygarnąć, to potem procentuje. Świetne jest to, nie chcę wam zdradzać, o czym będą rozmawiać, choć dzisiaj wypaliłem tak, żeby parę osób zachęcić do tego filmu.
0: Tak, stacją końcową i to tym, przez co ten film jest oceniany i dyskutowany, jest to, że jest w nim innuendo pewne, to znaczy, że to się może jakąś sytuacją łóżkową wszystko zakończyć.
1: Tak. No nie chcę, no jakby ja wyszedłem sobie z tego, wychodząc z tego kina, pomyślałem sobie o tym filmie, był kiedyś chyba, albo płyta się tak nazywała, jakiegoś zespołu typu tam TLC, że Crazy Sexy Cool. I to taki jest film, który jest bardzo crazy, to znaczy znowu tam ci ludzie zamknięci w małym pomieszczeniu, w małej puszce się doprowadzają w pewnym momencie do takiego szaleństwa niemalże, ale jest też bardzo sexy. Penelope Cruz jest tam taką terapeutką, seksuolożką, uduchowiony
0: czyli
1: bardzo.
0: Czyli jest wyzwolona.
1: Edward Norton. Ona jest zresztą tą kobietą, która według Setha Rogena powinna przeprosić stateczne małżeństwo z powodu swoich jęków wieczornych. No i jest też taka trochę znerwicowana Olivia Wilde. No i cool, jest niezaprzeczalnie cool. To są fajni, to jest bardzo stylowo zrealizowany film w pięknych wnętrzach San Francisco, takiego apartamentu z duszą, o czym zresztą jest mowa. Są piękne dywany, wspaniałe meble, o których się rozmawia. I takie pozy, te postaci są niezaprzeczalnie cool i sam ten film ma dużo takich smaczków, które jak ja sobie oglądałem w kinie, to cieszyłem się sam do siebie. Nie wiem, taki jest epizod, w którym Seth chce nagle właśnie, ma taki monolog groźny. No i akurat no tak go ustawiają. Celowo oczywiście, że staje nad lampą i odświetla się sam od dołu, jak taki upiór, wampir, jak się dzieci straszy i się latarkę przytyka do takich rzeczy. Parę jest nieprzypadkowych, które są świetnie wymyślone. Nie wiem, zagląda się do pomieszczeń przez podwójne okno i ten obraz jest taki rozmyty, czego nie zrobiłby nikt, kto chciałby po prostu pokazać parę osób przed kamerą. Ale tutaj no, widać, że ktoś myśli o tym, jak obrazek wygląda, jakie światło nas oświetla, że jest tak miło, przyjemnie, przytulnie, to wszystko się odbywa wieczorem. Oglądałem jakiś czas temu film, właśnie tego Spielberga, no nie? No. I miałem wrażenie, Disclosure Day, że tam ważniejsze była akcja, dopracowanie tego scenariusza, kto, gdzie, kiedy, kogo będzie ścigał.
0: No jak to Spielberga, nie?
1: Tak, a nie na pewno, chociaż na pewno ktoś bardzo dobrze, bardzo dużo kminił o tym, jaki odcień zielonego nałożyć na obraz, to tam to wyglądało wszystko jak w serialu niemieckim. Tak bym powiedział, no przepraszam bardzo wszystkich Niemców, ale no, że tak, takie było tak jak Komisarz Alex. A tu mam wrażenie, jakby to było wszystko na taśmie, przede wszystkim filmowej, z takim ziarenkiem przyjemnym. No szalenie fajnie się to ogląda. Jest to najbardziej cool. Z tych wszystkich przymiotników Crazy, Sexy, Cool, ten film jest moim zdaniem
0: kawał
1: najbardziej
0: cool. Kawał pozornej
1: kamery
0: pewnie był tam zaangażowany.
1: Tak. No i jest też czasem wzruszający, jest na pewno czasem śmieszny, ale jest to dużo bardziej subtelnie śmieszny film niż, nie wiem, te francuskie komedie o ludziach, którzy są oburzeni na przykład tym, że ich dzieci wyszły za obcokrajowców, co kiedyś zostałem potwornie oszukany przez marketing kina, który
0: jak to się nazywa, ta seria filmów? Boże, za jakie grzechy to się
1: tak, nazywa? Tak, że cała sala ryje ze śmiechu, nie? Że tam
0: ja widziałem się... jedną część tego, nie śmiałem się ani razu, szczerze mówiąc.
1: No, to i... tutaj prędzej. No, jest to świetne, bo można się też zmierzyć z własnymi takimi małomiasteczkowymi jakimiś przekonaniami, a może nie.
0: Że ten taki teatr telewizji właśnie, o którym mówiłem, czyli ten przykładowo właśnie Carnage, czy Closer, czy tego typu filmy, to nie jest mój ulubiony gatunek filmowy, ale jeżeli... to jest dobrze zrobione, to bardzo lubię tego typu filmy. W ogóle Olivia Wilde jakoś karierę reżyserską mam wrażenie, że zaczyna mieć lepszą niż karierę aktorską.
1: Trochę mi to zgrzyta, że ona reżyseruje i jednocześnie reżyseruje siebie. I myślę sobie...
0: w takim kameralnym filmie to jest
1: możliwe. Dziewczyno, daj komuś to zrobić. No tak, ale... jej rolę oceniam jakoś tak bardziej surowo, bo myślę sobie, że ona to dla siebie.
0: Znaczy, mi to przeszkadza w filmach Kenneta Brana, nie? Które są takie bardziej koturnowe i wiktoriańskie i z większym rozmachem i on tam zawsze jest w środku i jest wystylizowany i ma wąs i wszystko jest... I mam wrażenie, że jestem troszeczkę samogwałtu.
1: Przez ten pryzmat oceniam trochę.
0: W takim monodramie to wydaje mi się, że to nawet jest, wiesz, no, jest na planie, jest przed kamerą, za kamerą i ma nad tym kontrolę. W takiej sytuacji mi się to wydaje bardziej właściwe niż w filmach Kenneta Brana na przykład. No.
1: Są tu cztery wyraziste postaci. Każdej, myślę, że taki cyniczny gość, który nie lubi ludzi jak ja, oceniałem na początku, że o Jezu, że fukałem na nich. Ona, Olivia, Seth Rogen.
0: To chyba o to chodzi, nie? Że na początku masz ich nie lubić, nie?
1: I potem każdy ma taki swój mikromoment, że myślisz sobie, no, przytuliłbym cię. Że myślałem, że jesteś zadufanym w sobie gamoniem, no nie. Albo na przykład ty nerwusie, ty, no, uspokój, że się, no, a...
0: No też niesamowita obsada. I właśnie
1: świetne,
0: i
1: to jest ten ensemble cast, który się tutaj sprawdza
0: emploi komediowe, ogromne doświadczenie też. Penelope Cruz idealnie pasuje do takiej roli. Z kolei Edward Norton ma trochę inne emploi. Mhm. I jakoś ostatnio mi się on szczególnie podobał. Także no, subcio.
1: Myślę, że właśnie ja dawno nie widziałem Edwarda na ekranie i teraz z przyjemnością go powitałem. Penelope również chętnie tutaj zresztą, no nie wiem.
0: Widziałeś, jak Edward Norton gadał sam ze sobą? Sam do siebie gadał na World Cupie?
1: Nie.
0: Amerykańskim. Wysyłałem ci to, Kopernet. Nakręcili ludzie gdzieś tam telefonem, ktoś nakręcił, jak Edward Norton rozmawia z Bradem Pittem, nie? I są żarty wokół tego właśnie, że gada sam ze sobą.
1: Tak, oczywiście. Tak jak w Fight Clubie. Tak, widziałem to. Tak, obejrzałem. Polecam bardzo serdecznie film Zaproszenie. Dwa utwory z tego filmu. Jeden taki super uroczy na początku i na końcu, który otwiera i zamyka. Nawet nie otwiera, ale na pewno zamyka film, no, wzruszający, ale myślę, że ten taki bardziej z pierwszym mrużeniem oka bym wam tutaj zapuścił w pani Cruz i Seth Rogen w sytuacji romantycznej i coś takiego, no, czego nie usłyszycie w Radio Campus, ale myślę, że warto, tak jak zresztą postać grana przez Seta mówi, ta pani zawsze na propsie, czyli posłuchajcie i dowiecie się zresztą sami, a ja potem
0: powiem. A już po nim obsesja.

0: To co innego zupełnie. Dobra, słuchajcie, film, który obiecywaliśmy już od jakiegoś czasu i który w końcu obejrzałem, który jest wyjątkowym filmem pod wieloma względami, między innymi Koper, to jest w ogóle świadectwo tego, jak nisko upadło kino w trzeciej dekadzie XXI wieku. Wyobraź sobie...
1: Psucie rynku to jest.
0: Że film Obsesja w tym tygodniu przeskoczył film The Sinners.
1: Psucie rynku.
0: Bo jest za tym
1: małe pieniądze został nagrany.
0: Trzecim najbardziej kasowym, oryginalnym filmem tej dekady.
1: Teraz tak, studia filmowe, to mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, ale to nie dość, że teraz będą skrobać łyżką po tych youtuberach, zaraz Książulo dostanie propozycję nakręcenia filmu i pewnie...
0: Nie jedną.
1: Już pewnie nie jedną dostał. Dramat w hotelu. Tam klimatyzacja wysiadła.
0: Klimatyzacja śmierci.
1: I tam szybko dzwoń do...
0: Ale stary,
1: do recepcji. Nie mogę się dzwonić.
0: Już się pojawiają... Już się pojawiają pierwsze informacje, że tamten gość, który Weapons nakręcił, teraz będzie kręcił nowy film oparty na creepypaście potworze, który zamiast głowy ma syreny.
1: Będzie tak. YouTube będzie wachlowany w jedną i drugą stronę. Creepypasty będą wachlowane w jedną i drugą stronę. Nowi aktorzy, nowi reżyserzy, wszystko.
0: A to dobrze. Znaczy wiesz, YouTube to jest to, co... Kiedyś były, wiesz,
1: i jeszcze
0: śmieszne filmiki, które kręciłeś na kamerze VHS w swoim ogrodzie, czy w lesie ze znajomymi, no.
1: A przede
0: tym jest teraz YouTube, jest tak kuźnią kadr.
1: Ku uciesze twórców, ku uciesze aktorów, make-up artystek i speców od VFX-ów będą próbowane filmy za niski budżet. Bo skoro tu się udało, to
0: horrory
1: to
0: zwłaszcza.
1: Co?
0: Horrory są takim właśnie pewniakiem, że nie wydasz dużo pieniędzy, a możesz tych pieniędzy zarobić mnóstwo, tak jak Obsesja. W każdym razie ta anegdota, którą podałem, ma świadczyć po prostu o tym, że w tym momencie duże pieniądze inwestują studia tylko i wyłącznie w coś, co jest kontynuacją franczyzy, co jest ekranizacją istniejącej już własności intelektualnej, gry komputerowej, komiksu, filmu, czy czegoś, co już kiedyś było, jakiegoś legacy sequelu kolejnego, czy czegoś w tym rodzaju.
1: Och, więc niecały milion dolarów, Maciek.
0: YouTube i youtuberzy tak naprawdę są właśnie nadzieją dla kina oryginalnego, autorskiego. Mm-hmm. I co ciekawe, jeszcze jedna rzecz. To jest debiutancki kinowy film tego pana i jego drugi film. I co jest najlepsze, to kiedy przeczytałem o tym gościu, to odkryłem, że o jego pierwszym filmie kiedyś mówiłem już w tej audycji. Jakoś w ubiegłym roku, w połowie roku właśnie mniej więcej, zrobiłem takie podsumowanie ciekawych w miarę filmów, które widziałem w tym roku, o których nie mówiliśmy. I pojawił się tam film, który jest w całości do obejrzenia na YouTubie, na kanale tego typa, który nazywa się Milk and Cereal, który jest found footage'owym takim horror-thrillerem, który można obejrzeć na YouTubie i jest naprawdę bardzo fajny. Jak wtedy go obejrzałem, to nie wiedziałem nawet, że gość będzie coś więcej robił. A Obsesja jest filmem, który przebojem absolutnie zdobył Hollywood, tylko czy w sposób uzasadniony. Obejrzałem ten film i muszę powiedzieć, że jest to bardzo sprawne kino, ale trochę nie rozumiem, inaczej, rozumiem
1: ochów i
0: jego
1: ahów.
0: Gigantyczny sukces, ale trochę mnie on denerwuje. To znaczy, to jest film, który jest jednym z najbardziej chyba memicznych filmów, jaki można sobie w sobie wyobrazić. To znaczy, z samych reaction memów, które są powycinane z tego filmu, jakie ułożysz chronologicznie, to jesteś w stanie cały ten film obejrzeć.
1: Gdy w poniedziałek wchodzisz do biura.
0: Nie, no jest scena w restauracji, którą ja widziałem dziesiątki i setki razy, zanim ten film obejrzałem. O czym jest film Obsesja? Chłopak kocha dziewczynę, ale boi się jej do tego przyznać, bo boi się odrzucenia. No, ale w końcu oni pracują razem w ogóle w sklepie z instrumentami i spotykają, mają paczkę znajomych, on się w niej kocha od lat, ona nie wiadomo, czy wie o tym, czy nie wie, ale jego kolega Ian mówi mu: stary, zrób coś z tym w końcu, bo nie
1: można tak na odległość.
0: Nie, to coś w końcu musi z tym zrobić. Więc gość tam, o Boże, co? Idzie do sklepu i chce jej kupić jakiś taki, nie wiem, prezent. Ona mu mówi, że zgubiła jakiś naszyjnik, więc on zachodzi do sklepu takiego, wiesz, z ciekawostkami, z takiego mydło i powidło.
1: Do indyjskiego sklepu.
0: Chce jej kupić...
1: O, jaka figurka.
0: Chce jej kupić naszyjnik, ale widzi, że tutaj na półce jest taki... Ja nawet nie wiem, jaki to ma polski odpowiednik.
1: Mówi się na to artefakt, po prostu.
0: Artefakt, no ale taki... drewienko, które spełnia

0: życzenia, że mówisz życzenie, przełamujesz to drewienko i to życzenie się spełnia.
1: To no właśnie i, tak się nazywa, to pełne sklepy są tego.
0: To, One Wish Willow po angielsku się to nazywa, więc jak jesteś w stanie to teraz się zastanów, przetłumacz to tak, żeby
1: anglosasi,
0: to było idealne.
1: Anglosasi, Willow to jest wierzba, to po pierwsze.
0: Spotyka się z dziewczyną.
1: Życzeniowa wierzba.
0: Spotyka się z dziewczyną, chce jej oznajmić, no ale jednak ma pełne portki. Nie daje rady, więc w desperacji łamie to, mówi, chciałbym, żeby Nikki Freeman kochała mnie najbardziej na świecie. No i jego życzenie się spełnia. I powiem szczerze, że jak oglądałem ten film, to takim odniesieniem filmowym, które najczęściej mi przychodziło do głowy, jest film Duży z Tomem Hanksem, gdzie Tom Hanks w Wesołym Miasteczku wypowiada życzenie, że chciałby być dorosły i nie mieć żadnych problemów i mu się to spełnia, tylko później żałuje, że mu się to spełniło.
1: To był pitch tego filmu, że to jest duży, ale to horror.
0: Tak, i w pewnym sensie tak jest, no bo jego życzenie się spełnia, laska kocha go najbardziej na świecie, no ale to nie ma dobrych konsekwencji.
1: Czy tytuł jest jakąś podpowiedzią?
0: Ma na jego punkcie obsesję. I to jest źródłem grozy i kołem zamachowym tego wszystkiego, co dzieje się dalej. Jest to film raczej kameralny i co jest jego ogromną siłą, jest prostym konceptem, nawet niezbyt wyszukanym konceptem, ale bardzo dobrze zrealizowanym. Ten film jest bardzo dobrze napisany i przede wszystkim też dobrze jest zagrany. Inde Navarrete, czyli główna rola w zasadzie w tym filmie, Nikki, dziewczyna, która pada ofiarą tego życzenia, jest, no to jest przełomowa rola, która jej ustawi karierę pewnie na najbliższe lata i będziemy ją teraz oglądali wiele razy w roku w różnych filmach. Jest rzeczywiście świetna, jednocześnie upiorna i niezwykle angażująca. Jest jej rola też bardzo smutna, bo tak naprawdę, jak się zastanowić, to jest to film o incelstwie w pewnym sensie. Co by się stało, gdyby na największe życzenie incelskie się spełniło, to znaczy możesz machnąć różdżką i wszystkie kobiety twoje. Tylko, czy nie jest to gwałt po prostu? To znaczy, czy nie jest to marzenie o tym, żeby odebrać komuś sprawczość wolę. I odebrać komuś wolę. Że w momencie, kiedy rzucasz takie życzenie i ono się spełnia, to tak naprawdę stajesz się agresorem. Stajesz się napastnikiem, jak to się mówi. No,
1: ta druga napastnik to ten w piłce nożnej. To ostatnio doszedłem do tego, że strasznie to jest dziwne, że ktoś, kogoś się nazywa napastnikiem.
0: On napada na drugą połowę.
1: Jest napastnikiem. Chcesz być napastnikiem?
0: I jak się ogląda w tym kontekście ten film i ogląda się go myśląc o tym, że nasz główny, że męski bohater, Baron...
1: Traci to trochę... Tracisz przyjemność z oglądania.
0: On jest tak naprawdę złym gościem w tym filmie,
1: no.
0: A ta upiorna postać jest jego ofiarą, to on nabiera zupełnie nowego wydźwięku, jest jeszcze ciekawszy i jeszcze bardziej wypełniony treścią, niż kiedy go oglądasz po prostu tak, jak on jest zaserwowany. I obie te interpretacje twórcy ewidentnie biorą pod uwagę i bawią się tą konwencją i bawią się tym, jak możesz do tego filmu podejść. I obie one masz mnóstwo znaków i symboli, które ci pozwalają na to, żeby rozwijać te interpretacje i je uzasadniać. I pod tym względem film się sprawdza mega. Ja mam jeden, może nawet nie zarzut, tylko pewien żal do nawet nie do tego filmu, ale tego, co on oznacza jakby w Hollywoodzie. To znaczy, ja tęsknię za filmami grozy, które jednocześnie były filmami mystery. To znaczy, że była w nich jakaś zagadka, która była do rozwiązania. Że ten w przebiegu tego filmu miałeś coś, że bohaterowie mieli odkryć. Tak jak, nie wiem, Blair Witch Project z jednej strony była o ludziach, którzy błądzili po lesie, ale z drugiej strony było o tajemnicy wiedźmy z Blair i o odkrywaniu jakichś małych tutaj symboli i zagadek i strzępków informacji, które pozwalały na to, że jak skończyłeś ten film oglądać, to mogłeś dalej się zanurzyć w świecie tego filmu. To jest film one-off taki. Oglądasz go od początku do końca, on jakby...
1: Nikt się nie zastanawia, gdzie się podziała zostały te kawałki tego drewienka, żeby je skleić, żeby odczarować klątwę.
0: Nie ma w tym żadnej jakby głębi, właśnie nie ma tajemnicy. Ja lubiłem horrory, które były jednocześnie odkrywaniem jakiejś tajemnicy. No ale te czasy chyba się definitywnie skończyły, bo teraz nie mamy czasy memiczne i YouTube'owe.
1: No to jest taki właśnie sprytny gimmick, to jest taki sprytny sprytny zabieg, który myślę, że podoba się widzom.
0: To jest w ogóle film, który jest gigantycznym sukcesem w tej grupie, która do kina teraz prawie nie chodzi, czyli 18-25. I ogromna większość podobno widzów w pierwszych tygodniach należała właśnie do tej grupy i ona zbudowała jego sukces, ponieważ poza tym, że poszli na niego ci ludzie, którzy w ogóle chodzą do kina, to poszła na niego ogromna grupa ludzi, którzy do kina prawie w ogóle nie chodzą.
1: No bo to jest jak taka właśnie taka historyjka sprytna, że idź, zobacz do kina taką... To się wydaje taką oryginalną, nieoczywistą historię. Ej, zobacz, co by było, gdyby coś takiego się wydarzyło, nie?
0: Właśnie taki YouTube'owy...
1: Żart.
0: I żart, ale też no taką YouTube'ową, nie wideo, esej, tylko no scenkę taką YouTube'ową po prostu.
1: To ja oglądałem, ale zacząłem oglądać tego chłopaka na YouTubie film o krześle przeklętym. Nazywa się Krzesło. I jest właśnie o
0: tylko
1: tym...
0: to jest short chyba, nie?
1: To jest short.
0: Tak, no to ten Milk and Cereal to jest full feature. Tak.
1: No tak, no ale to jest podobny zamysł, że
0: tak,
1: co by było,
0: rozciągnięte do półtorej godziny.
1: Co by było, gdybyś znalazł na przywiacie śmietnikowej krzesło, które ktoś wyrzucił i ci się spodobało. No i potem się okazuje, że to jest przeklęte krzesło i ktoś je wyrzucił nie bez powodu, bo chciał się pozbyć ze swojego życia przeklętego krzesła, a ten gość, który je właśnie wziął, właśnie zaprosił do swojego życia przeklęty przedmiot. Mhm. No i teraz odkrywasz, dlaczego to jest przeklęte, co ono robi i tak dalej. No i to jest właśnie takie do obejrzenia na 20 minut.
0: Tyle w tym tygodniu, za 3 minuty godzina 8, Maciek Małek
1: i Grzegorz Koperski.
0: Pa!
1: Elo!

just sealed your fate.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
1: Poziom 0.
2: Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Idziemy zawsze w dół.

0: Ludzie z wind mają szyje długie i kręte, do siebie pięte, w kieszeniach rękę. Jestem człowiekiem z wind, ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu.
1: Jeszcze bardziej chcę w dużo rocznie.
0: Zepsuje się, będzie koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia 1 przyjedzie, zrobi relacje, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tłum, mam osobowość jak dwóch. A twoje rany nagane na plany mam nastawiony swój słuch. Mówiliśmy, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz winda zawsze jedzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny. Poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetasuj mi karty, to żarty. Oburącz o barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter. Będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parno. Jesteśmy ludźmi z wind. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech, wydech. Jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech. Jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół.

i w tańcu się nie p***, bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja

Саме ж то все. Академический радиокампус.

Grab. Hold it.

0: 97,1 FM.
1: Chociaż to zafajdane jest na tej kompanii już kilka dni. Daliśmy wam 3 dni na dotarcie się i poznanie kocich obowiązków. Jesteście po unitarce, więc możecie bez ograniczeń dostawać... Taryfa ulgowa skończyła się. Ponieważ kociarstwo niezbyt dokładnie zaangażowało się, my, to znaczy rezerwa, pomożemy wam w dotarciu się. Ogłaszam rozkaz rezerwy. Od tej chwili kociarstwo porusza się na kompanii biegiem. Nawet jak kot udaje się do szarfu, to biegnie. Rozkaz obowiązuje do odwołania.

wniosków. Jej pasuje taki układ. Nikt ci nie układa jutra, wynajmuję w bycie w związku. I nie boję się być sam dziś. Widzę jak dobiega końca i zacznijmy od początku.

0: zgromieniasz.
1: Nikt mu nie mówił, że się masz. Wystawił wszystkie fanty na sprzedaż. Nie ma już nawet na kebab.
0: Młody kamieniarz.
1: Wszędzie już leży zaklepa. Dostał już lepa, ucieka. Nawet

radio. Chcesz z nami? Mów hasło. Nie znasz? To idziesz na dno. Czy hardcore skok?

Znowu odpalam kadzidło, na dworze zimno. Krótka z Japonii, popijam ich mniejsze winko. W mojej głowie bitwa za bitwą. Raz czuję spokój, raz przeźroczysto. Na smugach lustra trenuję pismo. Ja jej usta, świetlana przyszłość. Po wielu jutra

Więc na pięć, nie mogę więcej mieć na pięć, nie mogę więcej mieć na pięć.

Radio Campus. A teraz prosimy o uwagę. Tej płyty odtworzyć tutaj w studiu nie można. Zarejestrowany na niej dźwięk został przegrany w warunkach laboratoryjnych. Odtworzymy go z taśmy, spoza studia. Uwaga.

0: Zaczynamy. Pocztówka, której Państwo teraz słuchają, zawiera 10 wstępów do popularnych przebojów.
1: Żeby nieco utrudnić pytania, przytaczamy tylko wstępy instrumentalne, poprzedzające pierwsze wejście solisty.
2: Campus. Same sztosy.

się nic i nie zmienia się nic. Chcę poczuć blask, chcę poczuć.

tak cień słońca. Gdyby nie ty, to bym teraz spał. Jestem w proszku, ty mnie wciągasz i rozbudzasz, jakbym Geta zżarł. Uspokajasz jak miesiączka. Co masz sobie, gdy mnie nie ma tam? I gdzie jesteś, kiedy sam się bo, bo?

Siódma kawa, czyli z pół filiżanki za dużo. A wcześniej wchodziło gorzej niż gdybym zażył pawulon. Pikawa w klacie wali jak młotem. Dziwne myśli w bani mam trochę. W sensie nie, że walczmy o Polskę i odzyskajmy Zaorze. Raczej na zasadzie matko, co się stanie jak nie ogarnę i przez przypadek skoczę przez okno. Albo komuś nieopatrznie przypierdolę z portu. Wszystko w... chociaż jest pozornie w porządku. Trochę głośno mru...

No patrz, znów to samo, znów horyzont niski zbyt. Więc wstaję rano i nie przesłuchuję wszystkich płyt, żadnej w sumie, nie kalkulujemy się to. No kto by k***a słuchał płyt o 7:10, kto? Morderczych myśli mam na cały chodnik i sporo pytań, głównie o narzędzie zbrodni. Czy lepszy zastrzyk, czy zatrute kapsy wrzucić mam do miski? No i co robić dalej, bawszy wszystkich? Komu bym wtedy załkał mało miejsko? Kogo poszarpał, komu scenę odbywał dantejską? Komu bym żenił smuty, a komu znów nadpsuty cynizm? Komuż k***a bym wyrzuty czynił? Kogo bym cisnął, że nie dorósł tu? Gdzie bym żółć inwestował, te żółć z niedoboru snu? Komu bym winę za niedole przypisywał? Pierd***, iść nie zajęł.

popatrz jak tańczę. Oni wybierają szkołę, ja wybieram sample. Nie widzę was, no bo zasłania mi Cartier. Trochę wyrosłem, kusa bluzka designer. Jak będę duży, to sprawię sobie Viper.